bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk w kolejnej odsłonie audycji z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Chciałbym, żebyśmy nieco więcej uwagi poświęcili właśnie Maryi, która no, nie bez przyczyny nosi tytuł Matki Kościoła, Królowej Aniołów, wiele, wiele innych zresztą tytułów również. Ale z postacią Maryi wiążą się także objawienia. Cały cykl tak zwanych objawień maryjnych, a w maju przypada również rocznica pierwszych objawień fatimskich. Cóż to są objawienia fatimskie, tajemnice fatimskie? Mnóstwo różnych nieporozumień wokół tego tematu w ciągu ostatniego stulecia narosło, bez mała już stulecia. Chciałbym, żebyśmy się chwilę nad tym tematem zatrzymali, chwilę o tym porozmawiali i w związku z tym zaprosiłem do naszej audycji księdza doktora Franciszka Gomułczaka ze Zgromadzenia Księży Palotynów. Witam serdecznie, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Ksiądz Franciszek jest wykładowcą w seminarium w Ołtarzewie, prawda? Seminarium właśnie palotyńskim. No i tak, stajemy przed tematem objawienia w Fatimie. Ja myślę, że dla bardzo wielu ludzi to jest jeden znak zapytania, jedna wielka zagadka. Już sama nazwa budzi pewien niepokój. Fatima. Kto czytał Sienkiewicza W pustyni i w puszczy, no to może kojarzyć tą nazwę z jakimś odległym krajem bliskowschodnim, z jakimiś klimatami arabskimi. Proszę księdza, gdzie to w ogóle jest, ta dziwna nazwa Fatima?
2: Fatima to niewielka miejscowość, około 100 kilometrów na północ od Lizbony w Portugalii. Fatima jest powiedzmy takim miejscem umownym, bo same objawienia miały miejsce maryjne w dolinie Covadairia, niedaleko Fatimy, tam gdzie dzieci, którym objawiła się Matka Boża, pasały swoje owieczki i gdzie się bawiły zazwyczaj.
1: Czyli to jest no, drugi kraniec

0: Półwysep Iberyjski był we władaniu arabskim i jakieś tam naleciałości właśnie tego typu mogły pozostać. Fatima to przecież córka Mahometa.
1: Tak, czyli być może w tej nazwie jest jakiś rdzeń arabski, ale w całej historii objawień ten wątek w ogóle się nie pojawia. Nie o to chodzi, nie o jakieś koincydencje ze światem arabskim, mahometańskim. Co tam się tak naprawdę wydarzyło? Przypomnijmy, 13 dzień maja to jest pierwsze objawienie. Co tam się te bez mała 100 lat temu wydarzyło?
0: 13 dzień maja to pierwsze objawienie Matki Bożej, ale warto pamiętać, że było poprzedzone jeszcze czymś innym, mianowicie objawieniami anioła

0: rozumieć. Nawet można żartobliwie powiedzieć, że anioł naruszył prawo kanoniczne, bo
1: nie jest uprawniony.
0: Najmłodsze dzieci jeszcze nie powinny przystępować do Komunii Świętej. Ale faktem stało się, że dzieci otrzymały Komunię Świętą i prosił bardzo o modlitwę właśnie w intencji świata, o przebłaganie Boga, o wynagradzanie Bogu także za wszystkie grzechy, jakie dzieją się na świecie. I to było takie preludium. I zasadnicza sprawa, która się rozpoczęła, to jest właśnie 13 maja 1917 roku. Prawdopodobnie było to po godzinie 17. Bardzo pogodny dzień. Dzieci jak zwykle bawiły się. To wszystko wiemy z relacji Łucji. I w pewnym momencie, mimo że świeciło słońce, 17 po południu, to jeszcze taka pora dosyć wczesna, świeciło słońce, a jednak zostało przebite blaskiem błyskawicy. Błysk, za chwilę grzmot. Dzieci przestraszyły się bardzo. Później zjawisko się powtórzyło i w pewnym momencie zauważyły niewielki obłok nad dębem. To był taki dąbek w zasadzie wielkości 1 metra rosnący tam. Nie figura, tylko chmura. Obłok, który w pewnym momencie jakby się rozchylił i dzieci zobaczyły, jak same mówiły, piękną panią. I pierwsze słowa, które usłyszały od tej pięknej pani, to było: nie bójcie się. Jak później od Jana Pawła II też pierwsze słowa zasadniczo tego typu: nie bójcie się, jestem Matką Bożą Różańcową. To było jej ważne takie, powiedzmy, samookreślenie. O ile w Lourdes do Bernadety powie: jestem niepokalane poczęcie, tutaj mówię o sobie: jestem Matką Bożą Różańcową. Przyszłam was prosić, abyście codziennie odmawiali różaniec intencji grzeszników. Zawsze używała Maria określenia biedni grzesznicy. Módlcie się za biednych grzeszników. Pokutujcie. I to było jej pierwsze wezwanie. Później powiedziała im, że jeszcze powie im więcej w kolejnych objawieniach. No i tak pierwsze objawienie się zakończyło. Później były one co miesiąc też, każdego 13, z wyjątkiem sierpnia, ponieważ w sierpniu dzieci zostały aresztowane i nie mogły być na miejscu objawień. Dopiero objawiła im się Matka Boża 19 sierpnia. Ale cały czas wieść o tym rozchodziła się. No, trzeba pamiętać, że Portugalia, to jest też ważne, była wtedy pod rządami sił masońskich. Rządziła masoneria. Sytuacja kościoła nie była godną pozazdroszczenia. Trwały szykany, prześladowania dosyć ostre, łącznie z wydaleniem patriarchy Lizbony ze stolicy biskupiej. Więc tym bardziej te objawienia były takim jakimś pokrzyżowaniem całych planów tamtejszych lokalnych władz, chociaż same objawienia odnoszą się zasadniczo do całego świata.
1: Ale ten wątek Portugalii, jako kraju Portugalii, pojawia się w tych objawieniach wcześniejszych, anielskich.
0: Tak.
1: Chciałbym się na moment zatrzymać, bo to jest ciekawa rzecz. Wydaje mi się, że objawienia maryjne trochę zakryły swoją wagą, swoim charakterem te objawienia wcześniejsze, anielskie, i ten przekaz, który anioł, który przedstawiał się jako anioł, tak, Portugalii, tak, miał do przekazania dzieciom. Ja chciałbym, żebyśmy tu także słuchacze zwrócili uwagę na pewną koincydencję. Trwa wojna, pierwsza wojna światowa, bardzo krwawa wojna, w której Portugalia przyjmuje udział.

0: było też ciekawe, że nikt poza nimi niczego nie widział, ale było widać, że na kogoś patrzą, to widać, jak się ktoś na coś patrzy, prawdaż? I rozmawiają, było widać poruszanie ustami, tak jakby były w zupełnie innym wymiarze.
1: Nie słychać ich było.
0: Nie słychać. No i podawały coraz bardziej zdumiewające czy niepokojące wieści. Maryja mówi do nich, że ta wojna już zbliża się do końca, ale jeżeli ludzie się nie nawrócą, wkrótce za pontyfikatu następnego papieża wybuchnie kolejna wojna, jeszcze straszniejsza, a znakiem tego będzie znak dany na niebie. Będzie to znak, że wojna jest nieuchronna.
1: Przypomnijmy, to jest rok
0: 1917,
1: czyli już rzeczywiście pierwsza wojna światowa bliżej końca niż tak. Początku, ale jak twierdzi wielu historyków, pierwsza wojna niczego nie załatwiła, szykowała się od razu, od zakończenia pierwszej wojny światowej, politycznie szykowała się już druga wojna.
0: Bez wątpienia. Także przed tym przestrzega Maryja, że zacznie się kolejna wojna, ale też ciekawe, 13 maja jest pół roku przed wybuchem rewolucji bolszewickiej w Rosji. Maryja prosi o poświęcenie Rosji i świata i jej niepokalanemu sercu. Jeżeli się to nie dokona, przestrzega, wówczas z Rosji wyjdą błędy, które rozprzestrzenią się na cały świat. Będzie wiele nieszczęść, zginie wiele narodów, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Więc powiedzmy, było to jakby jakieś ostrzeżenie przed tym, co zaczęło się pół roku później. No może ktoś powiedzieć, co to takie oddanie niepokalanemu sercu,
1: no właśnie, Maryi, jak to rozumiesz?
0: Kraju. Więc nieraz ludzie pytają, jak coś rozumieć, to często odpowiadam, że Pan Bóg wcale od nas nie oczekuje, byśmy wszystko rozumieli, tylko żebyśmy Mu zaufali, zawierzyli. Jeżeli rzeczywiście ten akt miałby czemuś pomóc, bo pamiętajmy, że w sferze ducha, tej niematerialnej, tak nazwijmy ogólnie, toczy się cały czas niewyobrażalny bój, tam wojna światowa trwa nieustannie. Michał i jego aniołowie, jak mówi Apokalipsa, ten bój toczą. I być może te akty, oczywiście one nie mogą być puste, bo za nimi ma iść nawrócenie nasze, zwrócenie się ku Bogu, więc te akty czemuś tam pomagały. Jeżeli Maryja o to prosiła, trzeba było to zrobić, ale ciekawe, że długi czas niestety to pragnienie, czy żądanie, czy oczekiwanie Matki Bożej nie było spełnione. Aż praktycznie niemal do naszych czasów.
1: Do rozmowy o objawieniach fatimskich wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy. Chciałbym, żebyśmy na moment zostawili same wydarzenia, które miały miejsce w roku 1917 w odległej Portugalii i chwilę zatrzymali się przy w ogóle objawieniach, przy tym, jak Kościół, jak nauka Kościoła, jak teologia patrzy na samo objawienie. No, żebyśmy wiedzieli, o czym tak naprawdę rozmawiamy tutaj w dzisiejszym naszym spotkaniu. Ja, przygotowując się do audycji, trochę sobie poczytałem na temat samego pojęcia objawienia w religii, czy też w religiach, że nie jest to wyłącznie domena chrześcijańska, nie jest to nawet judeochrześcijańska domena, że w ogóle pojęcie objawień jest bardzo stare. Epifania, tak, grecka, że w dawnych czasach bogowie przychodzili do ludzi i właśnie objawiali się pod różnymi postaciami, coś im tam mówili, przekazywali. I teraz, jak Kościół postrzega kwestię w ogóle objawienia się? Tak naprawdę najważniejszym objawieniem jest Jezus Chrystus, prawda? To jest najważniejsze objawienie. Czy prawidłowo tutaj rozumuję?
0: Musimy pamiętać, że tamci bogowie byli nieprawdziwi, nierzeczywiści, ich objawienia, jakie by tam nie były, to sfera mitologii. Chrześcijaństwo od innych religii zasadniczo różni się tym, że to nie człowiek

0: wychodzi, szuka Boga, tylko Bóg wychodzi ku człowiekowi, temu powiedzmy jednak poszukującemu czegoś, ale przede wszystkim to, co wiemy o Bogu, jest darem Jego łaski właśnie, Jego objawienia dla nas. I to objawienie trwało poprzez Stare Przymierze i zakończyło się ostatecznie wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów. Taką epifanią Boga był Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Apostołowie posłani przez Niego, aby głosili to, co im pozostawił, umocnieni przez Ducha Świętego, pozostawili nam to, co nazywamy tradycją, tradycją nie jako zwyczajem, tylko tradycją jako przekazem wiary, którą otrzymali, i to, co spisali, więc pismo i tradycja, przekaz pisany i mówiony, zakończył się wraz ze śmiercią świętego Jana Apostoła. I tu mamy Apokalipsę i jest na końcu Amen, i rzeczywiście jest Amen. I objawienia, jeżeli są tak zwane prywatne, one niczego już nie dodają, już nic nowego się nie dowiadujemy. Są tylko uwrażliwieniem nas na pewne aspekty życia, rzeczywistości, wiary, naszych relacji z Bogiem, o których ludzie z różnych powodów zapomnieli. Chociażby prawda o Bożym miłosierdziu nie jest niczym nowym, bo wystarczy wziąć przypowieść o synu marnotrawnym. A poprzez siostrę Faustynę Pan Jezus raz jeszcze te sprawy przypomina. Tak samo tutaj, w tych objawieniach, trzeba pamiętać trzy najistotniejsze sprawy. To jest wezwanie do pokuty, więc też nic nowego. Prośba o odmawianie różańca, który już mieści się w ramach pobożności katolickiej. No i potem jeszcze o tym później może powiem, nabożeństwo pierwszych sobót, o które prosiła Matka Boża. Zasadniczo te objawienia pozostają, powiedzmy tak, w gestii tego, który je otrzymał, tak długo, jak długo nie zostaną uznane przez Kościół. Objawienia prawdziwe czy rzekome trwają w Medjugorje na przykład do dzisiaj, ale nie są uznane, choćby z tego względu, że trwają, trudno zweryfikować, jeśli trwają.
1: Na chwilę bym się zatrzymał przy tym określeniu, którego użył ksiądz, objawienia prywatne, żebyśmy rozwinęli, bo może nie dla wszystkich słuchaczy jest to jasne. Co,

Na chwilę bym się zatrzymał przy tym określeniu, którego użył ksiądz, objawienia prywatne, żebyśmy rozwinęli, bo może nie dla wszystkich słuchaczy jest to jasne. Co,

0: nie ma, by je przekazała innym.
1: I wszelkie objawienia, które trwają teraz po śmierci świętego Jana, to jest koniec pierwszego wieku po Chrystusie, o ile dobrze pamiętam, po spisaniu księgi właśnie objawienia, bo przecież apokalipsa, tutaj mała dygresja, ale warto chyba się zatrzymać, bo nam słowo apokalipsa kojarzy się z katastrofą. Całkowicie błędnie. To nie jest księga katastrofy, tylko
0: apokalipsy.
1: Księga objawienia. I to nie było objawienie prywatne. To, co otrzymał Jan, to było objawienie to powszechne, tak można powiedzieć.
0: Objawienie Boże skierowane jeszcze do apostołów.
1: Ale na tym się już wszelkie tego rodzaju objawienia skończyły, czyli wszystko, co później mamy, czy to archanioł Michał przychodzi we Włoszech, czy właśnie Maryja objawia się w różnych miejscach, w Meksyku mamy tak.
0: Cokolwiek, to wszystko jest jedynie takim ukonkretnieniem, uszczegółowieniem pewnych aspektów wiary w odniesieniu do jakichś problemów rzeczywistości w danym czasie.
1: I to najczęściej dotyczy jednej osoby, dwóch, trzech, jakiejś grupy osób i nazywamy to objawieniami prywatnymi. To jest oficjalna nazwa Kościoła. Ksiądz użył tutaj takiego określenia objawienia w Medjugorje prawdziwe bądź mniemane, że Kościół wciąż nie może się wypowiedzieć kategorycznie, bo one wciąż trwają. Czy to jest warunek przy wszystkich tego rodzaju objawieniach?
0: Oczywiście, dopiero gdy objawienie się zakończy, można je zweryfikować, przebadać tych, powiedzmy, wizjonerów, sprawdzić zgodność tego, co mówią, z doktryną katolicką, z zasadami wiary, z Pismem Świętym, i dopiero wtedy można, no oczywiście także badania typowo takie, powiedziałbym, świeckie, psychiatryczne również wchodzą w grę. Siostra Faustyna przecież była poddawana takim badaniom przed wojną. I dopiero wtedy, gdy już sprawa jest zakończona, można jakiś werdykt wydać. Natomiast dopóki trwają, ciągle coś innego, coś nowego może się zdarzyć i może się okazać, że to jednak fantazja, albo obok prawdziwego objawienia jakiś tam dodatek fantazji ludzi, którzy je mają bądź rzekomo mają. Więc tutaj jest taka ta ostrożność. No więc chciałbym to dopowiedzieć, że sprawa przybiera nieco inny obrót, jeżeli Kościół te objawienia uzna za wiarygodne, prawdziwe, i one wtedy nabierają nieco innego charakteru. Już nie mogę powiedzieć, to nie było, nie wiem, czy to było i to nie było do mnie, to mnie nie obchodzi. Jeżeli objawienia fatimskie zostały uznane, to w jakiś sposób już winniśmy się czuć powołani, tak powiem, powołani do tego, by odpowiedzieć na te prośby Maryi. Więc pokutę, nawrócenie, różaniec, nabożeństwo pierwszych sobót jako środki ratowania świata. Maryja cały czas przestrzega w Fatimie i ostrzega, że przyjdzie wiele nieszczęść, nie jako jakaś kara, często to, co dzieje się na świecie, nazywamy karą Bożą, a przecież wojny, obozy, o które się Pana Boga nieraz oskarża, czy wszelakie różne nieszczęścia powodowane przez nas, to skutek tego, że nie słuchamy Pana Boga, tak najogólniej mówiąc. I można powiedzieć, że paradoksalnie wszechmocny Bóg jest bezradny wobec naszej wolności. Wyczyniamy, co chcemy, chociaż ostrzega. Można powiedzieć, że przyjdzie kryska na matyska, trzeba będzie za wszystko zapłacić. Więc wolność musi kojarzyć się nam i być złączona z odpowiedzialnością.
1: Z konsekwencją, tak. No to niestety jest chyba w ogóle taka choroba naszych czasów. Wychowywanie kolejnych pokoleń w świadomości, że wolność jest wartością samą w sobie i jest bezgraniczna. I nie ma żadnej ceny. A przecież ceną wolności jest konsekwencja.
0: Wtedy wolność przeradza się w swawolę. To często Jan Paweł także do nas mówił w Polsce. Mamy być, wychowywać się w wolności do czegoś, a nie w wolności od. Więc zdobywanie coraz większych sprawności, tych moralnych, wtedy człowiek czuje się wolny. Jeżeli pije na przykład do pewnego

0: momentu jest wolny, ale potem przestaje.
1: Staje się bardzo niewolny, tak. Niestety to jest doskonały, choć brutalny przykład.
0: W tym kontekście no, warto, myślę, powiedzieć, bo żebym nie zapomniał, komuś może na tym zależeć, żebym zapomniał, ale w lipcu to może zafrapować, przerazić. Czasami ludzie machają ręką albo wzruszają ramionami. Często tak dzisiaj bywa na świecie. W lipcu, w czasie kolejnego objawienia, dzieci

ale w lipcu to może zafrapować, przerazić. Czasami ludzie machają ręką albo wzruszają ramionami. Często tak dzisiaj bywa na świecie. W lipcu, w czasie kolejnego objawienia, dzieci

0: rąbek tej rzeczywistości, którą nazywamy piekłem. Jest tam bardzo szczegółowy opis. Lucja to powtarzała często, więc to morze jakiegoś ognia, nie ognia, w którym te dusze potępione, które powtórzmy, same się potępiły, bo to wybór człowieka. Bóg nikogo nie wpycha na siłę w tę rzeczywistość, która nie do niego należy i która nie od niego pochodzi. Więc ogromne, przeraźliwe wizje tych duchów piekielnych, szatanów, demonów i te bezwładne ludzkie istoty rzucane jak iskry, jak rozżarzone iskry, niby przezroczyste, jednak widzialne, morze ognia, cierpienia, bólu. Trudno to sobie wyobrazić. Ludzie pytają, to Bóg może być tak okrutny? Odpowiadam wtedy, no nie może być tak okrutny. Gdyby chciał być okrutny, to by nie było krzyża. A jak mimo krzyża ktoś jednak jedzie po tej ślizgawce, nie tam, gdzie trzeba, płacimy cenę za swoją wolność i Bóg, można też powiedzieć tak, płaci cenę pewną za danie nam wolności, bo powiedzmy tragedia jednego, drugiego człowieka potępionego, to jest też tragedia Boga. To nie jest tak, że chciałeś, to masz. To jest ból. Zresztą u siostry Faustyny często Pan Jezus skarży się, mówi o tym bólu, jaki przeżyła wskutek tego, że ludzie skazują się na potępienie. Więc ta wizja trwała krótko, ale jak powiadała Łucja, dzieci były tak przerażone, że długo nie mogły dojść do siebie. No tu tak, prawda, można powiedzieć dzisiaj.
1: Niezgodnie z pedagogiką współczesną.
0: Powiedziałby, że Matka Boża stresuje dzieci, właśnie, straszy. Właśnie. Nie tylko dzieci straszy, nas jakby straszy. Może to nie tyle strach, co właśnie ukazanie pewnej realności, która jawi się przed nami jako jedna z możliwości naszego wyboru. Można tylko ubolewać i ubolewa Maryja i ubolewał Jezus u siostry Faustyny, że ludzie sobie z tego nic nie robią praktycznie. Pamiętamy, gdy Paweł VI w 72 roku na Piotra i Pawła w swoim kazaniu powiedział o szatanie jako głównym sprawcy zła i o tym, że może on działać poprzez struktury także społeczne, międzynarodowe różne, spotkał się z olbrzymią falą krytyki także w świecie katolickim. Więc rzeczywiście może, jak ktoś powiada, największym zwycięstwem diabła dzisiaj jest to, że ludzie przestali w niego wierzyć, a to jest sytuacja dla niego wygodna, ponieważ on lubi działać jak komandos, cichociemny. O.
1: To, co ksiądz teraz mówi w kontekście właśnie objawienia dotyczącego piekła, no to jest bardzo charakterystyczne dla drugiej połowy XX wieku. I jak ksiądz opowiadał o tym objawieniu, które miało miejsce w lipcu, tak, to 13 dzień lipca 1917 roku, od razu zacząłem kojarzyć to z wydarzeniami, które miały miejsce już po II wojnie światowej właśnie w teologii katolickiej, na obrzeżach kościoła, ale często w katedrach teologicznych. Coraz częściej zaczęła się pojawiać ta nauka, że no piekła to może nie ma, a nawet jak jest, to jest puste. No, muszę powiedzieć tu i księdzu, i państwu słuchaczom, że kilka lat temu brałem udział w rekolekcjach, gdzie ksiądz rekolekcjonista, profesor, bardzo inteligentny, wprost mówił, że piekło być może jest, ale najprawdopodobniej jest puste, bo Bóg jest tak miłosierny, że przecież nie potępiłby. No, poczułem się dziwnie w kościele katolickim, na rekolekcjach zresztą. I być może to, że właśnie i w objawieniach fatimskich, i w objawieniu, które otrzymała Faustyna, święta Faustyna, ten wątek się pojawia i jest taki bardzo mocno zaakcentowany.
0: Faustyna też miała wizję piekła, ona jest szczegółowo opisana przez nią w dzienniczku.
1: Nie ma żartów.
0: Nie ma żartów. O odniesieniu tego miłosierdzia też opowiada, że w jednej z wizji dane jej było takie światło, że każda dusza w momencie śmierci otrzymuje jeszcze od Boga ten promień łaski, ten moment, w którym może zdecydować, choćby najtwardszy grzesznik. Jednak, powiada, były dusze, które i z tego daru łaski nie skorzystały. Może tak człowiek

0: skamienieć w sobie, tak się utwardzić na Boga, że jest niezdolny już do jakiegokolwiek odruchu miłości, choćby najmniejszego impulsu.
1: Podobno wszyscy, my wszyscy ludzie, no, mamy zwyczaj przyzwyczajać się do pewnych działań, do pewnych odruchów, także do pewnych słów. No, a ktoś mądrze kiedyś powiedział, czymże jest grzech. Jest to powiedzenie Bogu nie. Tak, tak najprościej. No jeżeli przez większą część życia na wyciągniętą rękę od Boga, na jakieś Jego słowo, chcesz być ze mną, odpowiadamy nie, nie, nie, tak? Czyli grzeszymy. No to w tym ostatnim przebłysku, o którym ksiądz powiedział, w tym ostatnim promieniu, możemy siłą właśnie przyzwyczajenia też powiedzieć nie.
0: Przyzwyczajenia, ale też jakiegoś takiego swoistego samozaparcia, już tego utwierdzenia się w złu, w tej swojej pysze. Przecież pycha zgubiła aniołów, którzy stali się szatanami. Oni mogli być szczęśliwi, wolni, a jednak...
1: Powiedzieli nie. Powiedzieli nie i w tym swoim nie trwają przez całe eony.
0: Niektórzy teologowie, że to ze względu na stworzenie człowieka, że nie podobała się im ta chwała, ta miłość, którą Bóg obdarzył swoje stworzenie.
1: Materialne stworzenie. Oni tu duchy czyste, a tu proszę, człowiek z materii utworzony.
0: To dywagacje, aczkolwiek powiedzmy ta nienawiść to jest taki motor całego działania szatana. On nie może żyć bez nienawiści. Mówią niektórzy, że i szatan będzie zbawiony. Nienawiść nie da się zbawić i nie da się jej zbawić, jeśli ona sama nie zechce przemienić się, a przemienić się z nienawiści w miłość, no to już jest sztuka.
1: Dla nas ludzi na szczęście ta droga nie jest zamknięta. Zmiany, przemiany, oczywiście o czym warto pamiętać, nie dokonujemy tego własnymi siłami. Własnymi siłami nie za wiele możemy uczynić. Niemniej tutaj rozmawiając o objawieniach, rozmawiając o Fatimie, warto, żebyśmy ten przekaz, o którym ksiądz powiedział, ten z lipca, mieli na uwadze, że to jest pewna prawda i nie na zasadzie straszenia. Ja tutaj nie bez przyczyny powiedziałem, bezstresowe wychowanie to jest w całkowitej niezgodzie ze współczesnymi trendami pedagogicznymi, ale nie da się wychować ludzi w całkowitym przeświadczeniu, że nie ponoszę żadnych konsekwencji za własne czyny. To jest jakieś kalectwo w takim
0: to
1: układzie.
0: To jest kalectwo i jest to jakoś szarmowane przez pewne środowiska, może przez ludzi, którzy dzieci nie mają, ja tak nieraz myślę, bo przecież rodzic, który ma jedno dziecko, dwójkę czy piątkę, to przecież wie, że pewne sytuacje wymagają takich, a nie innych zachowań, decyzji. Młody człowiek, jaki by nie był, musi się nauczyć, że w życiu za swoje decyzje ponosi się konsekwencje. Już tu w życiu nawet. Natomiast nigdzie nie będzie traktowany bezstresowo, jak wyjdzie z domu, ze szkoły, pójdzie na studia, koniec wychowania bezstresowego. Będą konsekwencje takie czy inne, a już w pracy to na pewno w życiu.
1: Proszę Państwa, do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o objawieniach fatimskich. Zakończyliśmy przed przerwą na lipcu 1917 roku, na takim krótkim, ale mocnym przekazie dotyczącym rzeczywistości grzechu i konsekwencji grzechu, tak można by to nazwać. Ale to nie był koniec objawień, wszystkich objawień fatimskich. One trwały do jesieni.
0: Trwały do października. We wrześniu Maryja zapowiedziała dzieciom, że

0: który będzie widoczny dla innych ludzi, tak żeby wszyscy mogli się przekonać, że dzieci mówiły prawdę. Oczywiście tego typu informacja spowodowała, że 13 października zgromadziło się w Dolinie Covadairia i okolice około 70 tysięcy ludzi. W tym, co ważne, także wysłannicy prasy z Lizbony, także prasy tej laickiej, masońskiej, nie tylko. Ważne jest, że Maryja zapowiedziała znak na słońcu. Tymczasem 13 października od samego rana lał deszcz. Taka typowa górska pogoda. Ciężko wiszące nisko chmury, siąpiący deszcz, błoto, utrudzenie. No i oczywiście zwątpienie, jak tu dojrzeć cud na słońcu. Dzieci przyszły o swojej porze, zaczęły się modlić i w pewnym momencie, no nie w pewnym momencie, bo w południe, chmury, tak mówiąc najprościej, rozstąpiły się, deszcz przestał padać i ukazało się słońce, ale słońce, no w opinii tych, którzy widzieli, a są też fotografie ludzi patrzących w kierunku tego słońca, widzieli wierzący i niewierzący, więc tutaj nie ma już możliwości powiedzenia, że to jakaś zbiorowa halucynacja, że jakaś tam sprawa niedopowiedziana. Mianowicie słonko wyglądało, miało taką poświatę srebrzystą, świeciło jasnym światłem, ale to światło nie raziło oczu. I w pewnym momencie zaczęło wirować wokół własnej osi, przy tym rozsyłając tak dookoła, nie wiem jak to powiedzieć,
1: no, kręgi?
0: Takie, nie tyle kręgi, tak wyrzucając
1: jakby iskry.
0: Z siebie snopy, właśnie takie smugi różnokolorowych barw wszelakich. Taki wieniec po prostu jakby wstążek kolorowych zrobił się wokół tego słońca, które zaczęło wirować wokół własnej osi i bardzo szybko zbliżać się, wręcz pędzić w kierunku Ziemi. Wywołało to też ogólne przerażenie, ale słońce w pewnym momencie zatrzymało się, wróciło na swoje miejsce. Całe zjawisko trwało około 10 minut. Potem jeszcze dzieci dopowiedziały, że po tym zjawisku ukazała się im jeszcze święta rodzina, Józef, Maryja i z dziecięciem, to też ważne, odniesienie do rodzin oraz Matka Boża jako Maryja z Karmelu, ze szkaplerzem. Też pewne wskazania jakby dla nas. I w tym momencie też z nieba zaczęły lecieć jakieś płatki róży, nie róży, trudno powiedzieć, które w zetknięciu z ziemią znikały. Najciekawsze tak dla wszystkich było jednak to, że w tym momencie tego znaku na słońcu wszystkie ubrania, jakie ludzie mieli na sobie, te przemocone i błoto, wszystko wyschło. Nie pozostało ani śladu po tej ulewie, po tym deszczu. No i cóż można powiedzieć, widzieli znak wierzący i niewierzący, pisały gazety, skończyły się na chwilę jakieś tam drwiny, szyderstwa. Świat zobaczył i co z tego wynikło? Można powiedzieć krótko, nic nie wynikło.
1: Ale na chwilę się przy tym cudownym wydarzeniu zatrzymajmy, bo to już jest coś niesamowitego. Zupełnie inna, no, ciężar gatunkowy, inna jakość. O ile wcześniejsze objawienia, no to coś się dzieje z trójką dzieci. I tutaj, no, można zawsze starać się znaleźć jakieś racjonalne wytłumaczenia, no właśnie, jakaś psychoza, niedożywienie, tysiące rzeczy. Dotyczy to trójki ludzi. Natomiast tu ksiądz mówił, że to ten cud słońca na niebie oglądało już więcej osób. Czy mamy jakieś dane szacunkowe, ile osób naraz wtedy mogło tam widzieć?
0: No mówiłem, około 70 tysięcy.
1: To jest ogromna liczba, prawda?
0: Ogromna liczba. Poza tym było widziane zjawisko także w niektórych miejscach w promieniu do 10 kilometrów. Mhm. Więc trudno tu mówić o jakiejś

0: Nikt tak nie twierdził. Gazety pisały, że było takie zjawisko. I tyle, no ale...
1: No właśnie, czy istniały jakieś próby wyjaśnienia tego zjawiska jakimiś prawami fizycznymi z naszego świata? Przedziwny, nie wiem, układ frontów powietrznych, ciśnieniowych, który wywołał takie jakieś złudzenie optyczne. Czy w ten sposób próbowano to wyjaśnić?
0: Osobiście nie znam tego typu wyjaśnień, natomiast dlaczego takie zjawisko, choćby i naturalne, powstało akurat w tym miejscu i w tym czasie zapowiedzianym przez dzieci miesiąc wcześniej. To jest istotne, natomiast wszystko inne może być dywagacjami. Zresztą zawsze tak jest, jak ktoś próbuje znaleźć wytłumaczenie czegoś, to przyjmie każdy absurd, byle tylko uniknąć jasnego stwierdzenia tego, co rzeczywiście tam się stało.
1: Czyli to jest taki mocny sygnał na jesieni do roku 1917 i ten cykl objawień związanych z trójką dzieci się w tym momencie zamyka, ale cała historia Fatimy trwa dalej. Tutaj ważna rzecz, żebyśmy wspomnieli o sobotach, prawda? Soboty są w całym kontekście Fatimy bardzo istotne. Dlaczego?
0: Tak. Soboty są istotne dlatego, że no, trzeba powiedzieć, że wkrótce po objawieniach, zgodnie z zapowiedzią Marii, Franciszek i Hiacynta, dwoje najmłodszych z wizjonerów, odeszli. Zostali wzięci do nieba, jak mówi Maria, zmarli po prostu. Natomiast Łucja pozostała. Łucja słyszała tę zapowiedź Matki Bożej, która mówi do Hiacynty i Franciszka, że wkrótce zabiorę was do siebie. Łucja mówi, a ja zostanę tutaj, a wtedy słyszy od Maryi, ja będę zawsze z tobą. Otóż objawienia fatimskie nie skończyły się w październiku 1917 roku. Łucja jeszcze kilkakrotnie doświadczała obecności Matki Bożej, miała też różne wizje mistyczne, ale najważniejsze z tych objawień, zresztą zapowiedzianych, Matka Boża powiedziała jej w Fatimie, że jeszcze przyjdzie do niej i powie jej, co jeszcze należy czynić. No i dowiedziała się tego wszystkiego już w Pontevedra, w klasztorze, gdzie się znalazła. W czasie objawienia Maryja poprosiła o nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca jako środek dla ratowania dusz zagrożonych potępieniem. Najpierw tego, kto to nabożeństwo odprawi, a później także tych, za których, czy w intencji, których to jest nabożeństwo wynagradzające. Bardzo proste. Też można się dziwić, że takie proste środki na pozór wystarczają. To jest mianowicie w pierwszą sobotę miesiąca, przez pięć pierwszych sobót miesiąca należy przystąpić do spowiedzi i komunii świętej. Czasem się tak zdarza, że pierwsza sobota wypada zaraz po pierwszym piątku, więc wtedy spowiedź pierwszopiątkowa może wystarczyć. Później komunia święta, odmówienie różańca, jednej części różańca i poświęcenie 15 minut na rozważanie którejś z tajemnic różańcowych. To jest takie 15-minutowe towarzyszenie Matce Bożej. Ale cały czas podjęcie tego z tą intencją wynagrodzenia niepokalanemu sercu Maryi. I to przy spowiedzi też warto powiedzieć kapłanowi, że jest to spowiedź w intencji pierwszosobotniej wynagrodzenia niepokalanemu sercu Maryi. Więc na pozór jest to niewiele, takie rozważanie, 15 minut każdy potrafi sobie zrobić albo gdzieś znaleźć. Są materiały, które można przeczytać, przemyśleć. To jest takie towarzyszenie Maryi w tym jej towarzyszeniu Chrystusowi w całym dziele zbawczym. I można powiedzieć, że tak niewiele, no ale już ktoś się pospowiada, już jest nawrócony, prawda? Przyjmuje komunię świętą wynagradzającą za siebie, za kogoś, jest z Maryją. To otwiera jakieś tam, powiedzmy, te zawory niebieskie, które dają nam, czy zsyłają, czy obdarzają.

0: obdarowują nas łaskami, których nie czujemy, nie widzimy, ale one są. Więc w intencji swojej kogoś tam. Więc to jest zasadnicza treść tego, co zostało po Fatimie. Modlitwa, owszem, nawrócenie, pokuta, różaniec, ale w jakiej formie? Właśnie w takiej. I to nam Łucja zostawiła. Ważne są te wszystkie obchody każdego 13 dnia miesiąca, od maja do października, różańce, procesje. Wszystko, co pomaga człowiekowi jakoś się podnieść, jest istotne, ale całą zasadniczą treścią, która pozostała dla nas, jest to nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Powtórzę, spowiedź Komunia Święta, część różańca i 15 minut rozważania jednej z tajemnic różańca albo całego odmówionego różańca w intencji wynagradzającej. To zostało dla nas, tak jak inna sprawa dla papieży, pozostała sprawa ofiarowania Rosji i świata Niepokalanemu Sercu Maryi.
1: Ponieważ nasza audycja z przyczyn, no właśnie, od nas nie do końca zależnych, do końca zmierza, bo czas biegnie w nieubłaganie, a nie zdołaliśmy jeszcze o wielu sprawach z Fatimą związanych powiedzieć, ja miałbym na zakończenie prośbę tej naszej audycji, prośbę tylko do księdza, czy mógłby ksiądz naszym słuchaczom poradzić jakieś strony internetowe, jakieś publikacje, gdzie mogliby już we własnym zakresie znaleźć informacje, które rozszerzą ich wiedzę. Natomiast ufam, że księdza zaproszę na kolejną audycję i rozszerzymy pewną wiedzę.
0: Więc oczywiście jeszcze nie powiedzieliśmy wszystkiego właśnie poświęceniu Rosji i świata, także o naszym sanktuarium fatimskim w Zakopanem, które jest też wotum za ocalenie Ojca Świętego Jana Pawła II, ale dla wszystkich zainteresowanych, ponieważ trwa teraz Wielka Nowenna, 9-letnia przed stuleciem objawień, pozostawię takie namiary, z których można skorzystać w internecie, czy nawet telefonicznie można utrzymać wiele materiałów z naszego sekretariatu fatimskiego z Zakopanego. Więc pocztą mailową to jest fatima@smbf.pl, albo jest całe www.sekretariatfatimski.pl.
1: Najprostsze kody informacyjne sekretariatfatimski.pl.
0: I podać jeszcze mogę nawet numer telefonu, ponieważ tam cały czas w sekretariacie ktoś pracuje. Gdyby ktoś chciał otrzymać jakieś materiały też, to jest telefon kierunkowy 18 20 66 420, kierunkowy 18 20 66 420, i fatima@smbf.pl.
1: To jest na Krzeptówki do Zakopanego.
0: Tak, a nawet wystarczy nieraz sekretariat fatimski Krzeptówki i na pewno się tam ukaże.
1: Ja ufam, że o Krzeptówkach porozmawiamy sobie w kolejnej audycji, na którą mam nadzieję zaprosić księdza. Natomiast teraz czas nam już się kończy. Przypominam, moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji był ksiądz dr Franciszek Gomułczak, któremu serdecznie za dzisiejszą wizytę dziękuję.
0: Również dziękuję, szczęść Boże.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy, nasze kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Bardzo się cieszę, że mogę się z wami przywitać, no i przedstawić. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Kto siedzi naprzeciwko mnie, to wam powiem o tym za moment. Pole dance, rodzaj akrobatyki, wywodzi się z indyjskiego tańca. Wydaje mi się, że z hasłem pole dance mamy bardzo różne skojarzenia, które warto sobie zweryfikować. Jeżeli hasło pole dance kieruje was dalej do słowa rura, to warto to przemyśleć. Do słowa rurka to już trochę bliżej, ale może być to także drążek pionowy. A przede wszystkim od 2017 roku jest to potwierdzona dyscyplina sportowa. Kto wie, może niedługo pole dance pojawi się na olimpiadzie. Takie zakusy też już trwają, ale wydaje mi się, że pole dance przede wszystkim dla osób, które ten sport uprawiają, to jest wielka pasja. Nie wiem, czy sens życia, ale styl, te słowa znajdą potwierdzenie w dzisiejszej rozmowie, dlatego że zaproszenie do drogowskazów przyjęła Magdalena Karasińska-Wiśniewska, która jest mistrzynią Polski i wicemistrzynią świata w Polsport. Jest także instruktorką i założycielką Sky Pole.

0: studio. Witaj w drogowskazach.
1: Witaj. Bardzo mi miło na wasze zaproszenie, także już się nie mogę doczekać na tą rozmowę.
0: Ja też bardzo na to spotkanie czekałam. Nie dodałam tutaj tego, co sobie zapisałam we wstępie, że tańczysz od 27 lat, no bo nie o liczby w tym wszystkim tutaj chodzi. 27 lat to jest kawał czasu, kawał życia. Co czujesz, kiedy tańczysz?
1: Czuję na pewno szczęście. To jest też taki stan, który tak na dobrą sprawę ciężko opisać słowami, bo to jest moment, w którym tak na dobrą sprawę odcina ci się głowa i w pewnym momencie po prostu możesz robić to, co naprawdę czujesz w ciele, odcinając od głowy wszystkie problemy, wszystkie jakieś niesnaski. Także no myślę, że to, co czuję, to na pewno szczęście.
0: Mam wrażenie, że osoby, które w ogóle swoje życie wiążą z tańcem, mają taki bardzo charakterystyczny sposób bycia, patrzenia na świat. Tak jak są takie hobby, które da się robić po godzinach, to wydaje mi się, że taniec ma w sobie coś takiego, że życiem jest w stanie zawładnąć. No w twoim przypadku to już zupełnie, dlatego że swoją drogę i prywatną, i zawodową, i tą związaną z czasem wolnym z tańcem związałaś.
1: To prawda, u mnie całe życie to jest taniec i tak na dobrą sprawę ja zaczynałam, jak miałam 5 lat, zaczynałam z tańcem towarzyskim i ten taniec tak przewijał się przez właśnie całe moje życie, więc tak na dobrą sprawę szczerze przyznam, że ja nie pamiętam innego życia.
0: Czyli nie wierzysz w życie pozataneczne?
1: Wierzę, bo widzę, że ludzie żyją w ten sposób, natomiast ja się śmieję, że nie pamiętam, kiedy nie robiłam szpagatu. Dla mnie zawsze to było takie zaskakujące, że ludzie tego nie robią.
0: Tak, myślę, że jest nas trochę, tych, którzy tego nie robią. Widziałam nawet, że są takie treningi, które do zrobienia szpagatu przygotowują, ale to jest kwestia całych miesięcy rozciągania, więc nawet gdybym
1: ci się tutaj... nawet lat bym powiedziała często.
0: Więc nawet gdybym ci się tutaj zadeklarowała, że ja się nauczę robić szpagat, to myślę, że mogłaby zweryfikować, czy dotrzymałam słowa dopiero za może nawet kilka lat. Powiedziałam na początku i myślę, że warto to wyjaśnić w kontekście tej rozmowy, która nam się rozkręca. Naprawdę jest tak, że w środowisku tanecznym, w środowisku związanym z pole dance'em, to słowo rura jest niezbyt mile widziane?
1: Myślę, że nie. U nas... u pole dancerek. Potocznie mówimy na pole dance rura. Idę ćwiczyć na rurę, tańczyć na rurze. Także jakby dla nas to nie jest słowo obraźliwe. Niemniej jednak faktycznie wiele osób walczy o to, żeby ta rurka była postrzegana tak bardzo poprawnie, politycznie. Więc no na pewno jest wiele osób, które walczą o to, żeby nie mówić, skąd to pochodzi, że jednak właśnie te Indie, no i faktycznie...
0: To jest Wikipedia, przyznaję się bez bicia Wikipedia, ale umówmy się, gro ludzi czerpie wiedzę z Wikipedii, albo to jest pierwszy nasz krok, żeby jakiś temat zgłębić, więc to ma znaczenie, jak to jest tam opisane.
1: Tak, oczywiście ma to znaczenie, natomiast faktycznie jak się zagłębimy w to bardziej i te Indie, jasne, pal, na którym mężczyźni robili te wszystkie akrobacje, żeby zaimponować kobietom. Kobiety, które również robiły akrobacje na linach, to wszystko miało swoje korzenie. Natomiast no myślę, że krzywdzącym też jest to, gdy mówimy, że jednak pole dance to nie wywodzi się z klubu go-go, bo umówmy się, swoje korzenie też tam ma. Więc teraz jak wygląda pole dance, to jest właśnie trochę tego i gdzieś tam znaleźliśmy się pomiędzy. Ja zawsze mówię, że rurka to jest tylko przyrząd. I tak na dobrą sprawę to od nas zależy, jak my go wykorzystamy, bo możemy wykorzystać go w taki sposób, że będzie to akrobacje, to będą rzeczy bardzo gimnastyczne i faktycznie nadające się na olimpiadę i o to walczymy. Natomiast można też wykorzystać rurkę do tego, żeby tańczyć na niej, żeby budować kobiecość. Także to zależy, jak chcemy to wykorzystać.
0: Wiesz, są sporty, dyscypliny sportu, które są bardzo dostępne. No nie bez powodu tak dużo dzieciaków gra w piłkę nożną, bo w każdej szkole jest boisko. Taniec towarzyski też wydaje mi się, że jest raczej dostępny, bo chociażby dlatego, że nie wymaga bardzo specjalnych przyrządów. No owszem, potem są te stroje, buty i tak dalej, ale zacząć można bardzo bazowo. Natomiast wydaje mi się, że no ten drążek, rura na dzień dobry jest potrzebna, żeby ten sport uprawiać. No i jak to się stało, że ten taniec towarzyski cię tam zaprowadził?
1: Zaczęło się od tego tańca towarzyskiego, bo tylko to było u mnie w mieście.
0: No właśnie.
1: Ja pochodzę z Bełchatowa, to jest bardzo małe miasto i faktycznie ja chciałam tańczyć, więc rodzice najpierw zaprowadzili mnie na takie zajęcia przekupki. Tańczyłyśmy z takimi koszyczkami,

0: w czerwonych trampkach. No ale faktycznie ten taniec bardzo mi się spodobał, no i rodzice zaprowadzili mnie na ten taniec towarzyski i wiele, wiele lat tańczyłam, natomiast jest to bardzo droga dyscyplina. No i też trzeba mieć partnera. No i w pewnym momencie ja miałam z tym problem, bo byłam dosyć malutka i chłopcy w moim wieku raczej byli dużo więksi, wyżsi ode mnie, w związku z czym jakby no do ramy średnio pasowaliśmy. Tu się zaczęły problemy, bo trzeba było jeździć do Tomaszowa Mazowieckiego czy do innych miast, żeby znaleźć tego odpowiedniego partnera. To się wiązało też po prostu z kosztami, na które wtedy nie było aż takich możliwości. No i ja przestałam tańczyć taniec towarzyski chyba w wieku 15-16 lat. Wtedy zaczęłam też cheerleading. Tańczyłam na różnych meczach, na Skrzebełchatów, na GKS-ie, także też tam dalej ten taniec był. I później poszłam na studia do Warszawy. Na tych studiach, totalnie niezwiązanych z sportem.
1: To jest wspaniały kawałek tej historii.
0: Bo jednak postanowiłam pójść na studia, na Politechnikę Warszawską i studiowałam inżynierię produkcji, także tak, jestem inżynierem. Natomiast w międzyczasie tak zwanym szkoliłam się, żeby być też instruktorem tańca, bo wiedziałam, że to jest duża część mojego życia i nie chcę tego zaprzepaścić. I tak też poszłam na pierwsze szkolenie instruktorskie, tak też zaczęłam moją pracę z byciem instruktorem tańca, a wtedy jeszcze nie rurki. No ale tutaj już ta droga poszła szybko, bo zaczęłam uczyć w szkole tańca, gdzie był też pole dance. No i jak możesz się domyśleć, no to jak ja zobaczyłam tą rurkę, to pamiętam jak dziś, jak na dniu otwartym, gdzie ja tam robiłam pokazy właśnie cheerleaderskie i tak dalej, była też ta rurka i te moje koleżanki, instruktorki rurki wywijały na tej rurze. Ja mówię, kurczę, też bym tak chciała. I mówię, weźcie, pokażcie mi jakiś szpagat na tej rurze. No i ja weszłam na tą rurkę, zrobiłam szpagat na tej rurce, rozjeżdżając się dwoma nogami do boku, wzięłam jeszcze pompona w rękę i pamiętam, że zrobiły mi dziewczyny zdjęcie. No i wtedy powiedziałam, chcę zapisać się na rurę. No i poszło.
1: No i poszło. I potem tak to wyszło i poszło, że tytuły mistrzowskie, wicemistrzowskie, turnieje pewnie na całym świecie, konkursy. Wiesz, można lubić robić różne rzeczy, ale można też osiągnąć w nich mistrzostwo.
0: To prawda. Pamiętam, że jak zaczynałam, to zapytałam się mojej trenerki, ile jej zajęło, żeby dojść do Mistrzostwa Polski. I ona mi chyba wtedy powiedziała, że 2 lata. Dla mnie to było marzenie, trochę coś, czego prawdopodobnie nie będę w stanie osiągnąć. Tym bardziej, że w tańcu towarzyskim dużo tańczyłam i wcale to nie było takie hopsasa. Natomiast, no tak jak mówię, tam wiązało się to też z dużym nakładem zainwestowanych pieniędzy. No i faktycznie mi zajęło to trochę dłużej, bo ja Mistrzostwo Polski zdobyłam chyba po 5 latach albo po 4 w 2021 roku. Tak się zaczęło, wtedy nie wierzyłam w to, że mogę to zdobyć. Wydawało mi się, że jak to? Przecież jest tyle wspaniałych i bardzo dobrych ludzi, dziewczyn w tą rurkę, że dlaczego ja? I faktycznie trochę w to nie dowierzałam. Dlatego też pojechałam na Mistrzostwa Europy. No i tam było jeszcze większe zdziwienie, jak okazało się, że zdobyłam brązowy medal. I wtedy faktycznie miałam takie, kurczę, to już nie jest tylko Polska, nie?
1: A masz wśród tych imprez czy turniejów, w których brałaś udział, jakąś taką dla siebie najważniejszą? No pewnie intuicyjnie można by powiedzieć, że pewnie ta, na której zwyciężyłaś, ale wiesz, czasami jest coś takiego, że jakieś wydarzenie, jakiś konkurs po prostu zostaje w pamięci na długo.
0: Oczywiście, że mam i na pewno pierwszą jest Mistrzostwo Polski, natomiast no przykre chyba jest to, że nie do końca z tym wiąże się takie pozytywne wspomnienie. Wtedy też ja spotkałam się z taką falą hejtu, bo w składzie sędziowskim była też moja trenerka, co było dopuszczone, było to zgłoszone w tych zawodach, w których startowałam i oczywiście w składzie sędziowskim było wiele, wiele innych osobistości, więc to nie jest tak, że jedna osoba jest w stanie zadecydować o tym, czy stajesz na tym podium, czy nie. No niemniej jednak faktycznie pojawiło się jakieś takie zwątpienie, czy aby na pewno to mistrzostwo było fair. I przyznam szczerze, że sama też przestałam wierzyć przez chwilę, że może faktycznie dostałam coś za darmo. Może to miało znaczenie, że to moja trenerka była też w tym składzie sędziowskim. Jednak no, na tyle to są restrykcyjne zawody, że postanowiono te zawody przesędziować jeszcze raz. No i odsunięto moją trenerkę od sędziowania i okazało się, że miałam więcej punktów niż jak była moja trenerka w składzie sędziowskim. Także
1: chyba zamknęłaś usta tym wszystkim, którzy komentowali to pierwsze zwycięstwo.
0: Nie wiem, czy zamknęłam, natomiast chyba dzięki temu trochę sama podbudowałam moją jakąś wartość, bo faktycznie jak ktoś ci coś mówi takiego, to zaczynasz też w to wierzyć i szczerze przyznam, że ja do teraz mam ciarki, jak o tym mówię. Każdy, kto ćwiczy pole dance, wie, jaki to jest wysiłek, ile trzeba poświęcić czasu, energii, no wszystkiego, czasem też nawet życia prywatnego, żeby osiągnąć te rzeczy i no myślę, że dlatego to jest takie bolące, że osoby, które też startowały w tych zawodach, były w stanie gdzieś tam poddać to pod wątpliwość. Natomiast z tego miejsca, w którym teraz jestem, rozumiem to. Rozumiem, bo każdy właśnie walczy, każdy chce być najlepszy i łatwo jest ocenić taką sytuację, gdy faktycznie w składzie sędziowskim pojawia się trener danego zawodnika, a ta osoba staje na przykład na podium.
1: Nie spodziewałam się, że w tym kierunku potoczy się nasza rozmowa. Też widziałam po tobie, że to jest wspomnienie, które gdzieś tam nadal w tobie może nie buzuje, ale na pewno rezonuje. Myślę, że to jest też ważne, żeby o tym mówić, chociażby o tym, z czym mierzą się sportowcy, że duch sportu, idea olimpizmu, tego hartu, dyscypliny to jest jedno, ale po drugiej stronie hejt także występuje i to nie tylko ze strony osób, które te zmagania sportowe oglądają, ale także ze strony środowiska. Ja mam tylko nadzieję, że to nie jest reguła, że to są jakieś punktowe wydarzenia, które są, co nie zmienia faktu, że są na pewno bardzo bolesne. O tym, skąd bierze się siłę, wytrwałość, jaki jest klucz do sukcesu, no i klucz do tego, żeby z wielkiej pasji zrobić też swój sposób bycia i życia także zawodowego, o to będę cię pytała w drugiej części naszego spotkania. Mam nadzieję, że odpowiedzi będzie udzielać Magdalena Karasińska-Wiśniewska, mistrzyni Polski i wicemistrzyni świata w polsport, instruktorka i założycielka Skypol Studio. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, bo jeszcze wiele historii i sportowych, ale też zawodowych, a na pewno takich bardzo emocjonalnych jest w tej rozmowie jeszcze przed nami. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Hey! Wysadź osę!

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Rozpoczynamy drugą odsłonę drogowskazów na antenie Eskirok. Witam się z wami po raz drugi. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz drugi witam Magdalenę Karasińską-Wiśniewską, mistrzynię Polski i wicemistrzynię świata w Polsport, instruktorkę i założycielkę Skypol Studio. Bardzo dużo można o tobie mówić. Rozmawiałyśmy o tym na początku. Nie podejmuję się wymieniania wszystkich imprez, turniejów, konkursów, w których brałaś udział i osiągałaś sukcesy, ale sukces wydaje mi się słowem bardzo istotnym. Dlatego, że jestem ciekawa, czy ty myślisz o sobie jako kobiecie sukcesu?
2: Jeszcze nikt nie zadał mi takiego pytania. Szczerze przyznam, że chyba ja staram się już teraz myśleć jako o sobie, jak o sobie sukcesu, jako kobiecie sukcesu, chociaż wiele razy w to wątpię. Natomiast no, myślę, że też jak się weźmie kartkę i długopis i zapisze te rzeczy, które się zrobiło w swoim życiu, przez co się przeszło, no to jednak okazuje się, że chyba to jest sukces. Ale też tak jak myślę sobie o tym, jakie było marzenie jako małej dziewczynki, to ja zawsze na każdych moich urodzinach, dmuchając świeczki na torcie, zamykałam oczy i myślałam o tym, że marzę o tym, żeby mieć swoją szkołę tańca. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to będzie szkoła pole dance, bo nie wiedziałam nawet, czym jest ten pole dance. No ale myślę, że to marzenie tej małej dziewczynki zostało spełnione.
1: Bardzo się cieszę. Nawet nie wiesz jak, że tutaj na naszej antenie padło, że powiedziałaś, że to wszystko, co zrobiłaś, te różne twoje osiągnięcia, to jest sukces. A widziałam, że mówiłaś to z lekką niepewnością, bo my chyba wszyscy, a na pewno wszystkie, mamy problem z tym, żeby tak nazywać różne nasze osiągnięcia. Ty powiedziałaś, że gdyby wziąć kartkę i długopis i sobie wypisać te różne rzeczy, no więc ja to zrobiłam. Zapisałam sobie różne rodzaje twojej działalności, które wydaje mi się, że składają się na taki obraz. Na pewno osoby bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o zadania. Uprzedziłaś mnie już wcześniej, bo mówiłaś o tej Politechnice Warszawskiej. Nie wiem, jakie są twoje zainteresowania. Być może ta inżynieria produkcji bardzo cię zajmowała, ale też myślę, że pogodzenie tych różnych rzeczy, zajmowanie się tańcem, kursy trenerskie, do tego studia, to nadal jest sporo i to jest chyba niezłe wyzwanie.
2: Na pewno niezłe wyzwanie, natomiast czy ta inżynieria to był mój konik? Nie. Już teraz nie wstydzę się tego mówić, bo bardziej na te studia poszłam z rozsądku, ja to mówię. Moja mama jest nauczycielem i

0: W związku z czym u nas zawsze było tak, że no naprawdę my dużo poświęcaliśmy czasu na tą naukę, więc tą matmą, fizyką bardzo cisnęłam, mimo że tego nie lubiłam. Mimo że ja zawsze byłam właśnie ta czarna owca w rodzinie, która jednak chciała iść tańczyć, a nie uczyć się matmy. Natomiast już wtedy to godziłam. No i poszłam na te studia i też to godziłam, wytrwałam w nich, a potem poszłam robić swoje.
1: Gdybyśmy zbierały cechy, które mogą przydać się, jeżeli chce się osiągnąć sukces, to myślę, że rozsądek też warto tutaj zapisać. No ale nuta szaleństwa też chyba w tym musi być, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że brałaś udział w talent show i to nie w jednym, ale w dwóch. I to nie w jednym, ale nie w jednym kraju.
0: To prawda. Talent show też się przewinęło w moim życiu. I tak myślę, od którego się zaczęło, ale chyba zaczęło się od polskiego Mam Talent w 2018 roku. Chyba tak. I wtedy

0: w półfinałach w Mam Talent, także to była jedna moja przygoda. Kolejna, no to już byłam zaproszona do Mam Talent czechosłowackiego, więc tam byłam zaproszona i później jeszcze byłam zaproszona do Gruzji, także faktycznie tych Mam Talentów też troszkę było, no i to też były super przygody.
1: No właśnie, jestem ciekawa, jak to wspominasz, dlatego że tych opinii, doświadczeń, wspomnień o programach typu Talent Show jest bardzo dużo. Niektórzy mówią faktycznie prawie, że przygoda życia, a inni mówią, że w telewizji to wygląda kiepsko, że to nie do końca zadziałało. Udział w tych programach, to jest to dla ciebie dobre wspomnienie?
0: Jak sobie to wspominam, to myślę, że na tamten moment było to takie przeżycie ogromne. Ja pamiętam, że jak na Polski Mam Talent dostałyśmy się do półfinału i mogliśmy zaprosić swoje rodziny, to mój tato widział mnie tańczącą na róże pierwszy raz. No i zawsze mówił, o co ty, Madzia, będziesz całe życie tym tyłkiem kręcić? No ja zawsze twierdziłam, że tak, będę. No więc zawsze to było takie troszkę, jak można to robić na poważnie, przecież to nie jest poważna ani praca, ani co to jest. No i pamiętam jak dziś, a tego nie zapomnę, że mój tata jak zobaczył ten występ półfinałowy, to płakał. Także dla mnie to jest to poruszające i zawsze miło to wspominam, że jednak, no że jednak pokazałam, że faktycznie może to być na poważnie, że rodzina też może to docenić, mimo że zawsze miałam od nich wsparcie, no to jednak jakieś takie małe żarciki utwierdzały mnie w przekonaniu, że chyba jednak nie jest to na poważnie, więc cieszę się, że to Mam Talent koniec końców było, natomiast wracając do twojego pytania, jak ja to też wspominam, no to faktycznie no, telewizja jest telewizją. Dużo rzeczy jest innych niż my to widzimy już na ekranie, oglądając to jako widz. No niemniej jednak ja to dobrze wspominam. Fakt jest taki, że do Polskiego Mam Talent zgłosiłyśmy się same, więc tutaj też to zupełnie inaczej wyglądało, aniżeli te Mam Talent, do których zostałam zaproszona jako gość, to już po prostu...
1: Czerwony dywan.
0: Czerwony dywan, własna garderoba i tak dalej. Także nie, no tutaj to już była czysta przyjemność, takie wystąpienie, naprawdę miła rzecz.
1: Cieszę się, że tak o tym mówisz, zwłaszcza, że to wspomnienie płaczącego taty myślę, że rzeczywiście jest czymś, co można zostawić ze sobą na długo. Odwołując się do jego słów o tym, o, czy będziesz całe życie kręcić tyłkiem. Chyba nie można lepiej pokazać, że tak i że to jest bardzo poważny sposób na życie, niż zakładając własną szkołę tańca. To już sprawia, że jesteś, moja droga, bizneswoman.
0: No bizneswoman już 9 lat chyba, bo studio prowadzę już chyba 9 lat. Chociaż no zakładając to studio, no byłam dzieciakiem. No bo jak inaczej to nazwać, tak na dobrą sprawę, ja dopiero skończyłam studia, a już się wzięłam, podjęłam rękawice, żeby otworzyć coś własnego. No i to nie była łatwa droga, na pewno. Wiele było wątpliwości, tak jak sobie o tym teraz myślę, no to szacun, że ta mała Madzia, która miała 20 parę lat, no spróbowała.
1: Ja się pod tym podpisuję. To jest szacun, zwłaszcza, że taniec to jest jedno, ale prowadzenie firmy to jest też chyba cały dodatkowy pakiet obowiązków i kompetencji, zaczynając od tych najbardziej męczących, jakichś papierowo, finansowo, administracyjnych.
0: To prawda i szczerze przyznam, że chyba na to najbardziej nie byłam gotowa, bo nikt mi nie mówił o tym, z czym to się wiąże. W szkole też mnie tego nie uczyli, na studiach również nie. Życie zweryfikowało, ale ja się bardzo szybko zaadaptowałam do tego, więc mimo, że było pod górkę wiele razy, no to jednak jakoś to ogarnęłam. Mimo, że no, tak jak mówię, no nie była to łatwa droga. Z szkołą, jeszcze w Warszawie, gdzie ta konkurencja jest no ogromna po dziś dzień, także tutaj nie ma takiego momentu, że możesz sobie wziąć na chwilę wolne i liczyć, że to po prostu samo będzie płynąć, tylko po prostu cały czas gdzieś tam trzeba nadążać nad trendami, cały czas trzeba gonić króliczka i być na topie w prowadzeniu tego typu działalności.
1: No ale dobra, biznes, prowadzenie firmy to jest jedno, ale jeżeli się dobrze orientuję, to ty w dalszym ciągu pracujesz z ludźmi, tańczysz, trenujesz, jesteś instruktorką. Co cię bardziej uskrzydla, co cię bardziej nakręca, taniec czy nauka tańca?
0: Oj, to jest strasznie ciężkie pytanie, bo tak jak mówisz, ja do tej pory prowadzę zajęcia, prowadzę również warsztat

0: w innych miastach, szkole też, bo też od 4 lat prowadzimy z moją wspólniczką Dominiką szkolenia na instruktorów. Sędziuję zawody, więc tego trochę jest. Zresztą teraz sędziuję zawody we Włoszech, także no tych rzeczy jest sporo i ciężko wybrać jedną rzecz, no ale jeśli miałabym faktycznie wybrać, faktycznie, to na pewno to jest praca z ludźmi, czyli nauczanie, dzielenie się tą wiedzą, zarówno w nauczaniu kursantów, jak i w nauczaniu przyszłych instruktorów. To jest po prostu, wydaje mi się, moja misja życiowa. No a druga rzecz, ja kocham być na scenie. I dlatego tak ciężko mi jest zrezygnować z niestartowania w zawodach, bo po prostu kocham ten vibe, kocham to uczucie, kiedy wychodzisz na scenę i jesteś tylko ty.
1: Chciałam zapytać cię o coś jeszcze, ale wiesz co, to są tak fajne słowa, że ja je sobie zostawię na zakończenie tego fragmentu naszej rozmowy. Zresztą masz w sobie coś takiego, nie wiem, czy to jest kwestia otwartości, czy ekspresji, że wydaje mi się, że jak ulał pasujesz do bycia na scenie, tak te słowa mnie w ogóle nie zdziwiły, ale nie zmienia to faktu, że bardzo się cieszę, że padły. To są słowa Magdaleny Karasińskiej-Wiśniewskiej, mistrzyni Polski i wicemistrzyni świata w pole sport, instruktorki i założycielki Skypole Studio. W dalszym ciągu oczywiście Magda będzie bohaterką naszej rozmowy, ale w trzeciej części porozmawiamy, mam nadzieję, że bardziej o samym trenowaniu, o tym, dla kogo jest pole dance, co trzeba mieć, żeby się za to trenowanie wziąć. Myślę, że taki pakiet informacji się przyda i kto wie, może ktoś swoich sił spróbuje. Dlatego zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami i słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas na finał drogowskazów. Witam się z wami po raz trzeci, no i niestety już dzisiaj ostatni. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Magdalena Karasińska-Wiśniewska, mistrzyni Polski i wicemistrzyni świata w polsport, instruktorka i założycielka Skypole Studio. W dwóch pierwszych częściach rozmowy skupiłyśmy się przede wszystkim na historii Magdy, na historii jej sukcesu, bo ustaliłyśmy, że tak możemy o tym mówić, na tym, w jaki sposób zaczęła trenować, jak ta przygoda z polsportem się zaczęła, ale być może tak się złoży, że za kilka lat ktoś wspomni, że swoją przygodę z tym sportem zaczął od wysłuchania rozmowy z Magdą w drogowskazach. Więc zacznijmy od tego, dla kogo jest polsport. Czy być może jest jakiś taki profil tancerki lub tancerza? No właśnie, pierwsza rzecz. Czy mężczyźni też mogą tańczyć?
2: Mężczyźni też mogą tańczyć. Mogą
1: ale ćwiczyć. To jest chyba trudny temat.
2: Po prostu wydaje mi się, że krążą jakieś stereotypy, że rura to jest dla kobiet. No okazuje się, że tak jak już wcześniej powiedziałam, rura jest przyrządem, który w zależności od tego, jak go wykorzystamy, tak go wykorzystamy. Także naprawdę panowie też ćwiczą, super dają radę. Wręcz śmiałabym powiedzieć, że naprawdę predyspozycje mają lepsze niż my kobiety. No bo jednak trochę siły już na wyższych poziomach do tego pole dance'u potrzeba. Więc na pewno panom przychodzi to troszkę łatwiej ze względu na po prostu na fizykę, na to jak nasze ciała są zbudowane. No panowie też tańczą i takich też mamy u nas w studiu. Faktycznie panowie są mniejszością, niestety, ale są. W moich grupach zaawansowanych na około 12 uczestników mam po jednym lub dwóch panów w grupie.
1: Ale są reprezentowani.
2: Są. To są nasze rodzynki i naprawdę super sobie radzą. Wręcz powiedziałabym, że jest to jeszcze bardziej takie szalone, jak widzi się tego faceta na tej rurze, bo no, panowie mają tyle siły, że jest to po prostu imponujące. Zresztą mam też wielu znajomych, którzy startują również w zawodach. No i wtedy ten pokaz takiej męskiej siły to jest coś. Tych panów na zawodach też jest nieco mniej, na pewno. Więc ja stwierdzam, że też mają łatwiej, bo przebić się panom jest po prostu łatwiej, bo w kategorii na przykład kobiecej od 30 do 40 lat mamy, nie wiem, 15 uczestniczek. Panów w takiej kategorii jest 3.
1: No to może być podpowiedź dla wszystkich żądnych sukcesu, którzy szukają swojej niszy do zagospodarowania.
2: Dokładnie.
1: Że kto wie, może to jest ten kierunek. A jeżeli chodzi o wiek?
2: No nie ma tutaj jednoznacznie jakiejś reguły, bo zarówno pole dance trenują dzieciaki od 5-6 roku życia i już takie dzieci można zobaczyć na mistrzostwach. Są to takie szkraby małe, po prostu ja się śmieję zawsze, że ledwo chodzą, a już fikają na rurce i robią te salta. To, co jest super w dzieciakach, to to, że oni nie mają w sobie strachu, więc dużo łatwiej przychodzi im robić te wszystkie szalone rzeczy, salta z rury i inne elementy. Natomiast no przedział wiekowy jest bardzo, bardzo szeroki. Tak jak mówię, od 5-6 roku życia po osoby, które mają 70 lat. Pamiętam jak dzisiaj, jak byłam na zawodach we Włoszech i startowała kobieta, która była w kategorii 70+. I naprawdę robiła ponad szpagaty, deadlifty, czyli siłowe wejścia na rurkę. No było to coś fenomenalnego i pamiętam, że no moim marzeniem jest, żeby mieć tyle lat i dalej mieć w sobie taką siłę walki, chęć w ogóle uprawiania tego sportu. Także to są takie skrajne, powiedzmy, przypadki. Na pewno jest mniej takich osób w takim wieku, które ćwiczą tą rurkę. Natomiast jeśli chodzi o większość, no to w moim studiu większość osób, która trenuje, no to jest tak plus minus od 18 roku życia do plus minus 50 i faktycznie w mojej grupie zaawansowanej mam Krysię, która już jest chyba nawet po 50.
1: Popraw mnie, jeśli się mylę, ale

0: Wydaje mi się, że pole dance to jest taki sport w cudzysłowie ogólnorozwojowy, to znaczy oprócz tego, o czym mówisz, o emocjach, o pasji, o takim wielkim zaangażowaniu, to jest coś, co rozwija nam całe ciało. Ja z wielkim podziwem, nie ukrywam, kiedy oglądałam sobie jakieś nagrania, patrzyłam na ręce, jak te ręce przepięknie pracują, ale chyba bez mocnego brzucha, bez mocnych nóg, to też za bardzo nie ma czego na tej rurce szukać.
1: To prawda, pole dance jest sportem, który rozwija całe ciało. Natomiast myślę, że bardzo mylącym jest to, że żeby zapisać się na tą rurkę, to trzeba być silnym. Z tym borykam się po prostu, myślę, że codziennie. Gdy ktoś pisze do nas lub dzwoni, że chciałby zapisać się na pole dance, to pierwsza obawa, jaka się pojawia, ale wie pani co, bo ja nie mam silnych rąk. No tylko, że żeby zacząć, naprawdę nie trzeba mieć silnych rąk i nie trzeba robić szpagatu, bo my przez pierwsze miesiące na rurze, jak nie przez cały pierwszy rok w ogóle, no nie będziemy w takie ekstremalne rzeczy wchodzić. Na pierwszych zajęciach pole dance'owych uczymy się chodzić wokół rurki, są jakieś pierwsze takie spiny na rurce, ale naprawdę takie, że każda osoba z ulicy da radę. Raczej są figurki takie jak siedzenie na rurce, a nie figury odwrócone, gdzie wisi się do góry nogami. Także myślę, że tutaj takie sprostowanie się temu należy, bo no jest to takim mitem pole dance'owym, że no poszłabym na rurę, ale no najpierw pójdę na rok na siłownię.
0: Ty masz rację, że takie skojarzenie z siłą jest bardzo mocne. Zresztą rzadko, kiedy myślimy o uprawianiu jakiegoś sportu, myślimy o tej bazie, o tej absolutnej podstawie. W tym przypadku, tym chodzeniu wokół rury czy osiadaniu, tylko ja też od razu sobie pomyślałam, ja miałabym zacząć trening i wisieć głową w dół. Przecież ja nie wiem, gdzie te osoby się zaczynają, a gdzie kończą, kiedy ja oglądam pokazy, te akrobacje. No a rzeczywiście chyba trzeba trochę pochylić głowę i zacząć od początku.
1: Początek zawsze musi mieć jakąś bazę, tak jak powiedziałaś. I tak samo jak ludzie zaczynają biegać, no to nie biegną od razu maratonu, prawda? Tylko najpierw zaczynają biegać wokół bloku, gdzieś tam na bieżni, na siłowni, nie wiem, 15 minut i dopiero z czasem to wszystko się gdzieś tam buduje i tutaj w tym pole dance'ie tą siłę też z czasem się buduje. Także na początku wcale nie potrzeba tak dużo siły ani rozciągnięcia. Te elementy są dostosowane właśnie do początków.
0: Powiedziałam parę minut temu, że ten sport kojarzy mi się z ogólnym dobrym wpływem na całe ciało, ale też wydaje mi się, że on jest bardzo techniczny, to znaczy ta technika, z jaką wykonujemy różne ćwiczenia, ma ogromny wpływ na to, czy sobie czegoś nie zrobimy, ale też czy potem te wszystkie figury uda nam się wykonać. O tym często mówi z kolei moja instruktorka na siłowni, że nadążyć za grupą to każdy będzie umiał. Pytanie, czy potem was coś nie będzie bolało, czy te ćwiczenia są poprawnie wykonane. A mówimy tutaj o zwykłym fitnessie, a nie o pole sporcie.
1: Tak, i jeśli chodzi o pole dance, to faktycznie jest to bardzo techniczny sport. No i myślę, że na początku naszego pole dance'u wiele osób nie brało tego na serio, przez co faktycznie dużo osób borykało się bardzo szybko z jakimiś kontuzjami. Co mam na myśli? Mam na myśli, że po prostu było to tak spłycane do tego, że ten pole dance jest taki fitnessowy i że przecież można bardzo szybko wisieć do góry nogami, bardzo szybko robić te skomplikowane figury, a jak się okazuje, niestety, no trzeba mieć bazę i bez tej bazy będzie ciężko, bo będą wychodzić kontuzje. Dlatego przeskakiwanie zbyt szybkie z poziomu na poziom, no też nie jest za dobre, więc trzeba czasu, cierpliwości, żeby po prostu z pokorą podejść do tego sportu, żeby nie narobić sobie krzywdy. Natomiast ja się cieszę, bo tak jak powiedziałam, moją misją jest nauczenie innych i też innych instruktorów i mam nadzieję, że teraz tworzymy już takie świadome społeczeństwo pole dance'owe, świadomych instruktorów też staramy się tworzyć, którzy będą patrzyli na ten pole dance mądrzej po prostu, że nie będą wpychali tych ludzi tak jak kiedyś, a ćwiczyłaś coś na siłowni, to dawaj figurę odwróconą. Kiedyś tak się robiło i przeżyła. Teraz no jest to nie do pomyślenia, żeby kogoś, kto dopiero zaczyna wchodzić na pole dance, wciskać od razu w figurę odwrócone.
0: To chyba dobrze.
1: Myślę, że to jest przede wszystkim ważne, żeby nie robić krzywdy ludziom, tylko żeby rozbudzać w nich tą ciekawość, żeby budzić w nich tą miłość, pasję do tego sportu, a później będą sobie

0: cisnąć, jak będą chcieli cisnąć, to już będą mogli też ten progres budować szybciej.
1: Wydaje mi się, że znów trochę mnie uprzedziłaś i prawie, że spuentowałaś tę naszą rozmowę, ale nie poddam się tak łatwo i zapytam cię o to w takim razie, co dalej? O czym myślisz, kiedy o tej swojej zawodowej przyszłości myślisz? No bo rozmawiałyśmy i o studiu, i o imprezach sportowych, o imprezach mistrzowskich, i o tej pracy z ludźmi, o trenowaniu, o takim zmienianiu mindsetu trochę też, żeby zmieniać stereotyp związany z tym sportem, ale też zmieniać podejście do jego nauczania. Ale może jest jeszcze coś, co gdzieś jest przed tobą, o czym czasem myślisz, kiedy wybiegasz w przyszłość?
0: Szczerze przyznam, że tak jak sobie myślę o mojej drodze, czy bym chciała więcej, to chyba nie. Ja bym chciała już żyć, cieszyć się też z tego, co zostało zbudowane, pielęgnować to, bo my jesteśmy nauczeni, brzydko powiem, zapierdzielania. Zapierdzielania więcej, więcej, więcej, więcej. I mało się mówi o tym, żeby właśnie docenić to, co się ma. Więc ja bym chciała już teraz nauczyć się takiego docenienia. Nie mówię, że nie będę nowych projektów, nowych rzeczy robić, bo pewnie będę, bo ja nie umiem po prostu stać w miejscu. Natomiast tak myślę, że to jest też taka rada do samej mnie i apel dla mnie, żeby docenić to, co się ma. A czy będę całe życie tańczyć na róże? No tego nie wiem. Bardzo bym chciała. No ale zobaczymy, co przyniesie życie. Myślę, że całe życie to ten pole dance jednak będzie we mnie. Jeśli nie będzie tak na co dzień, bo na przykład kiedyś przestanę uczyć innych, co może się wydarzyć, to liczę na to, że pozostanę na przykład w szkoleniach czy w sędziowaniu zawodów, także ciągle jest jakaś furtka, zawsze można gdzieś zostać.
1: Trzymam kciuki, wspaniale mi się tego słuchało. Mam nadzieję, że wszystko, co sobie założysz, uda ci się zrealizować i mam nadzieję, że ten sukces, o którym dzisiaj powiedziałaś, z tobą bardzo mocno będzie. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Ja również dziękuję.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj Magdalena Karasińska-Wiśniewska, mistrzyni Polski i wicemistrzyni świata w pole sport, instruktorka i założycielka Sky Pole Studio. Przyznam, że bardzo cenię takie rozmowy, po których wychodzę ze studia naładowana energią, tak zwyczajnie. Mam nadzieję, że wysłuchanie tej rozmowy również wam to da. Gdybyście chcieli ten zastrzyk dobrej energii podobnie sobie zafundować, no to ja was zapraszam na kanały Drogowskazów na Spotify, na YouTubie. Tam zapis tej rozmowy już oczywiście się znajduje. Gdybyście chcieli wiedzieć, co jest przed nami w Drogowskazach, kto się pojawi w kolejnych odcinkach, no to proszę bardzo, na Facebooku takie zapowiedzi się pojawiają, także na Instagramie Eskirok. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i za tę wspólną godzinę. No i niezmiennie, mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Po ponad 2 latach został uniewinniony. Karol S., żołnierz, który oddał strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów forsujących granicę z Białorusią. Chodzi o wydarzenia z marca 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Prokuratura oskarżyła żołnierza o przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie go uniewinnił.
2: Nie jest tak, że człowiek broniący swojego kraju ma w takiej sytuacji salować się ucieczką, dzwonić po wsparcie, które i tak nie nadjechało dość szybko, bo to nie jest tak, że tam każdy może przyjechać. Prawo nie może cofać się przed bezprawiem. To jest podstawowa zasada. Żołnierz po to został wysłany na granicę, żeby chronić jej nienaruszalności i to robi. Jeżeli prokurator uważa inaczej, zdaniem sądu jest w dość dużym błędzie.
1: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia podpułkownik Radosław Hunek. Sam uniewinniony żołnierz nie krył goryczy.
3: Państwo polskie ma problem po prostu, żeby chronić swoich obywateli tak jak powinno. To nawet nie chodzi o to, że to byli obcy kierowcy. Tylko problem jest taki, że po prostu przestępcy mają większe prawa niż osoby, które są powoływane przez państwo, żeby ich ścigać.
1: Mówił po ogłoszeniu wyroku. Z końcem maja szeregowy Karol S. odchodzi z armii, choć nie wyklucza powrotu do służby w przyszłym roku. Wyrok, jaki zapadł w Lublinie, jest nieprawomocny. Wielka akcja pomocy dla parafii to po pożarze w Sosnowcu Porąbce. Ogień pojawił się w części mieszkalnej parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Wieloletni proboszcz ksiądz Edward Darłak został z tym, co miał na sobie.
4: Nie było mnie w domu. Ktoś, kto kosił tutaj trawę, dał znać telefonicznie, że przez okna się wydostaje dym. Tam było podejrzenie, że zwarcie było instalacji.
5: Trzeba pomóc! Bo jest bardzo dobry ksiądz, robi naprawdę dużo dobrego, a stała się tragedia, no i musimy tutaj pomóc, szybciutko to zrobić.
1: Na portalu zrzutka.pl trwa zbiórka na remont parafii. Dodatkowo w sosnowieckich kościołach odbędzie się zbiórka na rzecz poszkodowanej parafii. Małżeństwo oskarżone o wielki przekręt w elektrowni Bełchatów stanęło przed sądem. Chodzi o wyłudzenie wielu milionów złotych z państwowej spółki. Szczegóły tej głośnej sprawy zna Rafał Różycki.
6: Zamiast specjalistycznego preparatu do odsiarczania spalin, małżeństwo prowadzące firmę w zachodniopomorskiem sprzedawało elektrowni zwykłą wodę z kranu. 46-latka i 56-latek usłyszeli kilka zarzutów.
7: Między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i oszustwa na szkodę PGE Polskiej Grupy Energetycznej w kwocie ponad 21 milionów złotych.
6: Mówi Beata Jońca-Pięta.

0: polskich badaczy. Ich zdaniem rząd kompletnie zaniedbał polską naukę.
1: Będziemy krajem, który tylko będzie coś montował, pracował dla innych. Jeśli chcemy być 20. gospodarką świata, musimy opierać się na tym, co tworzymy tutaj. A to zaczyna się od nauki, edukacji.
2: Dla mnie bardzo ważnym postulatem jest zwiększenie pensji dla doktoranta, a raczej stawki stypendium, ponieważ obecne 3,5 tysiąca złotych to jest naprawdę śmiechu warta kwota.
0: Na proteście z mikrofonem był nasz reporter Michał Rawa. Wcześniej była ożywiona dyskusja na ten temat w Sejmie. Minister nauki Marcin Kulasek stwierdził m.in., że w ciągu najbliższych 5 lat możliwe jest podniesienie nakładów na naukę do 2% PKB. Obecnie to niecałe 1,5%. ChatGPT na tyle rozleniwia mózg, że człowiek przestaje krytycznie i samodzielnie myśleć. Po prostu głupieje. Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego badają fale mózgowe studentów. Wstępne wyniki tych badań są zatrważające. O tym na koniec Grzegorz Mnich.
3: Dzięki nowym technologiom dostajemy informacje na tacy. Nasz mózg odzwyczaja się od aktywności. Nie szukamy wyzwań, a to niesie negatywne konsekwencje, mówi dr Jacek Karaś.
4: To są zmiany polegające na przykład na braku zdolności poznawczych, na braku zdolności krytycznego myślenia. To, że na przykład studenci, którzy intensywnie korzystają z ChatGPT, mają później problem z samodzielnym myśleniem.
3: Badanie polega na analizie fal mózgowych. Powstaje obraz aktywności i samopoczucia studentów.
4: Czy jest to stres przewlekły, czy jest to stres taki chwilowy, czy ma problemy z koncentracją, czy dobrze się wysypia, bo to z tych fal widać.
3: Negatywne procesy są odwracalne, trzeba jednak odstawić ChatGPT lub podobne technologie.
0: Równie istotnym następstwem nadużywania technologii jest nieumiejętność budowania relacji, takich prawdziwych, face to face, z drugim człowiekiem, podkreślają naukowcy.
5: Przegląd wydarzeń.
0: Piątek, Michał Poklękowski, zapraszam. To m.in. zobowiązanie do udzielenia pomocy w przypadku napaści zbrojnej. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument w Londynie parafowali premierzy obu państw. Do sprawy odniósł się też polski prezydent. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Traktat zakłada m.in. współpracę militarną, wspólne ćwiczenia i zwalczanie zagrożeń hybrydowych, mówił premier Donald Tusk.
7: Istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO.
6: Do podpisanego traktatu podczas wizyty w Szwajcarii odniósł się też prezydent Karol Nawrocki. Przyznał, że informacje na ten temat pozyskiwał wyłącznie z opinii publicznej.
8: Myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować Kancelarię Prezydenta i Prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
6: Podobny traktat rok temu Polska podpisała z Francją.
0: Uczestnicy globalnej flotyli Sumut wrócili do Polski z oskarżeniami wobec izraelskich służb o brutalne traktowanie aktywistów zatrzymanych na wodach międzynarodowych. Według ich relacji część osób miała być bita, poniżana i przetrzymywana w przepełnionych kontenerach po przejęciu statków z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy.
9: Bito nas, rażono prądem, łamano nam kości i gwałcono. W samym więzieniu nie dostaliśmy wody, większość też jedzenia, materaców do spania i pozabierano nam leki. Wszystkie cele były przepełnione 2 albo 3-krotnie. Nie pozwalano nam zasnąć przez ciągłe przenoszenie z celi do celi.
0: Relacjonuje Agata Wisłocka, jedna z uczestniczek majowej flotylli. Wtedy zatrzymanych zostało ponad 400 uczestników flotylli Sumut z prawie 40 krajów.
10: Nie udało nam się przełamać blokady, ale pomogliśmy wielu osobom zdać sobie sprawę z politycznego i etycznego bankructwa tego, co w naszej części świata nazywa się międzynarodowym ładem i jego regułami.
0: Mówi Łukasz Kozak, uczestnik flotylli Sumut. Aktywiści domagają się międzynarodowego śledztwa wobec działań izraelskich służb i zniesienia blokady Strefy Gazy. Błąd w systemie e-usług pozwalał zalogować się na konto niemal każdego użytkownika. Problem dotyczył portalu PUE ZUS, e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia, gdzie możliwe było ominięcie logowania i uzyskanie dostępu do danych użytkowników. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gąbiewski.
11: Błąd dotyczył użytkowników, którzy logowali się do portali kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przy znajomości imienia i nazwiska, a także numeru PESEL użytkownika istniała możliwość ominięcia dwuskładnikowego logowania. A to już była droga do pozyskania bardzo wrażliwych danych.
5: Jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie mieszka, jaki był jej numer dowodu osobistego.
11: Mówi Michał Leszczyński, audytor IT, który odkrył lukę w systemie. Podmioty dotknięte problemem go naprawiły lub, jak ZUS, odcięły możliwość logowania w ten sposób.
12: Nie będzie możliwe logowanie do EZUS kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11: Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że nie ma obecnie dowodów na to, by podatność była...

0: była wykorzystywana przez cyberprzestępców.
1: Koncerty, wystawy, spotkania oraz imprezy plenerowe to Dni Zakopanego, które każdego roku obchodzone są na początku czerwca. To wydarzenie związane z wizytą wyjątkowego gościa, mówi Joanna Staszak z Urzędu Miasta.
2: Dni Zakopanego organizujemy na pamiątkę wizyty Jana Pawła II. To był początek czerwca w 1997 roku. To nie jest wydarzenie miejskie, tylko włączają się do niego instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, fundacje i razem tworzymy to święto naszego miasta.
1: Jednym z wydarzeń będzie Zakopiański Dzień Dziecka, który odbędzie się w niedzielę 31 maja.
2: Dedykujemy go dwóm szkołom, które obchodzą w tym roku 150-lecie istnienia. Zespół Szkół Budowlanych i Liceum Plastyczne imienia Antoniego Kenara. Będzie można zbudować sobie własnymi małymi rękami miniaturę góralskiego domu. Z Kenarem będzie można zaprojektować gorset góralski.
1: Dni Zakopanego potrwają jednak aż do 9 czerwca. Szczegółowy plan wszystkich wydarzeń znaleźć można na stronie

0: Będzie można zbudować sobie własnymi małymi rękami miniaturę góralskiego domu. Skenarem będzie można zaprojektować gorset góralski.
1: Dni Zakopanego potrwają jednak aż do 9 czerwca. Szczegółowy plan wszystkich wydarzeń znaleźć można na stronie

0: Platany, które rosną na reprezentacyjnej ulicy miasta, wyglądają na uschnięte. Specjaliści od drzew są przekonani, że zaszkodziła im nagła fala mrozu tej wiosny. Na szczęście nie wszystkie są w fatalnym stanie i kilkanaście da się pewnie uratować. Na Piotrkowskiej z mikrofonem była i sprawdziła to wszystko Ela Piotrowska.
1: Przykro patrzeć na te drzewa.
2: Ja nie rozumiem, w zeszłym roku były piękne, a teraz umierają. A na Piotrkowskiej powinny być drzewa, bo to płuc.
3: Płakać się chce, jak patrzy się na zmarnowane drzewa. Mnie bardzo boli, że one uschły.
4: Jestem w bezpośrednim kontakcie z dendrologami, którzy cały czas monitorują. Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. To nie jest wina złych egzemplarzy, albo złego zasadzenia, albo po terminie, tylko niestety fali mrozu, która przyszła w tym momencie, kiedy wypuszczały pączki. Nie dotyczy tylko nowych posadzonych drzew, ale te wieloletnie, które już tutaj rosły i jeszcze w zeszłym roku fantastycznie wyglądały, zresztą część wygląda zjawiskowo. Niestety z uwagi na przejście fali mrozu straciły listowie.
0: Niestety już wiadomo, że co najmniej trzech platanów nie da się uratować, no i trzeba będzie je wymienić na nowe.

0: Reklama.
1: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
2: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku

0: złotych. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
1: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Reklama.
4: To jest SK Rock.

0: 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: away to heaven.
1: Porachunki osobiste w ESC Rock.
2: W kwietniu w TSUE zapadło kilka wyroków, które bardzo mocno umocniły pozycję frankowiczów, potwierdzając, że banki nie mogą dowolnie naliczać odsetek od udostępnionego kapitału, a roszczenia banków o zwrot kapitału ulegają przedawnieniu. Co to tak naprawdę oznacza dla frankowiczów? Porozmawiamy o tym w porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, w dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o kredytach frankowych. Wracamy do nich z dużym zainteresowaniem, bo dużo na rynku kredytów frankowych się dzieje, a właściwie nie tyle na rynku kredytów, ile na rynku spraw rozstrzyganych przez TSUE. Dzisiaj moim gościem jest pani mecenas, adwokat Karolina Pilawska z kancelarii Pilawska Zorskiej Adwokaci. Dzień dobry, pani mecenas.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Ja oczywiście wiem, że najchętniej już w tej chwili pani była w wyrokach TSUE, z nami porozmawiała. Była pani także trochę, jeżeli tak mogę powiedzieć, sprawcą jednego z tych wyroków.
3: Tak, zgadza się.
2: Ale zanim o tym wszystkim, to porozmawiajmy o kredytach frankowych tak, jakbyśmy o nich nigdy jeszcze nie słyszeli, bo była liczba osób w Polsce, które zawarły kredyt we franku, a później dowiedzieliśmy się, że z tymi kredytami coś było nie tak. Jaka to liczba, co było z nimi nie tak i co z tym można było ewentualnie i można cały czas zrobić?
3: Tak, jeżeli chodzi o kredyty frankowe, to one były udzielane Polakom co do zasady w latach 2005-2009. Jest to dość duża grupa kredytobiorców, którzy albo już te kredyty spłacili jakiś czas temu, albo właśnie podjęli decyzję o wytoczeniu procesu przeciwko bankowi, albo zawarli ugodę. I aktualnie, czyli mówimy o 2026 roku, okazuje się, że co do zasady zdecydowana większość tych umów, bo około 99%, jest nieważna. I takie orzeczenia masowo wydają polskie sądy. Jakby te sprawy zaczęły się w sądach tak na większą skalę od 2019 roku, kiedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok w sprawie państwa Dziubak. I od tego zaczęła się ta cała, powiedzmy, przygoda frankowiczów w polskich sądach. I rzeczywiście po tych kilku latach ta linia się ukształtowała, umowy są uznawane za nieważne. I to oznacza, jeżeli sąd wydaje taki wyrok, że frankowicz musi oddać do banku dokładnie tyle, ile bank mu udostępnił. Czyli przykładowo, zaciągnęliśmy kredyt na 400 tysięcy złotych w 2008 roku i dokładnie tyle musimy oddać. Bez odsetek, bez kosztów, bez prowizji i przede wszystkim bez uzależnienia od kursu franka szwajcarskiego. No bo na skutek drastycznego wzrostu kursu tej waluty, te salda zadłużenia przy tych kredytach wzrosły dwukrotnie albo i więcej. Mhm. I Polacy stanęli przed ogromnym wyzwaniem,

0: Ponieważ no, raty wzrosły, to jedno, ale saldo wzrosło. Oznaczało to, że większość tych mieszkań po prostu była niesprzedawalna, bo nawet gdybyśmy sprzedali to mieszkanie, to i tak zostawałoby nam bardzo, bardzo duże zadłużenie względem banku, bo cena sprzedaży nie pozwalała na uregulowanie należności względem banku, który nam tego kredytu udzielił. No i rzeczywiście ja, jako ja, tak, w tym roku będę gdzieś tam świętować dekadę zajmowania się tymi sprawami. Natomiast jakby mówiąc najprościej, końca jeszcze nie widać. Mhm. Jeszcze dużo gdzieś tam sprawnie rozstrzygniętych, wielu klientów, którzy jeszcze się nie zdecydowali, wielu klientów, którzy dawno spłacili ten kredyt i nawet nie mają świadomości, że mogą żądać nadpłatę, czyli tego wszystkiego, co wpłacili ponad kapitał, a nie są to małe kwoty absolutnie. Większość tych spraw ląduje w sądzie okręgowym, gdzie wartość przedmiotu sporu jest ponad 100 tysięcy złotych, więc wolumen tych klientów jest bardzo, bardzo duży, natomiast no, w tym momencie te procesy, no nie powiem, że każdy wygra na 100%, no ale szansa na wygraną jest ogromna, no ale to jest efekt tych wszystkich lat pracy prawników, kredytobiorców, różnego rodzaju stowarzyszeń, w szczególności Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, które bardzo intensywnie walczyło o frankowiczów, organizowało różnego rodzaju pikiety, docierało do polityków. No, do tej pory nie doczekaliśmy się ustawy frankowej, aktualnie trwają prace, ja uczestniczę gdzieś tam w posiedzeniach połączonych komisji sejmowych, natomiast no, na ten moment ta ustawa nie jest nikomu potrzebna, na pewno środowisko kredytobiorców nie jest tą ustawą zainteresowane, no bo linia orzecznicza, tak jak mówię, jest ukształtowana i mam obawy, że jakiekolwiek zmiany mogą spowodować wstrzymanie tych spraw, spowolnienie, a już w najgorszej sytuacji jakby się okazało, że któryś sędzia będzie miał wątpliwości co do treści tej ustawy i zada pytanie do TSUE, no to wstrzymanie tych spraw na około 2 lata. Natomiast rzeczywiście, jakby tak podsumowując, to są jednak sprawy, które najczęściej są aktualnie rozstrzygane przez polskie sądy.
1: To muszę dopytać, poświęćmy tą pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania na to, żeby opowiedzieć jeszcze o tych kredytach frankowych. To jest to, o czym pani powiedziała, ten mechanizm, który polegał na tym, że kredytobiorcy otrzymywali złotówki, ale dług był powiązany z kursem franka, tak. Frank wzrósł i tak dalej.
0: No ale to
1: dalej.
0: Też jakby klucz problemu polega na tym, że banki, każdy bank indywidualnie ustalał kurs franka szwajcarskiego.
1: Okej.
0: I jakby to powoduje, że takie zapisy były po prostu niedozwolone, nieuczciwe względem konsumenta, bo ten konsument nie wiedział w danym miesiącu, jaką ratę zapłaci, no bo to się okazywało dopiero, jak bank pobrał tę ratę, jaki był kurs danego dnia ustalony przez bank według tylko bankowi znanych reguł, plus no codziennie de facto to saldo zadłużenia też się zmieniało, no bo było uzależnione od kursu franka, no i jakby kluczowa kwestia, czyli przerzucenie tego całego ryzyka kursowego na kredytobiorcę. Bank wypłacał kredyt i go nie interesowało ryzyko, a ono w całości obciążało kredytobiorcę. No, który po prostu siedział i co miesiąc się zastanawiał, ile dziś zapłaci. No ja pamiętam doskonale 2015 rok, jeszcze się wtedy tymi sprawami nie zajmowałam, ale moja koleżanka z pracy, która notabene jest moją klientką, właśnie miała kredyt frankowy i jak ten kurs wzrósł do 5 zł, no to ja pamiętam, jak ona po prostu płakała i była przerażona tym, co ją czeka, jak wysoka jest rata, jak wysokie jest saldo zadłużenia.
1: Wróćmy na sekundę, znaczy wróćmy na cały czas. Pani opowiada o tych klientach, którzy zostali. Zastanawiam się, czy może pani użyć takiego zero-jedynkowo słowa oszukani przez banki. Zostali oszukani, skoro w tych umowach były te zapisy, których tam być nie powinno, to po pierwsze, czy zostali niedoinformowani? No bo to, że ja biorąc kredyt mieszkaniowy, czy jakikolwiek inny, biorąc go w walucie, zdaję sobie sprawę z ryzyka kursowego. Wiem, że czasami to może być trochę więcej, czasami trochę mniej. Więc jakąś wiedzę taką podstawową posiadam.
0: No tak, no jakby to nikt nie twierdzi, że frankowicze nie mieli w ogóle świadomości ryzyka kursowego, no bo tak jak pan słusznie wskazuje, każdy zdaje sobie sprawę z tego ryzyka kursowego, no ale kluczowe jest słowo trochę więcej, trochę mniej.
1: No tak.
0: A tutaj frankowicze byli zapewniani, bo to się pojawia w niemalże każdej sprawie, niezależnie czy ktoś mieszkał na północy, południu Polski, wschodzie, zachodzie, niezależnie od tego, czym się zawodowo zajmował, jakie miał wykształcenie, że te osoby były po prostu przez przedstawicieli banków zapewniani o tym, że to jest stabilna waluta. Mm-hmm. I było prezentowane, zobaczcie, ten kurs jest stabilny, on będzie nawet tylko spadał, tak? Te kredyty były porównywane z kredytami złotowymi, które były dużo droższe, więc ci klienci automatycznie jakby wybierali kredyt frankowy. W wielu, wielu przypadkach, mam wrażenie, że w większości, bank dawał taki komunikat, szanowny kredytobiorco, nie masz zdolności, żeby uzyskać od nas klasyczny kredyt złotowy, ale na frankowy kredyt to my ci damy 120%, tak, wartości nieruchomości, jeszcze remont zrobisz, na wakacje pojedziesz albo kupisz mieszkanie. Nawet pracownicy banków, tak, którzy są przesłuchiwani, na szczęście coraz mniej w tych procesach, bo już ich zeznania nie są tak istotne, sami brali te kredyty.

0: naprawdę. I sami nie mieli świadomości, jak to po prostu wygląda. Ja mam w swoim portfolio nawet prezesa banku i członków zarządu banku, co prawda nie takiego dla indywidualnych klientów, no ale oni również nie mieli wiedzy, że to może się aż tak zmienić. Więc no to pokazuje, że no jakby oszustwo to jest jakby uważam zbyt daleko idące słowo, to jest gdzieś tam kategoria przestępstwa z kodeksu karnego. No to raczej jest kwestia takiego niedoinformowania albo braku informacji.
1: Celowego braku informacji?
0: Jakby ja uważam, że zarządy banków miały świadomość, co to jest za produkt. Mhm. Bo to nie był produkt tylko oferowany Polakom. To był produkt, który był sprzedawany w krajach rozwijających się, też na początku w Australii, Węgry, Chorwacja, Rumunia, Hiszpania. I dopiero gdzieś tam na późniejszym etapie trafił do Polski. Natomiast no, jakby banki miały świadomość, że kurs jest sztucznie utrzymywany na sztywno.
1: Ale przez kilkadziesiąt lat, o ile mnie pamięć nie myli, ten kurs był no, w miarę stabilny oczywiście. I dopiero później nagle wydarzyło się to, co się wydarzyło. No to tak, ciężko było to przewidzieć. Tak,
0: tak tylko że sprzedaż takiego produktu osobie, która zarabia w walucie polskiej, nie ma w ogóle jakby wiedzy na temat rynku finansowego i tak dalej, no było błędem i to pokazała jakby historia, że no, ci kredytobiorcy jakby kompletnie nie mieli świadomości, jak to, jak ten produkt będzie funkcjonował. Bank też tego nie przedstawiał i tak jak mówię, porównywał z kredytem złotowym, więc siłą rzeczy, jak była różnica kilkaset złotych na racie, no to ten frankowicz wybierał kredyt frankowy, a bardzo często miał tylko jedyną możliwość, żeby ten kredyt frankowy wziąć. Ci przedstawiciele banków sami właśnie mówili, że my mamy też ten kredyt, to jest super opłacalne. Jeden klient to nawet zeznawał w sądzie, że pani w banku powiedziała mu, żeby skrzywdził swoje dzieci na całe życie, gdyby wziął kredyt złotowy zamiast frankowego. No te historie są przeróżne. Natomiast no tak jak mówię, banki doskonale miały świadomość, jakie to jest ryzyko, tylko mam wrażenie, jak

super opłacalne. Jeden klient to nawet zeznawał w sądzie, że pani w banku powiedziała mu, żeby skrzywdził swoje dzieci na całe życie, gdyby wziął kredyt złotowy zamiast frankowego. No te historie są przeróżne. Natomiast no tak jak mówię, banki doskonale miały świadomość, jakie to jest ryzyko, tylko mam wrażenie, jak

chęć zarobku przeważyła ryzyko prawne. Mhm. Jakby oni sobie założyli, że nawet jak się okaże, że potem będzie problem z tymi umowami, no bo przecież to prawnicy pisali, no to wtedy część osób nam w pozwie, zobacz, mam 2026 rok i wielu klientów jeszcze nic z tymi sprawami nie zrobiła. To dotyczy też kredytów związanych z euro, z dolarem. Jeden bank dawał kredyty powiązane z jenem japońskim, mhm. nawet, tak? Więc jakby mówię, ta chęć zysku, chociaż jakby to też jest w ogóle cały problem bankowości, no bo tak jak mówię, powinno się brać kredyt w walucie, w której się zarabia. Tylko teraz mamy złotówkowiczów, którzy wzięli takie kredyty, a z kolei dostali po prostu po głowie, mówiąc kolokwialnie, oprocentowaniem i w wielu, wielu przypadkach spłacają bardzo, bardzo dużo odsetek, jakby nieporównywalnie do kwoty kapitału, którą spłacają. No to jest wszystko jakby związane z tym, że nie mamy w Polsce kredytów opartych o stałą stopę procentową mhm. Na cały okres kredytowania. Teraz część banków daje na 5 lat. Tylko ja widziałam te dokumenty i po 5 latach jest jakby, w skrócie to będzie wyglądało, no to się zobaczy, co będzie po 5 latach, no ale to wiadomo, ty kliencie będziesz za to odpowiadał, tak? Ty będziesz to płacił. Polacy w ogóle płacą najwięcej za kredyty hipoteczne w Europie. Z reguły jesteśmy na podium, tak? Pierwsze, drugie, trzecie miejsce od wielu lat. Więc no to jest sytuacja jakby absurdalna, no bo ja nie twierdzę, że banki mają nie zarabiać na udzielaniu kredytów, no bo wiadomo, prowadzą działalność gospodarczą, nie są instytucją charytatywną,

0: Za chwilę czeka nas fala kredytów złotowych opartych o WIBOR.
1: To jeszcze wracając na pół sekundy do kredytu frankowego, kończąc tę pierwszą część naszej dzisiejszej rozmowy, jeszcze dwa pytania i za moment część druga i wtedy przejdziemy do tego tak naprawdę, o czym chce nam pani opowiedzieć, czyli o wyrokach TSUE. A zatem kończąc tą pierwszą część naszej rozmowy, to jest absolutnie to, o czym pani powiedziała, bo czym innym ryzyko kursowe, z którego mogliśmy sobie zdawać sprawę albo nie, a czym innym zapisy umowy, o której pani powiedziała, że dostawaliśmy tak naprawdę kredyt w złotym, on potem był przeliczany na franki, po kursie banku, ktoś rano wstawał i dochodził do wniosku, aha, dzisiaj frank będzie moim zdaniem po tyle i po tyle.
0: Tak.
1: I to były te zapisy, które absolutnie w takich umowach znaleźć się nie powinny.
0: Dokładnie tak. Prawda jest taka, że gdyby banki, mówiąc nieładnie, nie były tak chciwe, nawet pozorne, gdyby w tych umowach znalazł się kurs średni NBP, no to myślę, że 90% tych spraw nie znalazłoby się w sądzie.
1: Okay.
0: A oni chcieli jeszcze dodatkowo zarobić, więc narzucali swój kurs, więc to skończyło się to tak, jak się skończyło, jak widzimy.
1: Ja sobie takie działanie matematyczne wykonałem, o tym też już pani powiedziałem parę chwil temu, teraz opowiem także naszym słuchaczom. Jeżeli w Polsce kredytów we franku było udzielonych według różnych danych, do miliona nawet, czyli ten problem dotyczył miliona udzielonych kredytów, czyli być może 2 albo nawet 3 miliony osób, no bo wiadomo, tak. Kredyt to nie jest zawsze jednoosobowa działalność.
0: Bardzo często jest w ogóle taka konfiguracja, że są rodzice i młode małżeństwo, tak, albo rodzice i dziecko, syn, córka, tak, bo nie było też zdolności nawet na kredyt frankowy.
1: Czyli to jest tak, około miliona kredytów, jeżeli chodzi o pozwy frankowicze, złożyli tychże około 400 tysięcy, około 150 tysięcy, mówimy około, to się tak naprawdę z dnia na dzień zmienia, około 150 tysięcy to są ugody między bankami a kredytobiorcami, no to z mojej matematyki wynika, że około 400 tysięcy kredytobiorców, tych frankowych kredytobiorców, jeszcze nie podjęli żadnych działań związanych ze swoim kredytem, tych, którzy już albo spłacili swoje zobowiązania, albo są w trakcie spłacania.
0: No, jakby nie prowadzę tych statystyk tak na bieżąco, natomiast rzeczywiście tak jest, że no jakby codziennie jakby chociażby do mojej kancelarii zgłaszają się osoby z prośbą o analizę, o sprawdzenie umowy, zweryfikowanie sytuacji, udzielenie rekomendacji, czy ta umowa rzeczywiście kwalifikuje się do sądu, czy też nie, ale też jest właśnie coraz więcej zapytań od osób, które spłaciły ten kredyt, no bo dopiero teraz dowiadują się, że mogą coś odzyskać, no plus coraz więcej kredytobiorców, którzy mają kredyty powiązane z euro czy z dolarem amerykańskim, jakby nagle się też dowiadują, że ten case dotyczący frankowiczów dotyczy również ich, bo ten mechanizm był dokładnie taki sam, tylko jakby no w przestrzeni medialnej, publicznej mówi się o frankowiczach, no bo ta
1: większa grupa
0: największa, tak? Natomiast coraz częściej eurowicze, dolarowicze też trafiają do sądów.
1: To muszę dopytać jeszcze o jedną, dosłownie jedną rzecz na zakończenie tej części naszej rozmowy. Jak długo, ile czasu ma ewentualny kredytobiorca po zakończeniu umowy kredytowej, po spłaceniu całej tej umowy kredytowej na to, żeby dochodzić, bo ja wiem, że to nie jest tak, że 100% spraw to są sprawy wygrane, sama pani powiedziała.

0: Biała. Najbardziej się obawiam przedawnienia w sytuacji, kiedy ktoś spłacił ten kredyt w 2010-2011 roku, no bo to już jest bardzo, bardzo dawno temu. Natomiast no, w kontekście właśnie tego, o czym będziemy za chwilę mówić, czyli przedawnienia roszczenia banku o zwrot kapitału, no to przedawnienie konsumenta jak dla mnie po prostu praktycznie nie istnieje.
1: Tutaj kropka, drodzy Państwo, właściwie przecinek. Pani mecenas Karolina Pilawska z Kancelarii Pilawska Azorski Adwokaci jest dzisiaj naszym gościem. Za moment wracamy do bardzo ważnych kwietniowych wyroków TSUE.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy, rozmowy o kredycie frankowym. Dzisiaj moim gościem pani mecenas, adwokat Karolina Pilawska z Kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry, witam
1: raz jeszcze. Wiem, że pani bardzo chciała o tym i bardzo chętnie o tym porozmawiam. Kiedy umawialiśmy się na rozmowę, napisałem, że okej, porozmawiamy z wielką przyjemnością o tym wyroku TSUE, który zapadł w kwietniu, na co natychmiast od

0: Dzisiaj moim gościem pani mecenas, adwokat Karolina Pilawska z Kancelarii Pilawska-Zorski Adwokaci. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Wiem, że pani bardzo chciała o tym i bardzo chętnie o tym porozmawiam. Kiedy umawialiśmy się na rozmowę, napisałem, że okej, porozmawiamy z wielką przyjemnością o tym wyroku TSUE, który zapadł w kwietniu, na co natychmiast odpisałem, że okej, porozmawiamy z wielką przyjemnością o tym wyroku TSUE, który zapadł w kwietniu, na co natychmiast odpisałem.

0: przez banki, instytucje parabankowe, no ale zacznijmy od tych frankowych,
1: tak.
0: Czyli trzy wyroki z 16 kwietnia dotyczące przedawnienia roszczeń banków o zwrot kapitału. I jakby te wyroki są ważne pod takim kątem, że one rozstrzygają, w jaki sposób ma nastąpić rozliczenie kredytobiorcy z bankiem, bo jak mówiliśmy w pierwszej części o przedawnieniu roszczeń kredytobiorcy, no to właśnie te trzy sprawy dotyczyły przedawnienia roszczenia banku o zwrot kapitału. Bo bank jako przedsiębiorca ma 3 lata na dochodzenie swoich roszczeń. No i była wątpliwość, czy te 3 lata liczymy od momentu wypłaty tego kredytu, czy na przykład od momentu, w którym klient zakwestionował tę umowę i wskazał bankowi, że uważa, że ona jest nieważna. I właśnie w tej powołanej przeze mnie uchwale Sądu Najwyższego z kwietnia Sąd Najwyższy wskazał, że to przedawnienie liczymy od momentu zakwestionowania przez

Więc TSUE uważa, że te strony, czyli kredytobiorca i bank, powinny się rozliczyć. Czyli na tym moim przykładzie z pierwszej części. Pożyczyliśmy 500 tysięcy, do banku oddajemy 500,

0: odpowiedzi na to pytanie. Natomiast to teraz jest już jasna sytuacja i to też właśnie zbliża nas do zakończenia tych wszystkich spraw.
1: Jasna sytuacja, czyli co to oznacza dla frankowiczów? Zwiększenie szans na wygraną, brak ryzyka, nie ma tego takiego elementu zastraszania ze strony banku, jeżeli tak mogę powiedzieć?
0: Tak, tak, bo jakby też trzeba powiedzieć, że te trzy wyroki nie dotyczyły jakby meritum. Mhm. To, że te umowy są nieważne, to jakby wiemy, wiemy, że strony się powinny rozliczyć i to jakby TSUE mówił we wcześniejszych wyrokach. Mówił też, że bankowi nie należy się żadne wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, żadna waloryzacja, tak? To wszystko już dawno zostało wyjaśnione. Natomiast teraz jakby zostało potwierdzone to, co się działo, czyli że frankowicz musi oddać kapitał. To, co ma wpisane w umowie złotych polskich, albo jak ma kredyt denominowany, no to tyle, ile zostało mu wypłacone, tyle powinien do banku oddać. No ale tak jak mówię, jest furtka, że część może jednak liczyć na to przedawnienie kredytobiorców, ale to, co właśnie pan redaktor powiedział, skończy się takie zastraszanie, bo te pozwy kierowane przez banki, czyli te tak zwane slapy, one odstraszały kredytobiorców, bo oni sobie myśleli, pójdę do sądu, złożę ten pozew i zaraz dostanę pozew z banku, no i co ja wtedy zrobię, tak? Nagle będę musiał oddać tyle pieniędzy i to powodowało, że bardzo wielu kredytobiorców obawiało się, czuło się właśnie zastraszonymi, też bali się kosztów, że no jak bank mnie pozwie, my płacimy opłatę od pozwu 1000 zł, no ale bank płaci 5%, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych. No i co, zostaniemy tym obciążeni, może jeszcze jakimiś kosztami na rzecz ich prawników i to jakby zostało w tych wyrokach uregulowane i skończy się takie straszenie kredytobiorców, tak, że pozwiesz mnie, to ja zaraz złożę przeciwko tobie pozew i uruchomię całą machinę.
1: To wróćmy jeszcze na sekundę do tego przykładu, o którym już pani mówiła parę chwil

0: banku finansowo. Bo
1: na koniec zapłaci mniej po prostu.
0: Na koniec zapłaci mniej, wykreśla sobie ryzyko prawne ze swoich ksiąg i jest zawsze do przodu, tak? No i część kredytobiorców się decyduje, no bo nie chce czekać na wyrok. Też ma, no raczej się decydują z uwagi na gdzieś tam swoje sprawy takie osobiste, rodzinne. Natomiast jakby zawsze ugoda jest korzystna dla banku, bo dostanie, zapłaci po prostu mniej pieniędzy.
1: No tak, tak to wygląda. No to jeżeli to orzecznictwo jest w tej chwili jednolite, jeżeli banki muszą pokrywać koszty odsetek, także odsetek, no to rozumiem, że na początku te banki działały trochę strzelając sobie w stopę, przeciągając jakby moment wydania wyroku prawomocnego i tak naprawdę ta górka odsetkowa na koniec rosła. Poszły po rozum do głowy wreszcie?
0: Teraz można tak powiedzieć, chociaż prawda jest taka, że jest tylko jeden bank, który proponuje warunki ugody zbliżone do wyroku, ale to jakby wynika z tego, że ten bank prawdopodobnie będzie sprzedany, więc musi wyczyścić ten portfel. Natomiast nadal te ugody no, nie odpowiadają temu, co można uzyskać w sądzie. Wczoraj analizowałam ugodę klientów. No i to, co by stracili względem wyroku, to jest 300 tysięcy złotych na dziś. Mm-hmm. No to absolutnie, tak. Jest to sytuacja nie do zaakceptowania, no ale wygląda to lepiej niż kiedyś, to trzeba jasno powiedzieć. Natomiast miałam kiedyś rozmowę właśnie z jednym z pełnomocników banków, no i pan mecenas mówił, że banki jeszcze w 2021 roku uważały, że te linie da się odwrócić. Że jakby tam w środku nie do końca wierzono, że to się tak rozwinie. Jak się rozwinęło, stąd też tak późno do tego stołu usiadł. Mhm. Bo gdyby takie ugody, dużo gorsze, były proponowane w latach 17, 18, nawet 19, to ja myślę, że co najmniej połowa kredytobiorców by z tego skorzystała. Mhm. Natomiast no, banki nie wierzyły w to, że to się może tak zakończyć, czy w taki sposób, tak jak mówię, się rozwinąć. Stąd tak późne gdzieś tam zainteresowanie tym tematem i podjęcie faktycznych działań. Natomiast jakby to, czego brakuje, to gdzieś tam przynajmniej ja tak uważam i dla wielu kredytobiorców byłoby ważne, to takie posypanie głowy popiołem. Przeproszenie kredytobiorców za to, co się wydarzyło. No bo mówimy tutaj o pieniądzach. To jest jakby oczywiste. Natomiast gdzieś tam umyka ten aspekt osobisty, życiowy, taki społeczny. Wielu kredytobiorców naprawdę straciło życie i mam sama takie przypadki. Zdrowie na pewno, rozwody. To były bardzo trudne historie i wydaje mi się, że takie posypanie głowy popiołem zmieniłoby optykę patrzenia na banki przez kredytobiorców, bo czasami nawet klient dostaje dobrą ugodę i w sumie powinien ją wziąć, ale mówi, że nie. Mhm. Że on tyle wycierpiał, że on do końca tyle, ile mu się należy, on będzie o to walczył, bo on zwracał się z prośbą o ugodę i tak dalej. Wiele lat wcześniej bank nie był zainteresowany, więc on nie widzi podstaw, żeby teraz siąść do tego stołu i zacząć z bankiem rozmawiać. No ale nie sądzę, żeby sektor bankowy w taki sposób się zachował, a powinien, no bo czeka fala kolejnych pozwów o kredyty hipoteczne w złotych polskich. No i tutaj jakby oczywiście też jest bardzo ogromny opór. Też widzę, jaka machina medialna została uruchomiona, tak? Jakieś profile w mediach społecznościowych, influencerzy i tak dalej. Przy kredytach frankowych tego nie było, teraz zostały pewnie wyciągnięte wnioski i gdzieś tam bardzo duże środki przeznaczone na to, żeby zniechęcać ludzi do sądu. Natomiast no, w TSUE czekają dwie sprawy dotyczące umów przed 17 rokiem zawartych w złotych polskich. Mhm. No i tu może się otworzyć taka puszka Pandory.
1: To prawda, bardzo fajnie, że zwróciła pani uwagę także na ten taki aspekt nie tylko finansowy, bo faktycznie myśląc o kredycie frankowym, o tym, że straciliśmy, czy kredytobiorcy stracili pieniądze, albo nadpłacili niepotrzebnie, albo te umowy były wadliwie skonstruowane, zapominamy o tym, że to są naprawdę realne problemy miliona polskich rodzin. Wiele z tych rodzin pewnie, biorąc kredyt we franku właśnie, założyło sobie, że może rata kredytu to będzie 30% budżetu domowego w danym miesiącu, tak. A później okazało się, że nie 30, a 60 albo 70 albo więcej 100. I zaczyna się wielki, wielki dramat i problem.
0: Dokładnie i to jest jakby moja codzienność i jak się wygrywa taką sprawę i rzeczywiście klient dostaje te pieniądze na konto i dzwoni, mówi, że jakby jego życie się od dzisiaj zmieni, no to jest dla mnie jako pełnomocnika adwokata naprawdę taka największa nagroda, no bo ja wiem, że życie tego człowieka się faktycznie zmieni, że nie wiem, pojedzie na wakacje z rodziną, będzie mógł zmienić to mieszkanie, kupić większe. Ja nie zapomnę maila od jednej z klientek, która jakby została z kredytem sama, bo no mąż zostawił rodzinę, odszedł, nie spłacał rat i złożyliśmy wraz z pozwem wniosek o zabezpieczenie, żeby sąd zwolnił tę klientkę z obowiązku płacenia tych rat.

0: i to się szybko dość udało przeprocedować w sądzie. I ona mi napisała maila, że wreszcie kupi córce nową kurtkę na zimę i buty. Że nie będzie musiała chodzić w jakichś starych czy od kogoś, które otrzymała, tylko po prostu kupi jej nowe. Powiem panu, że chyba z tydzień czy dwa ten mail był gdzieś tam z tyłu mojej głowy. No bo rzeczywiście, my tu mówimy o pieniądzach, o tym, że frankowicze, nie wiem, chcą mieszkania za darmo, kredyty za darmo, a zapominamy, że to są takie po prostu historie i to jest większość takich przypadków.
1: To ja pozwoli pani na koniec tej części naszego spotkania jeszcze do pieniędzy wrócę i taką może niezbyt stabilną konstrukcję zbuduję, ale proszę też opowiedzieć nam, żebyśmy zrozumieli, jak to wygląda. A propos pieniędzy właśnie, bo to nie jest tak, że na wygranym procesie sądowym, tym procesie frankowym, każdy z nas, posiadaczy kredytu we franku, mówię każdy z nas, sam takowego kredytu nie mam, ale użyję takiej formy, każdy z nas zarobi, bo zakładam, że pewnie jest część kredytów, które są aktywne, zakładam, że były to kredyty na przykład na kwotę 500 tysięcy złotych. Dzisiaj jesteśmy na etapie, w którym spłaciliśmy już bankowi z odsetkami nie tylko około 350 tysięcy złotych, na koniec wygrywamy proces i żeby sprawa była jakby zamknięta, no to ja jeszcze muszę do tego dopłacić. Są takie sytuacje zapewne jeszcze?
0: Są, ale to są incydentalne sytuacje, to są jednostkowe
1: sytuacje. Bo te kredyty mają już tyle lat, że...
0: Tak, że już ten kapitał jest spłacony. Okay. Dodatkowo, nawet jeżeli w momencie składania pozwu nie jest spłacony, no to właśnie te odsetki naliczane za czas trwania procesu pozwalają zasypać tę lukę, tak? Do kapitału. To się bardzo rzadko zdarza. Chyba, że ktoś brał kredyt na 40 albo 45 lat, bo i takie się zdarzają umowy. Bardzo rzadko, ale się zdarzają. No to wtedy tam może być delikatna niedopłata, ale tak jak mówię, te odsetki za proces, za to oczekiwanie na wyrok pozwalają to uzupełnić.
1: No to drodzy Państwo, nie ma tutaj zbyt wielkiego, jak się okazuje, ryzyka, że będziemy musieli nagle wysłupać 150 dodatkowych tysięcy złotych, żeby zamknąć taki kredyt. Pięknie dziękuję za część drugą naszej dzisiejszej rozmowy. Pani adwokat Karolina Pilawska z kancelarii Pilawska-Zorski Adwokaci jest dzisiaj naszym gościem. Za moment wrócimy do części trzeciej i porozmawiamy na ten temat, na który też pewnie pani z wielką przyjemnością i ochotą porozmawia.
0: No to zobaczymy.
1: A to jest pani dziecko, jeżeli tak mogę zapytać, o ten ostatni wyrok, o którym będziemy sobie rozmawiali?
0: Trochę tak, natomiast jakby pracował nad tym cały zespół kancelarii, więc to nie jest to tylko moja sprawa, tylko zespołowa.
1: To za sekundę o tym porozmawiamy.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej naszej rozmowy z panią adwokat Karoliną Pilawską z kancelarii Pilawska-Zorski Adwokaci. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zaczęliśmy, a właściwie w jednej z części naszej dzisiejszej rozmowy pojawił się wątek ulgi, jeżeli tak mogę powiedzieć, która dotyczyć będzie nie miliona Polaków, tylko milionów Polaków. Proszę panią o rozwinięcie tego, co udało się wywalczyć w TSUE.
2: Tak, to był kolejny już wyrok kwietniowy, czwarty, idąc chronologicznie, wydany dokładnie tydzień później, bo to były jakby trzy czwartki z rzędu, wydane 23 kwietnia, a dotyczył nie kredytów frankowych, ale kredytów i pożyczek gotówkowych, czyli sankcji kredytu darmowego. Mówimy tutaj o walucie co do zasady polskiej, bo rzadko te pożyczki czy kredyty były udzielane w walucie obcej i umów zawartych po 18 grudnia 2011 roku przez konsumentów, czyli na cele konsumenckie, do kwoty 255 550 zł. Wolumen takich umów, no to jest, no różne są statystyki, mówi się o około 18 milionach, no bo to są kredyty, pożyczki udzielane przez banki, przez parabanki i sprowadza się to wszystko do tego, czy bank może naliczać oprocentowanie od kredytowanych kosztów pożyczki czy kredytu.

no różne są statystyki, mówi się o około 18 milionach, no bo to są kredyty, pożyczki udzielane przez banki, przez parabanki i sprowadza się to wszystko do tego, czy bank może naliczać oprocentowanie od kredytowanych kosztów pożyczki czy kredytu.

0: bank naliczał oprocentowanie nie od tych 133, które
1: tylko
0: faktycznie...
1: Tylko od całej kwoty.
0: Tak, dostał kredytobiorca, tylko od tej całej kwoty. Czyli zarabiał dwa razy. No bo raz zarabił na prowizji, na opłatach, na pośrednictwie w udzieleniu ubezpieczenia, a drugi raz na oprocentowaniu od tych kwot. No i TSUE w bardzo jednoznaczny sposób stwierdził, że absolutnie jest to niedozwolone, nie może to tak wyglądać. A moje doświadczenie pokazuje, że 9 na 10 umów właśnie w ten sposób jest konstruowanych. No i to mam nadzieję, no bo jesteśmy dość świeżo po tym wyroku, spowoduje zmianę linii orzeczniczej w tych sprawach, no bo to nie ma co ukrywać, szło bardzo ciężko. Sędziowie nie do końca rozumieli ten problem, bo to jest dość skomplikowane, to jest ustawa o kredycie konsumenckim, tam są określone naruszenia, to jest nie tylko prawo, ale też gdzieś tam ekonomia, finanse, bankowość. Też bardzo często te sprawy spadały z TSUE, bo banki robiły wszystko, żeby dogadać się z kredytobiorcą w danej sprawie i było kilka spraw, które zostały umorzone, bo po prostu bank się dogadał, no i sprawa spadała z wokandy z TSUE. Ja przyznam szczerze, że jeszcze do poranka 23 kwietnia zastanawiałam się, czy usłyszymy wyrok, czy usłyszymy informację, że jest umorzenie, bo sprawa jest wycofana. Na szczęście jest ten wyrok. I co jakby się wiąże z takim wyrokiem, jeżeli jest taka sytuacja? Sąd może zastosować sankcję kredytu darmowego. I to polega na tym, że kredytobiorca czy pożyczkobiorca musi oddać tylko to, co dostał od banku, sam kapitał. Bez odsetek, czyli kredyt jest darmowy, bez opłat, prowizji, kosztów, tak? Więc no, to jest bardzo korzystne rozwiązanie, no bo mamy, powiedzmy, darmowy kredyt konsumencki czy pożyczkę. No już widać, że część sądów gdzieś tam zmienia zdanie, są już pozytywne orzeczenia. Ja sama mam w kancelarii już korzystne wyroki właśnie po tym wyroku TSUE. Natomiast no to się gdzieś dopiero w sądach zaczyna, bo jest około 20 tysięcy spraw w sądach dopiero. Na wolumen jest ogromny. Natomiast ja tu widzę też bardzo duże zagrożenie, no bo to jest też taka przestrzeń, gdzie działają tak zwane spółki odszkodowawcze, takie parakancelarie, które obiecują klientom wygraną, bardzo często ponoszą koszty za tego klienta. Klient jakby ma sprawę bez żadnych opłat, a potem to nie jest do końca dobrze prowadzone albo nie jest prowadzone wcale. Sama mam takie sprawy, gdzie były przegrane w pierwszej instancji, bo właśnie z takiej spółki nikt nie przyszedł na rozprawę. Klientowi też powiedziano, żeby nie przychodził, mimo że sąd go wezwał, nikt się tym nie interesował i potem jak klient po prostu dostał zły wyrok, no to nagle zaczął szukać profesjonalnego prawnika. No i też taka działalność tych spółek niestety zniechęca sędziów, no bo sędziowie boją się wpływu spraw, no bo widzieli, co się wydarzyło z frankami, a tutaj skala jest nieporównywalna. No i na przykład takie spółki była historia, że zmieniła spółka po prostu siedzibę, bo w jednym z sądów w Polsce było dobre orzecznictwo. I wpuścili tam w jednym momencie kilka tysięcy pozwów.
1: Na razie tych spraw...
0: I tak, jak sędziowie to zobaczyli, no to jakby możemy sobie wyobrazić, co pomyśleli. No i też umówmy się, że to nie ma nic wspólnego z ochroną konsumencką, tak?
1: Ale to wspólne. Sędziowie i banki to są te dwie, jak rozumiem, instytucje, które tutaj po pierwsze, tam został sąd zapchany, jak powiedziała pani, wpłynęło kilka tysięcy spraw. 20 tysięcy spraw, tyle jest w tej chwili też,
0: tak,
1: powiedziała to pani. To jest na razie kropla w morzu, bo być może tych spraw będzie dużo, dużo więcej. No i teraz zakładam, że banki zrobią dokładnie to samo, co robiły w sytuacji umów kredytowych i tych frankowych. Na początku mówiły, to wszystko wasza wina, wasza, czyli kancelarii.
0: Tak.
1: Gdyby nie wy, to my byśmy tą sprawę załatwili zupełnie inaczej, polubownie, być może koszty byłyby dużo mniejsze i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też spodziewamy się milionów pozwów?
0: Tak, no już banki chyba zaczęły gdzieś tam to ryzyko kalkulować, no ale zresztą no, ta działalność ich wcześniejsza, żeby te sprawy zrzucić z wokandy.
1: Pokazuje, że zdawały sobie sprawę z...
0: Tak, że była bardzo duża obawa, natomiast no tutaj problem polega nie tylko właśnie z tym, że mamy przeciwnika w postaci banku, ale też przeciwnika w postaci sądów. No bo sądy nie są gotowe na wpływ spraw, sędziowie mają bardzo dużo pracy, są nieobsadzone wakaty sędziowskie, nie ma asystentów, nie ma pracowników sekretariatu w takim wymiarze, w jakim to powinno być, więc sędziowie po prostu się tego boją, są tylko ludźmi. Natomiast z drugiej strony sędzia, no to ja uważam, że to jest funkcja z powołania i nie powinniśmy patrzeć na to, że on zaraz będę mieć w referacie kilka tysięcy spraw, tylko skupiać się na tym, żeby orzekać zgodnie z literą prawa. A to mam wrażenie w niektórych przypadkach, bo też absolutnie nie chcę generalizować z wielu wybitnych sędziów z powołania. Trochę tak zaczyna wyglądać, no bo to jest nie tylko moje zdanie, ale też zdanie wielu prawników reprezentujących konsumentów. I to jest nasza duża obawa. Plus oczywiście banki zaczęły działać w ten sposób, że na przykład dzwonią do klienta, proponują nową umowę kredytu czy pożyczki z lepszymi warunkami finansowymi, jakiś częściowy zwrot kwoty. I to samo dzieje się przy kredytach hipotecznych w złotych polskich. Są wysyłane aneksy, bank mówi, obniży ci marżę, będziesz płacił tam kilkaset złotych

0: mniej raty kredytu, no bo wiedzą, co się wydarzy w przyszłym roku prawdopodobnie.
1: Ale z adnotacją, że zrzekasz się także swoich praw ewentualnie do przyszłych roszczeń.
0: Dokładnie tak. No a jak mamy nową umowę, no to siłą rzeczy, tak? Szczególnie, że przy tych kredytach gotówkowych i przy sankcji mamy rok od zamknięcia umowy, od wykonania umowy na dochodzenie roszczeń. Czyli jeżeli ktoś zamknie starą umowę, dostanie nową umowę na lepszych warunkach, no to zanim się zorientuje, że coś było nie tak, no to ten rok upłynie. I już jakby droga sądowa będzie zamknięta.
2: Ty.
0: I dzwonią pracownicy właśnie, proponują, czy wysyłane są listy, tak, czy w bankowości elektronicznej. Więc banki na różnych frontach próbują to zablokować, też na pewno na takim poziomie politycznym, tak, no bo prawda jest taka, że władzy szeroko rozumianej nie zależy na tym, żeby sądy były zapchane, no bo wtedy obywatel mówi, no co to jest za państwo, że ja na wyrok nie będę czekać 10 lat, tak. Więc wszyscy są przeciwko i to jest trochę, przyznam szczerze, przerażające, że obywatel, konsument może mieć problem z uzyskaniem jakby sprawiedliwego, zgodnego z prawem wyroku, bo tak wiele okoliczności może mu to zablokować, tak?
1: Sądy cieszą się w Polsce małym zaufaniem, ale w ogóle samo badanie zaufania do sądów uważam w Polsce jest, w ogóle czy gdziekolwiek, jest to tyle śmieszne, że tam na dzień dobry dwie strony każdego procesu, no jedna z nich wychodzi niezadowolona, a bardzo często i jedna i druga wychodzi z sądu niezadowolona, więc zapytanie o zaufanie do sądu, większość odpowiada nie, nie mam zaufania.
0: Z reguły tak, natomiast są też sędziowie, którzy potrafią to wytłumaczyć.
1: Dlaczego jest taka inaczej?
0: Dlaczego jest taki, a nie inny wyrok? Też wytłumaczyć w taki prosty, zrozumiały sposób tej stronie przegrywającej, nawet jak ma pełnomoc

0: bo wtedy taki obywatel, nawet jak przegrywa, to wychodzi z tego sądu z takim poczuciem, no, że przegrałem czy przegrałam, ale było to sprawiedliwe i rzeczywiście rozumiem te argumenty sądu. Tak samo jak się mówi w mojej branży, tak, że można przegrać sprawę z zadowolonym klientem i wygrać z klientem niezadowolonym. A to chodzi gdzieś tam właśnie o te komunikacje, której uważam trochę sądom brakuje. Tak? Oczywiście są różnego rodzaju akcje, otwarte dni i tak dalej. Natomiast trochę brakuje, żeby ten sąd miał taki bardziej ludzki wymiar, szczególnie w tych procesach konsumenckich. Tak? No, ja nie mówię o sprawach gospodarczych, ale w tych procesach konsumenckich, no ale z drugiej strony, jeżeli sędzia ma kilka tysięcy spraw w referacie i ledwo wyrabia na zakrętach, ma pół asystenta, bo musi się nim dzielić z drugim sędzią, w sekretariacie ma braki albo przychodzi ktoś niekompetentny, no bo po prostu jakby wynagrodzenie jest bardzo, bardzo niskie, no to kiedy on ma w ogóle przestrzeń, żeby nawet porozmawiać z tym obywatelem? No nie ma, tak, bo chce jak najszybciej to wszystko po prostu skończyć i nie mieć zaległości i fatalnych statystyk, tak?
1: Prawda to wszystko. Muszę zapytać o jeden jeszcze wątek, być może czegoś nie wiem, proszę mi wytłumaczyć. Skąd ta górna granica kredytu konsumenckiego 255 tysięcy z haczykiem, bo pamiętam, że wymieniła pani jeszcze. Dlaczego tyle?
0: To wynika z dyrektywy unijnej. Jakby to jest implementacja, jakby cała nasza ustawa dyrektywy unijnej i po prostu tak to zostało wyliczone, tak, z przeliczenia na euro. Natomiast są prace, teraz trwają cały czas, nad nowym projektem ustawy o kredycie konsumenckim i ten limit ma zostać zniesiony. Zobaczymy, w jaki sposób to będzie wyglądać. Natomiast też jakby jest kombinowanie tej sankcji kredytu darmowego, bo ona dzisiaj jest zero-jedynkowa, tak? Jeżeli bank czy instytucja pożyczkowa naruszyły którykolwiek jakby z wytycznych z ustawy, sąd powinien stosować sankcje i się nawet nie zastanawiać.
1: Czyli oddajemy kapitał, dostajemy wszystko, co ponadto.
0: A teraz ma być właśnie albo cała sankcja, albo połowiczna sankcja, albo w niektórych przypadkach zostawienie wolnej ręki sędziemu, żeby to oszacować. No i to będzie duży problem, no bo skoro jest problem ze stosowaniem przepisu, który jest zero-jedynkowy, no to ja sobie nie wyobrażam, co będzie ze stosowaniem przepisów, które nie są właśnie zero-jedynkowe, tylko tu są różne możliwości zastosowania, no ale cały czas prace trwają i banki często przy niektórych zapisach krytykują ten projekt i środowisko konsumenckie, natomiast no to jest właśnie ta górna granica wynikająca z dyrektywy, plus oczywiście konsument, tak? Bo zgłaszają się osoby, które mają jakiś kredyt firmowy, czy właśnie wzięty na działalność gospodarczą. Nie, to musi być konsument i sędziowie pytają, tak? Po co był zaciągnięty ten kredyt, czy pożyczka? No bo jak mamy kredyt hipoteczny, to mamy napisane, jaka nieruchomość, tak? Przy jakiej ulicy, jaki numer.
1: Tutaj nie wiemy na co.
0: Tak, jak mamy pożyczkę, no to my możemy wydać na co chcemy. Możemy iść do kasyna i przepuścić całą tę pożyczkę, chociaż nie polecam. I sąd wtedy pyta, tak? No ale często to są właśnie jakieś remonty, jakieś samochody, jakieś wakacje, jakieś nieprzewidziane wydatki, tak? Miałam taką rozprawę, gdzie właśnie pani klientka wydała na remont domu, no i to było tak szczegółowe przesłuchanie, że nawet o rolety jakby sędzia pytała, ile kosztowały i tak dalej, ile z tej kwoty zostało przeznaczone na te konkretne rolety, tak?
1: Drodzy Państwo, kończymy niestety, z przykrością stwierdzam, nasze dzisiejsze spotkanie z panią adwokat Karoliną Pilawską. To ja poproszę panią na koniec raz jeszcze o podsumowanie tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, tak dosłownie w kilku zdaniach.
0: Tak, jeżeli chodzi o sprawę frankowiczów, a także eurowiczów, dolarowiczów, no to tutaj rekomenduję rzeczywiście, żeby sprawdzić swoją umowę. Nawet jeżeli nie chcemy jeszcze wytaczać procesu sądowego, czy jeszcze nie chcemy tej ugody, bo nie wiemy, tak, co zrobić ze swoją sprawą, warto wysłać do profesjonalnej kancelarii, nie mówię, że koniecznie do mojej, bo jest bardzo dużo bardzo rzetelnych kancelarii adwokackich czy radcowskich. Z reguły takie analizy są bezpłatne, żeby wiedzieć, na czym stoimy, czy nasza umowa kwalifikuje się do sądu, czy też nie. No bo też to da nam obraz po prostu naszej sytuacji i na pewno nie możemy się bać, tak? Bo te wszystkie orzeczenia, też te, o których dzisiaj mówiłam, orzeczenia TSUE, pokazują, że konsument nie może się bać. Jeżeli uczciwie podchodzi do tego tematu, to też nie powinien obawiać się żadnych kosztów ze strony banku, tak? Które zostałyby zasądzone przez sąd. Natomiast jeżeli chodzi o pożyczki, gotówkowe kredyty, takie konsumenckie, też warto sprawdzić swoją umowę. Tylko tutaj bardzo Państwa przestrzegam przed różnymi dziwnymi podmiotami, spółkami z o.o., które nie są kancelarią. Kancelaria adwokacka radcowska nie może działać w formie spółki z o.o., nie może ograniczać swojej odpowiedzialności. Adwokat radca ponosi pełną odpowiedzialność, również swoim prywatnym majątkiem, za wykonywaną działalność. My mamy obowiązkowe polisy OC. Jeżeli ktoś Państwu obiecuje, że wygra na pewno, że tyle i tyle pieniędzy jest do odzyskania, to powinna się Państwu zapalić czerwona lampka, bo żaden uczciwy prawnik Państwu niczego nie może zagwarantować. Tak jak ja mogę zagwarantować, że zrobię wszystko, żeby wygrać, ale na końcu jest sąd i to sąd

Sąd wydaje wyrok, który albo będzie dobry, albo będzie zły, a kosztami i tak obciąży państwa, jeżeli przegracie. Więc to trzeba mieć z tyłu głowy i trzeba mieć pełny obraz sytuacji. Rzeczywiście, żeby nie podjąć pochopnej decyzji co do swojej umowy. Natomiast to, co bym chciała, żeby wybrzmiało, warto sprawdzić. Nawet niekoniecznie z takim zamysłem, że coś będziemy z tym zrobić, ale uważam, że warto wiedzieć, czy nasza umowa jest uczciwa, czy też uczciwa nie jest i dopiero gdzieś tam nawet na późniejszym etapie podejmować co do niej decyzję, ale tak jak mówię, wiedza to jest, uważam, podstawa, ale taki też pełny obraz sytuacji z korzyściami, ale też z ryzykami.

0: SK Rock Warszawa.
1: Reklama.
2: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Marcin Bosak. Że myślałeś poważnie o napisaniu pracy magisterskiej, która łączyłaby filozofię Bruce'a Lee z aktorstwem?
2: Myślę sobie, że co widzisz, jednak ludzie się zmieniają. Bo już bym nie napisał takiej pracy.
1: No, teraz to już w tym wieku to...
2: Może taki fizis, wiesz, dosyć ostre rysy. I tak to działa.
1: Mi tak w oczach.
2: To mam coś takiego, że dużo ludzi, którzy mnie nie zna, a później się poznajemy, mówi, o Jezu, bałem się tego spotkania, albo bałem się ciebie, nie?
1: Jest to też pewnie role się na to nakładają.
2: Prawdopodobnie tak.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. Tu wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama.

0: In Bloom to Nirvana, Westy Rock na początek naszego niedzielnego spotkania. Niedziela, ostatnia niedziela w maju 2026 roku. 31 dzień maja, to oznacza, że jutro Dzień Dziecka. Ja już nie mogę się doczekać na prezenty. Jeśli ktoś oczywiście będzie chciał mnie jako dziecko potraktować. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam do 15:00. Jesteśmy razem, Westy Rock. Już teraz YouTube In Alive. Jedziemy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Gam i wracam. To Stone Sour za nami, przed nami natomiast równie fajny band Wheatus i ich chyba największy przebój Teenage Dirtbag. To już za moment w SC Rock.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Już 1 na 100 dzieci wychowuje się w pieczy zastępczej. Niemal 2000 czeka na miejsce, które zapewni im bezpieczeństwo. A dla kolejnych 1500 rodziny nie szuka się wcale. Czy doświadczamy kryzysu rodzicielstwa w Polsce?
3: Dzieci bardzo potrzebują więzi i tak bardzo jej potrzebują, że będą na nią otwarte po raz i drugi, i trzeci, i kolejny. W związku z tym, no niezależnie od tego, kiedy to dziecko trafi do innej rodziny, z rodziny zastępczej choćby, również ma szansę na taką więź.
2: Mówi Aleksandra Sikorska, psycholog w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
5: Reklama.
6: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
7: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to SK Rock.

The Offspring i Hit That w Acid Rock to kolejny z zespołów, które w czerwcu tego roku pojawią się w naszym kraju na koncertach. I ja się tylko tak, proszę Państwa, zastanawiam, skąd tu brać pieniądze na te wszystkie bilety, no bo chociażby ten tydzień, w którym będzie Lost Generation Festival, czyli 16 dzień czerwca, wtedy się odbędzie ten właśnie festiwal w Tauron Arenie w Krakowie, tam oprócz The Offspring pojawi się grupa The Rasmus, Papa Roach, Hollywood Undead i Lagwagon. Chociażby w tym tygodniu są jeszcze dwa duże koncerty. Na szczęście na jeden z tych dużych koncertów, ten, który odbędzie się dzień po tym festiwalu, dokładnie 17 czerwca, będziemy mieli od jutra dla Państwa bilety w Acid Rocka. Mówię tutaj o koncercie Kings of Leon w łódzkiej Atlas Arenie. Na te bilety proszę polować już od jutra, od samego rana w Acid Rock. A już teraz dla Państwa zupełnie inny zespół, ale zespół, który ja osobiście uwielbiam. To The Cult i Firewoman.

0: Born in the USA. To The Boss, Bruce Springsteen, Westerok. Piosenka, która bardzo często mylnie jest interpretowana. Wszystkim wydaje się, że to jest hymn przepełniony dumą z tego, że jest się Amerykaninem, a tak naprawdę to jest piosenka o weteranach wojny wietnamskiej i o problemach, z jakimi musieli się zmagać, o tym, jak źle byli przyjęci z powrotem przez społeczeństwo. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania Westerok. Za momencik wybije 10, a po 10 pojawi się zespół Mysłowic z numerem dla ciebie.
1: Reklama. No, to jedziemy.

0: z jakimi musieli się zmagać, o tym, jak źle byli przyjęci z powrotem przez społeczeństwo. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania Westerok. Za momencik wybije 10, a po 10 pojawi się zespół Mysłowic z numerem dla ciebie.
1: Reklama. No, to jedziemy.

Ostatki nie widzisz stawki i to strachy na lachy Westrock na początek drugiej godziny naszego niedzielnego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco w Westrock. Jest ostatnia niedziela maja 2026 roku. No i dziś, proszę Państwa, w kalendarzu jest Światowy Dzień Bez Majtek. I ja się bardzo cieszę, że to święto wypada w maju, a nie na przykład w grudniu. No bo proszę sobie wyobrazić celebrację tego święta przy, powiedzmy, minus 20. No ja sobie nie wyobrażam. No chyba, że nie wy...

I ja się bardzo cieszę, że to święto wypada w maju, a nie na przykład w grudniu. No bo proszę sobie wyobrazić celebrację tego święta przy, powiedzmy, minus 20. No ja sobie nie wyobrażam. No chyba, że nie

0: Tak, na jego celebrację. Może wróćmy do muzyki. O, tak będzie najbezpieczniej. Zespół, o którym ostatnio rozmawiałem z Michałem Cieślikiem sobie tutaj u nas w radiu, no i doszliśmy do wniosku, że w pewnym momencie panowie trochę się chyba muzycznie pogubili, ale na szczęście wrócili do Angelic Studios, czyli do korzeni, czyli do miejsca, w którym nagrali pierwszą swoją płytę i nagrali tam kolejny numer. Numer, który moim zdaniem odsłania stare, dobre Nothing But Thieves. Zresztą nie będę Państwu opowiadał. Proszę sprawdzić na własnych uszach. Robimy głośniej, bo to Nothing But Thieves i numer Evolution.
1: Ten kawałek dobrze robię.

0: Foo Fighters i These Days, Westerok. No i proszę bardzo, przyjmuję zakłady. Czy ten numer się pojawi w setliście 15 czerwca na Narodowym, czy się nie pojawi? Zakłady przyjmuję oczywiście drogą pocztową, proszę wysyłać zapałki, jakoś się potem rozliczymy. To Foo Fightersi, za moment natomiast Westerok Organek i jego Mississippi w ogniu, za moment też pojawi się kolejny zespół, który przyjedzie do Polski. Ci panowie jednak pojawią się u nas dopiero w lipcu. Proszę koniecznie zostać ze Skowrok.
1: Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
1: Reklama.
8: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
9: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie Eski Rock.

System of a Down i Lonely Day w Esterok. Sprawdzam, proszę Państwa, właśnie na jednej ze stron z biletami, no i okazuje się, że na koncert Systemów 18 lipca na Narodowym jeszcze są bilety, przy czym najtańsze kosztują 585 zł, a tak, żeby cokolwiek widzieć, no to trzeba około 1500 zł.

systemów 18 lipca na Narodowym jeszcze są bilety. Przy czym najtańsze kosztują 585 zł, a tak, żeby cokolwiek widzieć, no to trzeba około 1500 zł.

przekraczają 1500 zł, czyli w niektórych przypadkach 50% tego, co zarabia przeciętny Polak, no to nie jest chyba coś, co jest normalnym zjawiskiem. Chyba się Państwo ze mną zgodzą. Tak czy siak, dla tych, których stać, systemowy down 18 i 19 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie. A my teraz Westerok słuchamy za kompletną darmochę. Placebo i numeru The Bitter End.

0: Kuba Stank i The Reason Westerok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania. Zbliża się 11. Po 11 natomiast zagram dla Państwa numer gościa pewnego, którego uwielbiam, i jego zespołu. Ten gość to Mark Knopfler, zespół to Dire Straits, a ja wybrałem dla Państwa na otwarcie kolejnej godziny Westerok numer Sultans of Swing.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dzisiaj dzień bez prezerwatywy. Pytamy o to, czego używasz, co robisz, a nie chcesz. Wiecie, że ja mam w torbie zawsze prezerwatywę Eski Rok?
3: No przez ona, zawsze ubezpieczona.
4: Tak. Aśka.
2: Ale po prostu mam.
4: Nie, nie. Ja to sprawdziłem. Tam ale, są, no, to są torebeczki z herbatą.
3: Ty, ale co, ja mam to najpierw zaparzyć? Czy zakładamy na chłodno?
5: Zdaje się, dzień teścia był w sobotę, zapomniałem, kurczę. I mój teść lata temu mówił, jaka mać, taka nać.
2: No ja mówię,
5: żartuję sobie. A po latach niestety zrozumiałem. Miała absolutnie rację.
3: Wiek, doświadczenie. No, dokładnie.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku. Weekend kodów.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend
2: Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend

0: Vacation z pełną mocą zaprasza Eskarok.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
4: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Reklama.

0: To Metallica i Memory Remains w Esterok. Metallica już na ten rok koncert w Polsce ma odhaczony. 19 maja zagrali na Stadionie Śląskim w Chorzowie i proszę sobie wyobrazić, że odległe od stadionu o 500 metrów Planetarium Śląskie zarejestrowało mikrowstrząsy sejsmiczne. Największe około godziny 21 podczas otwierającego Creeping Death, ale drgania były porównywalne do takich mikro drgań sejsmicznych dna morskiego. No, całkiem nieźle. Całkiem nieźle się ci fani Metaliki postarali. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu w niedzielę 31 maja w Esterok. Do południa jeszcze jesteśmy razem. Teraz przed nami zapowiedź najnowszego krążka grupy Evanescence. Krążek pojawi się już na początku czerwca. Będzie miał tytuł Sanctuary, a my gramy singiel promujący tę płytę, singiel, który nosi tytuł Who Will You Follow?
1: Ten kawałek

0: Skid Row i 18 and Live w Esty Rock. Skid Row, które aktualnie nie koncertuje, bo poszukuje aktywnie nowego wokalisty. Natomiast jeżeli chodzi o starego wokalistę, o Sebastiana Bacha, ten koncertuje jak najbardziej. Jeździ ze swoją trasą The Party Never Ends Tour, na której gra i swoje solowe numery, i największe hiciory grupy Skid Row, a chodzą też słuchy, że ma zastąpić Dee Snidera w Twisted Sister podczas ich trasy z okazji 50-lecia na scenie. Co z tego będzie? Zobaczymy. Ja po cichu mam nadzieję, że dane mi będzie jeszcze Twisted Sister na żywo zobaczyć. Ostatni raz widziałem ich w 2003 roku i to było mega przeżycie. Za chwileczkę natomiast w Esty Rock Muse i Uprising.
1: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Reklama.
7: Hi, how's it going? We're called Muse.
8: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
9: My name is Trey and I play bass.
10: Oh, my name is Wolf. I play the drums in

to biała flaga i Republika Westerok. Natomiast blady strach padł na fanów grupy Paramore. A to dlatego, że Paramore ogłosiło przerwę w działalności. Na szczęście Hayley Williams bardzo szybko fanów uspokoiła i przypomniała, że po dużych trasach oni bardzo często robią sobie długie przerwy po to, żeby przetrawić to, co się wydarzyło, po to, żeby się wyciszyć i po to, żeby naładować się energią do tego, żeby tworzyć nowy materiał. A jak wiemy, Paramore jeździło przeogromną trasę teraz z Taylor Swift jako support, dlatego oj, mają co przetrawiać, mają też z czego się wyciszać, no i możemy być pewni, że pieniędzy im przez jakiś czas nie zabraknie, także mogą w spokoju się regenerować po to, żeby wrócić do nas z nowym materiałem. I bardzo dobrze, bo jeszcze by tego brakowało, żeby nam się Paramore rozpadło. No to w oczekiwaniu na ten nowy materiał Paramore i na to, jak Paramore wróci z zawieszenia, słuchamy numeru Decode.

0: Iron Maiden i Run to the Hills. Moim ukochanym zespołem, proszę Państwa, żegnam się dzisiaj z Państwem, bo to już 12 się zbliża. To oznacza, że pora mi iść, a już za chwileczkę na antenie zagości niejaki Marcin Meller i jego Melina. A na początek godziny, z tego co wiem, Marcin przygotował między innymi numer Kings of Leon, które to już niebawem zagra w Łodzi, no i na którego koncert będziemy mieli od jutra dla Państwa bilety Westerrock. Proszę być czujnymi. Za dziś przeogromne dzięki, pięknej reszty niedzieli Państwu życzę i do usłyszenia. Łukasz Szeciłowski, pa pa.
1: Autopromocja. Melina. Westerrock.
2: Marcin Bosak.
3: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
2: Czekałem, że powiem, potem dużo jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
3: De facto jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
2: W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
3: Na Golasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca yoga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A

0: turniej Street Basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Melina Eskirok.
1: Ze mną, z wami Marcin Bosak.
2: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
1: Czekałem, że powiedz, potem dużo jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
2: Więc de facto jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
1: W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
2: Na Golasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji, na pewno w Krakowie i w Warszawie. Najtrudniejszy jest pierwszy raz, żeby to wszystko oswoić, żeby zaakceptować to, okej, no ja tutaj będę przed państwem teraz świecił tyłkiem.

0: Melina Eski Rok.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina Weserok, ze mną z Wami Marcin Bosak. Cześć Marcin.
2: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry Państwu. Witam Ciebie.
1: I właśnie przed wejściem do studia tak sobie zagadaliśmy się, nie widzieliśmy 100 lat. Tak. A żeby było jeszcze śmieszniej, prawda jest taka, że jeden jedyny raz w życiu, no nie, tam półtora razy w życiu, spotkaliśmy się prywatnie.
2: Tak.
1: Zresztą w mniej okolicznościach przyrody rodzinnych na Mazurach. Spędziliśmy sobie tam dzień czy dwa dni. I jak to w życiu... Wy mieliście swoje życie, my mieliśmy swoje życie i nigdy więcej się nie spotkaliśmy. Ale ja pamiętam to spotkanie, wiesz, z jakiego powodu? Ty nawet nie masz świadomości, że odegraliście wtedy bardzo istotną rolę w naszej edukacji filmowo-serialowej, ponieważ poleciliście nam serial Black Mirror, którego

0: który jeszcze w tamtym czasie kupowałem, bo to tak dawno temu, że kupiłem go na DVD w brytyjskim Amazonie. Więc pamiętam, jak przekonywałeś, jakie to jest niezwykłe dzieło i tak dalej.
1: Ja pamiętam, że byłem świeżo po pracy z Radkiem Rychcikiem nad spektaklem Utalentowany Pan Ripley, który wystawialiśmy w studio, w Teatrze Studio, i on takie perełki nam wrzucał czasami po prostu i ja byłem prawdopodobnie na świeżo i się podzieliłem z tobą.
0: Tak. Bardzo plastycznie to opowiadałeś. A powiedz mi, ostatnio tak, ostatnio rozumiem, ostatni rok, dwa lata, jeśli chodzi o rzeczy serialowe, coś zwróciło twoją uwagę?
1: Tak.

0: wystawialiśmy w studio, w Teatrze Studio, i on takie perełki nam wrzucał czasami po prostu. I ja byłem prawdopodobnie na świeżo i się podzieliłem z tobą.
1: Tak. Bardzo plastycznie to opowiadałeś. A powiedz mi, to tylko ostatnio, tak, ostatnio rozumiem, ostatni rok, dwa lata, jeśli chodzi o rzeczy serialowe, coś zwróciło twoją uwagę?
0: Tak.

0: Podobał mi się serial, w którym zagrałem. Nie wiem, czy to wypada tak mówić, ale spodobał mi się, więc uważam, że Ołowiane dzieci są świetnym serialem i są bardzo dobrze zrobione. Przez to jeszcze, że moja partnerka jest ze Śląska, to też wiem, że na Śląsku ten serial się podoba.
1: Ale bywało burzliwe.
0: Tak, ale to nie jest tak, że właśnie jest pytanie, na ile to jest siła narracji, którą my przyjmujemy, a jak jest naprawdę.
1: Powiem ci, że moja śląska żona się zirytowała.
0: A widzisz, no.
1: Że to jest robienie ze Śląska jakiś, ale to...
0: Możemy kiedyś o tym pogadać, tak.
1: Możemy się, po 20 latach spotkamy się znowu.
0: Dokładnie, no. Dokładnie. Co jeszcze? Miałem zaległości spore, muszę przyznać.
1: A nie, to chciałem cię spytać o dojrzewanie. Ciebie jako fachowca, czyli jako aktora. To znaczy, gdybyś mógł mi skomentować grę, wiesz, ojca i syna. Wiesz, że syna wzięli specjalnie jakby dziewicę aktorską, żeby nie miał żadnego doświadczenia.
0: Fenomenalne.
1: Coś nieprawdopodobnego.
0: Fenomenalny. Nie pamiętam, taka duża scena z, nie wiem, z którego odcinka, z tą panią psycholog.
1: O Jezus.
0: Duża teatralna scena, próbowana chyba miesiąc czasu, jak w teatrze, a do tego ten chłopak świetnie tam improwizował, bo okazało się, że coś poszło nie tak, ta aktorka go czymś zaskoczyła, oni niby się zgotowali i z tego zrobili użytek i to bardzo zadziałało na plus.
1: A powiedz mi, to weź mi się pociągnij, bo wiesz, ja byłem jako widz po prostu zachwycony tym konceptem, że jeden odcinek, jedna godzina bez cięć, tam tylko jedno techniczne cięcie zrobili, zdaje się, kiedy kamera przez okno przychodziła w jednym z odcinków, ale tak to było...
0: Prawdopodobnie, ja wiesz co, oglądałem ten, chyba też nie zrobili cięcia. Tylko to przejął drugi operator, który był pod parapetem.
1: Ale właśnie jak patrzyłeś na to, co tam się dzieje, tak, pytam cię to branżowo, to co widziałeś w każdym z tych odcinków, w sensie pracy, no bo oni miesiącami, zdaje się, ćwiczyli, tak, żeby zrobić ten jedno ujęcie, tak, godzinę. To co tam widziałeś w pracy aktorskiej czy reżyserskiej w ogóle?
0: No, przede wszystkim to jest jakby siła zespołu. I uważam, że generalnie to jest tak, że w tym, czym ja się zajmuję, to jest siła zespołu. Że nawet kreowanie czy też tworzenie tak zwanej roli, to jest działanie zespołowe. To nie jest tylko, że aktor sobie coś wymyśla, tylko ten aktor oczywiście sam szuka różnych inspiracji, ale rozmawia z reżyserem, ale bardzo dużo na przykład się zmienia dla mnie w momencie, kiedy mam próby kostiumu i charakteryzacji. I nagle patrzę w lustro i mam, aha, to tak to będzie wyglądało, to od razu się, nie wiem, jakoś człowiek zaczyna organicznie szukać tego, jak ta postać na przykład się porusza, czy jaki ma sposób mówienia i tak dalej, więc mnie to bardzo dużo daje i tutaj poczułem coś takiego, że to jest świetnie działający organizm. Że tam nie ma jakiegoś takiego podziału, o, ten świetnie zagrał, czy coś. Oczywiście, no tam są momenty, które są świetnie też wypracowane i zagrane, natomiast siła zespołu. Myślę sobie, że to jest w ogóle coś, o czym powinno się dużo mówić w obecnych czasach, że tworzenie zespołu i działanie w zespole, który zna się i sobie ufa, to są wartościowe rzeczy.

0: Kalina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Marcin Bosak. Chciałem cię zapytać o zespoły i rolę przywódców zespołów. Przygotowując się do tej rozmowy, zwróciłem uwagę na dwa nazwiska, które wymieniałeś jakby w sensie reżyserów inspirujących. Agnieszka Holland, Krystian Lupa. O ile Agnieszka Holland z tego punktu widzenia, co chcę zapytać, nie wywołuje kontrowersji, wywołuje kontrowersje liczne, ale polityczne, nie wywołuje kontrowersji metodami pracy. Natomiast Krystian Lupa głośno było krytyce jego metod pracy z zespołami, nie tyle z aktorami, co bardziej, jak rozumiem, z pracownikami. Jeżeli powiem pracownicy techniczni, to nie obrażę chyba nikogo.
2: Myślę, że nie.
1: No więc chciałem cię spytać o właśnie twoją refleksję w tym momencie, gdybyś mógł o tych dwóch postaciach i metodach ich pracy i twojej też refleksji na temat krytyki, która na przykład była wykierowana w Krystiana Lupę i jego metody.
2: Oboje są wspaniałymi ludźmi i takimi twórcami, którzy sobie sami wysoko stawiają poprzeczkę i właściwie chyba jako zasadę stosują coś takiego jak wychodzenie ze strefy komfortu.
1: To znaczy?
2: I myślę sobie, że no zobacz, patrząc chociażby na filmy Agnieszki Holland, one są totalnie różne. Jak weźmiesz Franca i weźmiesz Zieloną granicę, no to masz wrażenie, że to jest film zrobiony przez kompletnie innego reżysera, czy reżyserkę. I tak samo można by tutaj jakby mnożyć pozostałe tytuły, więc myślę sobie, że takie, nie wiem, dyscyplinowanie swojego warsztatu, czy też mobilizowanie swojej wyobraźni poza przestrzenią już rozpoznaną, to jest coś, taki znak

0: rozpoznawczy wielkiego twórcy. Tak
1: myślę. A jeśli chodzi o to, jak Agnieszka Holland kierowała tobą? Czy jak rozmawiała z tobą? To jak...
0: Wiesz co, przede wszystkim jest coś takiego u Agnieszki, że rozmawiasz o czymś i przynajmniej ja tak miałem takie doświadczenie, że ona daje dużo przestrzeni aktorowi, że aranżuje tak sytuację. Pamiętam, jak było przy W ciemności, że ona była jeden jakiś taki dzień, że była rozeźlona tym, że nie może nam stworzyć takich warunków, że my rzeczywiście będziemy ledwo co widzieli w tych kanałach. I ja się zastanawiałem, skąd wynika takie napięcie, które jest na planie. Ono wynikało z tego, że ona nie może zapewnić nam takich warunków, żebyśmy my mieli swobodę jakby korzystania z tego wszystkiego, co nas otacza. Ale wydaje mi się, że przy tych dwóch spotkaniach, a także przy podkładaniu głosu do Janosika, bo ja też dubbingowałem Janosika, to przede wszystkim jest... super zdyscyplinowany jest ten plan, co by to nie było, czy to jest studio, w którym się podkłada głos, czy to jest plan zdjęciowy. I też mi się wydaje, że wszyscy wiedzą, co mają robić, więc tu też mówię, że dobór tych ludzi do zespołu jest szalenie ważny i to jest też ważna bardzo umiejętność dla takiego lidera.
1: A Krystian Lupa?

0: Janosika, to przede wszystkim jest super zdyscyplinowany jest ten plan. Co by to nie było, czy to jest studio, w którym się podkłada głos, czy to jest plan zdjęciowy. I też mi się wydaje, że wszyscy wiedzą, co mają robić, więc tu też mówię, że dobór tych ludzi do zespołu jest szalenie ważny i to jest też ważna bardzo umiejętność dla takiego lidera.
1: A Krystian Lupa?

0: na golasa na rowerze?
1: Na golasa na rowerze jeździłem, już ci mówię, w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji, dwa razy w Moskwie, raz w Petersburgu, na pewno w Krakowie i w Warszawie. Więc to są te miasta... Tak, to było chyba tyle.
0: Nie wstyd było panu?
1: Oczywiście, że było wstyd. Pamiętam te próby, kiedy... No, najtrudniejszy jest pierwszy raz, żeby to wszystko oswoić, żeby zaakceptować to, okej, no ja tutaj będę przed państwem teraz świecił tyłkiem i żeby, nie że tylko. Tak powiem, nie tylko, i żeby te, że tak powiem, tyłek czy klejnoty nie przykryły przekazu, prawda? Oczywiście to był też element przekazu, wiadomo. Ale... To było trudne, natomiast wydaje mi się, że...
0: Jak wyglądała rozmowa o tym, zanim w ogóle pierwszy raz wsiadłeś na rower?
1: Krystian dosyć jasno określił ramy, na czym mu zależy, jaka to jest taka, że to jest taka impresja, właściwie nie wiadomo, czy to jest jawa, czy sen, ale że chodziłoby mu o to, żeby doszło do takiego momentu zbliżenia, które później się nie udaje. No i okej, no i jakby podejmowaliśmy tę próbę, one wszystkie były nagrywane. Później z tego były zresztą spisywane teksty do sceny, więc to też... to jest ciekawe, że inaczej się gra coś, co się samemu wyprodukowało i później to się materializuje jakoś, nie tylko na tym nagraniu w jakiś taki chaotyczny sposób te próby przebiegały, natomiast później jest to sformalizowane, no i wchodzi do przedstawienia. Więc się czujesz takim współtwórcą. Ale wrócę do tego, że nic, co nazwałbym przemocowym, mnie nigdy nie spotkało od Krystiana. Mało tego, zawsze, tak jak mówię, ten efekt wow polegał na tym, że to były podsuwane takie treści, które zawsze otwierały mnie na jakąś nową wiedzę na temat jakichś zagadnień, których dotykaliśmy, albo...

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku -25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
1: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
0: To dobre cechy charakteru.
1: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
2: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama.
3: SK Rock Warszawa.

0: Słuchacie Meliny w SROK.
1: Ze mną, z wami Marcin Bosak. Czułeś się, że granica jest przekraczana wobec ciebie przez kogoś, kto decyduje o twoim charakterze, twojej pracy?
2: Wiesz co, raczej doświadczyłem manipulacji pewnej. Głupie mi o tym mówić, bo to jest pan, który już nie żyje, ale jest uznany za wielkiego twórcę, pan Janusz Wiśniewski. Natomiast w mojej obecności została upokorzona osoba i no, ja tutaj się nie zgodziłem na to, że tak, nie godzę się na to, żeby to się odbywało i już nie kontynuowałem współpracy z tym panem po wymianie dosyć ostrych słów, ale pamiętam, jak próbowałem, jak była wykonywana taka próba wciągnięcia mnie w tę grę, ale żebym ja był po tej jego stronie. No to jakby...
1: Czyli też brał udział w upokarzaniu.
2: Tak, de facto tak.
1: Okej. To chciałem cię zapytać teraz, to mnie zafrapowało, że myślałeś poważnie o napisaniu pracy magisterskiej, która łączyłaby filozofię Bruce'a Lee z aktorstwem.
2: Myślę sobie, że to widzisz, jednak ludzie się zmieniają, bo już bym nie napisał takiej pracy.
1: No, teraz to już w tym wieku to... Ale to wyjaśnij mi.
2: Wiesz co, podobało mi się to, że Bruce Lee... No, teraz troszeczkę, wiesz, ten jego mit trochę transformuje w mojej wyobraźni, czy w ogóle w mojej przestrzeni zajmowania się Bruce'em Lee. Z takiej gwiazdy popkultury, co jest mitem, a co jest prawdą. Ale podobało mi się to, że on stworzył całą filozofię po tych studiach w Waszyngtonie, która była spójna i która bardzo pasowała do jego stylu i trybu życia. I ten rodzaj otwartości, który jest tam zapisany, że jesteś jak woda i przyjmujesz kształty przedmiotów, do którego ta woda jest wlana, że bardzo mi to pasowało do aktorstwa. Że taki rodzaj elastyczności i zabawy tą formą, albo próba zmiany tej formy, to mnie wtedy inspirowało, natomiast już teraz bardziej ci nie rozwinę tego wątku. Mhm. To była jakaś jako taka podstawa i stwierdziłem, że coś odkryłem ważnego i że może warto było o tym napisać. Natomiast prawda jest taka, że później zacząłem bardzo dużo pracować i sytuacja się skończyła tak, że nie napisałem o Bruce'ie Lee.
1: A będzie, ty jesteś aktorem bardziej myślącym, analitycznym czy intuicyjnym?
2: Myślę sobie, że w sumie to niezłą drogę przeszedłem, bo wydaje mi się, że od takiego totalnie intuicyjnego, energetycznego działania przeszedłem do dosyć głębokiej analizy. Że tak jak patrzę na swoje scenariusze z kiedyś i z teraz, no to w tamtych jest bardzo dużo miejsca na notatki i nie ma tych notatek, a teraz ja mam po prostu scenariusze zapisaną każdą wolną przestrzeń, więc ta analiza daje mi rzeczywiście taki...
1: Piszesz dla siebie czy dla reżysera?
2: Dla siebie. No to są takie skojarzenia, że później z 40 czy z 50% nie korzystasz, albo zapisujesz nowe, korzystasz z nowych, mhm. żeby to, ten proces był żywy, bo na tym mi najbardziej zależy, żeby to nie było już takie odtwórcze i wygodne i już jakby zdobyte, tylko żeby coś za każdym razem, mikro rzecz czasami, ale żeby coś odkrywać i wtedy to żyje i wtedy jest szansa na jakąś ciekawszą wymianę z tymi, którzy przyszli do teatru. Więc generalnie bardzo mocno się skupiam na analizie, przeznaczam na to dużo czasu i to jest właściwie proces, który się nie kończy, że tak jak sobie, bo mam taki zwyczaj, że zawsze jak jest wznowienie przedstawienia, to dzień wcześniej przed próbą wznowieniową ja sobie przeglądam ten scenariusz, no to czasami mówię, o wow, coś takiego, właściwie nie wiem, do czego to teraz przypiąć, ale to mi otwiera jakieś inne skojarzenie, jeszcze sobie tam coś wpisuję.
1: Zapytam cię teraz, bo akurat tego nie sprawdziłem, teraz zdałem sobie sprawę, uczyłeś studentów?
2: Od czasu do czasu zdarza mi się w takiej prywatnej szkole imienia Lucyny Kobierzyckiej uczyć studentów i...
1: Imienia Lucyny Kobierzyckiej?
2: Tak.
1: Wspaniałej agentki, tak, legendy.
2: Mojej pierwszej agentki.
1: Boże, co to była za postać?
2: No, wspaniała. Lucy Piratka.
1: Tak.
2: Jest
1: tak.
2: Takie cudowne zdjęcie Lucyny z papugą na ramieniu.
1: Więc w tejże szkole, czego zdarza ci się uczyć dokładnie?
2: Wiesz co, zwykle zaczynam od analizy tekstu. No bo to jest podstawa, żeby móc, znaczy żeby zdobyć taką odwagę, żeby stanąć i zacząć coś mówić do ludzi.
1: Jesteś surowy, delikatny?
2: Wydaje mi się, że surowy to jest w ogóle nie pasuje do mnie to słowo. Chociaż dużo ludzi mnie tak określa, ale głównie to są ludzie, którzy mnie nie znają. Może taki fizis, wiesz, dosyć ostre rysy i tak to działa.
1: Smutek w oczach.
2: So, mam coś takiego, że dużo ludzi, którzy mnie nie zna, a później się poznajemy, mówi, o Jezu, bałem się tego spotkania, albo bałem się ciebie, nie?
1: Jest to też pewnie, role się na to nakładają.
2: Prawdopodobnie tak. Jakiś taki, wiesz, właśnie kalki z tych bytów, które de facto nie istnieją.
0: Melina w Esrock.

0: Melina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami Marcin Bosak.
2: Wiesz, to jest twoje oczy, które jakby cofnięte, tak. Świdrują, wiesz.
3: Może to.
2: Niebezpieczny wygląd, zauważyć.
3: Może to, jeszcze urodził się i wychował na bałutach, wiesz, no to wszystko.
1: I skoro wspomniałeś właśnie, dokładnie, czytasz w moich myślach, bo chciałem cię właśnie poprosić, żebyś opowiedział o drewnianym domu na bałutach.
3: Drewniany dom, no tak, wychowałem się w drewnianym domu.

0: na bałtach. On miał fundamenty, czy fundamenty tam były chyba jednak murowane, bo tym się zajął mój ojciec w trakcie... Śmiałem się, że mój tata budował dom w drugą stronę, bo to był dom bez fundamentów i on na stojącym domu pod nim budował fundamenty.
1: Kim był z zawodu?
0: Budowlańcem. Budowlańcem. Hydraulikiem jest, tak, ale no, myślę, że dużo przeprowadził różnego rodzaju prac budowlanych w swoim życiu.
1: A wiesz, to mnie zawsze ciekawi, pytam o to moich gości, kiedy wiesz, rodzic ma taki konkretny fach w ręku, taki prawdziwy, tak. To wiesz, na całym świecie, a potem dziecko zostaje jakimś artystą, więc się pytam, jak na to rodzic reagował?
0: Wiesz, no to wiesz, nigdy go o to nie zapytałem. Myślę, że jest dumny. Pamiętam taką rzecz, że jak takie zdarzenie, pracowałem z tatą na budowie, jak się za pierwszym razem nie dostałem do łódzkiej szkoły filmowej, to pracowałem z nim na budowie i tam właśnie ten inwestor spojrzał na moje dłonie. Ja mam dosyć delikatne dłonie i mówił, budowlańcem to ty nie będziesz.
1: Wiesz, ja rozumiem, że później był dumny, ale mi chodzi o te, wiesz, te początki, kiedy... Orientuje się, że wybierasz bardzo ryzykowną ścieżkę.
0: Powiedział mi, pamiętam to zdanie, że to jest trudny kawałek, ciężki kawałek chleba. Wiem, że sam miał takie ambicje
1: artystyczne,
0: wiesz, grał w jakichś teatrach amatorskich i tak dalej, więc to nie było tam jakby odrzucenia tego pomysłu, tylko właśnie padło takie zdanie, że to nie jest łatwe zadanie.
1: Czyli rączki może nie budowlańca, ale czy nauczyłeś się od niego jakichś konkretnych rzeczy, takich, że potrafisz w domu ogarnąć syfon, baterię?
0: Tak, no. Potrafię. Nie umiem za wiele zrobić przy samochodzie. W silniku to bym się tam nie odnalazł. No ale żarówki, takie rzeczy, to tam też powymienia mnie.
1: To jeszcze... a czemu się nie dostałeś do szkoły?
0: Wiesz co, dokładnie nie wiem dlaczego, no po prostu zdawałem tylko do łódzkiej filmówki zaraz po maturze, doszedłem do trzeciego etapu, no ale się nie dostałem, ale to teraz widzę, jak to przebiega, że bardzo często opiekun, który bierze ten rok zerowy tak zwany, no to też sobie dobiera tak ludzi może nie tyle pod siebie, ale to wszystko jest subiektywne. Pod to, żeby mu też pasowało, że ma, nie wiem, ma amanta i ma charakterystycznego, ma dziewczynę niską i wysoką, na przykład. Może to dokładnie, nie te cechy są zawsze brane pod uwagę, ale pewnie tak to przebiega, no.
1: A jak się nie dostałeś, to co robiłeś przez ten...
0: Pracowałem z tatą na budowie, pracowałem na stacji benzynowej i byłem na zaocznym dziennikarstwie, żeby nie iść do wojska. Bo jestem pacyfistą.
1: Gdzie robiłeś to zaoczne dziennikarstwo?
0: W Łodzi.
1: Tak, zwróciłeś uwagę pacyfa od razu, tak. Że jeszcze do tego dojdziemy. Jakie budowy pamiętasz z tamtego czasu?
0: Przy Kilińskiego pamiętam taką... to była rozbiórka takiego łącznika między dwoma fabrycznymi budynkami. No i tam robienie całej instalacji centralnego ogrzewania, no to byłem takim, wiesz, asystentem taty.
1: Płacił tata?
0: Tego nie pamiętam już dokładnie, ale no, miałem gdzie mieszkać, miałem co jeść.
1: No to już tak. To już coś jest, no. To jeszcze wracamy z kolei na bałuty. Bałuty to Widzew, tak?
0: Dobrze. Nie, no gdzie? Widzew to Widzew, a bałuty to bałuty. Bałuty to są...
1: Ale nie, chodzi mi o piłkę nożną.
0: A, piłka nożna.
1: Bo tak nawet sprawdzałem, tylko wiesz, że większość bałut to Widzew, mniejszość UKS, ale...
0: Trudno mi tak to...
1: Piłeczka nie odgrywała w twoim życiu roli?
0: No właśnie nie.
1: A, okej. Okay.
0: Właśnie nie odgrywała przez to, że ja dosyć wcześnie zacząłem trenować karate, to też jakby nie zajmowałem się kibicowaniem w ogóle, a moi kumple mnie z tego nie rozliczali, bo wiedzieli, że trenuję karate. Więc to
1: karate było zabezpieczeniem przed niespodziewanymi przygodami na bałutach, zwłaszcza wieczorem?
0: Wiesz co, mogło tak być, natomiast wiesz... No,
1: to tata był inspiracją, tak?
0: Był, bo też trenował karate, ale to też było tak, że no, ja byłem swój chłopak, więc no, tam swojego się nie ruszało. No, mój tata zostawiał otwarty samochód na ulicy ze wszystkimi dokumentami i było wiadomo, czyje to jest i zawsze tam było. Nie?
1: Jak tata miał na imię?
0: Andrzej. Słuchacie
1: Meliny w Es Rock.

0: promocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
1: Już 1 na 100 dzieci wychowuje się w pieczy zastępczej. Niemal 2000 czeka na miejsce, które zapewni im bezpieczeństwo. A dla kolejnych 1500 rodziny nie szuka się wcale. Czy doświadczamy kryzysu rodzicielstwa w Polsce?
2: Dzieci bardzo potrzebują więzi i tak bardzo jej potrzebują, że będą na nią otwarte po raz i drugi, i trzeci, i kolejny. W związku z tym, no niezależnie od tego, kiedy to dziecko trafi do innej rodziny, z rodziny zastępczej choćby, również ma szansę na taką więź.
1: Mówi Aleksandra Sikorska, psycholog w stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce.
0: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
15: Citroen.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: Reklama. Eskark Warszawa.

0: Felina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami Marcin Bosak.
2: Dzwoni do mnie pan i zaczyna rozmowę na takiej zasadzie: o, mówi, chrypka. Ja mówię, nie, chyba nie. Wie pan, bo mam sprawę, bo pan chodzi do tych programów i ja tak nie czaję najpierw, o co chodzi. Bo jest taka sprawa tam w NFZ-cie, wie pan, tam jest przekręty są i tam od Morawieckiego coś. I gość mi mówi takie rzeczy. Ja mówię, przepraszam pana, ale nie, bo pan, no ale pan, to ja zadzwonię jeszcze tam do kogoś, tam do Gmyza, czy tam. Ja mówię, wie pan co, bo nie daje mi gość dojść do słowa i przedstawia mi całą jakąś sytuację afery w NFZ-cie, o czym ja się kompletnie, i ja na koniec mu mówię, ale pan się dodzwonił do aktora. Do Bosaka, aktora. A to myśmy się gdzieś poznali. I wiesz, facet tak zamknął, to ten i się rozłączył.
0: Słuchacie Meliny w S-Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Melina, Eski Rock.
1: Ze mną z wami Marcin Bosak. A swoją drogą tam nie pytają cię, jak sytuacja w Konfederacji, czy tam ze Sławkiem Mencenem.
2: Wiesz co,
1: dajesz radę?
2: Kurczę, czasami się, mnie to bawi oczywiście, jak tam są takie nagłówki, Bosak coś tam. Ja mówię, no przecież to jest nieprawda, jak, gdzie, przecież mnie tam nie było. No to wiesz co, no, szczerze mówiąc, no, nie chcę tutaj się wykazać brakiem szacunku dla kogokolwiek, ani nikogo obrażać, no ale no, to zbieżność nazwisk jest jakimś fatalnym tutaj przypadkiem.
1: A nie dzwonili do siebie z zaproszeniem tam, nie wiem, do programu politycznego?
2: Dzwonił, słuchaj, raz do mnie pan, nie pamiętam nazwiska, ale dzwoni do mnie pan i zaczyna rozmowę na takiej zasadzie, o, mówi Chrypka. Ja mówię, nie, chyba nie. Wie pan, bo mam sprawę, bo pan chodzi do tych programów i ja tak nie czaję najpierw, o co chodzi. Bo jest taka sprawa tam w NFZ-cie, wie pan, tam jest przekręty są i tam od Morawieckiego coś. I gość mi mówi takie rzeczy. Ja mówię, przepraszam pana, ale nie, bo pan, no ale pan, to ja zadzwonię jeszcze tam do kogoś, tam do Gmyza, czy tam. Ja mówię, wie pan co, bo nie daje mi gość dojść do słowa i przedstawia mi całą jakąś sytuację afery w NFZ-cie, o czym ja się kompletnie, ja na koniec mu mówię, ale pan się dodzwonił do aktora. Do Bosaka aktora. A to myśmy się gdzieś poznali. I wiesz, facet tak zamknął to ten i się rozłączył. I to taką historię miałem. No musiał mieć, nie wiem, skądś wziął numer, zapisał jakoś.
1: A propos Morawieckiego, a jak grałeś bankstera u Wegi, to wzorowałeś się na Morawieckim? Czy...
2: Tak. To Patrykowi o to chodziło, żeby znaleźć jakieś...
1: Jak to robi? Oglądałeś się jego wystąpienia telewizyjne?
2: No, oglądałem, dokładnie.
1: Fajny jest Morawiecki do grania?
2: Czy fajny? No wiesz co,
1: jak... Nie mówię teraz o rozumiesz, nie o polityce.
2: Tak. Czy jest fajny? W ogóle ludzie są, jak zaczynasz studiować to, jak ktoś się zachowuje, to wiesz, no każdy jest ciekawy. Ja mam coś takiego, że jak jadę pociągiem, czy na przykład zdarza mi się podróżować komunikacją miejską, co uwielbiam, to głównie uwielbiam to z uwagi na to, że podglądam ludzi, nie? Wczoraj mieliśmy coś takiego, bo byliśmy na trzeciej generalnej u mnie w teatrze, przedstawienia Jagody Szelc, które uważam warto zobaczyć. Zachęcam państwa do tego. I wracaliśmy i mieliśmy po prostu... No to było... No, nikt by tego nie wymyślił. Jakbyś to pokazał w filmie, to nawet u Almodovara by się

0: to nie zmieściło. No było tak kolorowo i tak od czapy, że ja miałem wrażenie, że wszyscy są dziwni. Że, wiesz, jacyś wystrzeleni w kosmos. Jakaś, wiesz, pani na patelni tam przy metrze, czytająca przez taką ogromną lupę książka, w tle jakieś migające serduszka. No wiesz, jak zaalbudowane.
1: Ale patelnia jest w ogóle specyficznym miejscem. Jest. Jednak, że tak powiem, proporcja frików na metr kwadratowy tam...
0: Duża jest, ale później i w autobusie, wiesz, tutaj jakaś osoba taka z gitarą i z takim ukwieconym wszystkim, czym się da, kapeluszem. I to, no, to są takie rzeczy, które, wiesz, no, ja to spijam z olbrzymią przyjemnością, więc z taką samą przyjemnością oglądałem i pana Morawieckiego.
1: Wracamy na Bałuty. Ile miałeś lat, jak poszedłeś na pierwszy trening karate?
0: 8.
1: Początek podstawówki, tak?
0: Tak, wcześniej była próba gimnastyki artystycznej, ale okazało się, że jestem zbyt duży, bo tam sami tacy jednak drobniejsi chłopcy byli. I było karate. Przez wiele lat trenowałem karate, otarłem się trochę o zapasy, ale to jednak nie była moja przestrzeń. Natomiast karate tak, no tak towarzyszyło mi przez całe dzieciństwo.
1: Czyli poczekaj, od początku podstawówki do kiedy?
0: Do połowy liceum. To było takie, że... No, ale to były takie treningi 4 razy w tygodniu.
1: Ostro.
0: Ostro.
1: Ważne.
0: A później zaczęła się moja fascynacja teatrem, ale też miałem tak, że na jednym z egzaminów na chyba ostatni brązowy pas, pękła mi stopa i to była taka kontuzja, która mi się dosyć długo... Trafiłem wielkiego chłopa po prostu, który mnie podciął, czy próbował podciąć. Jakby mnie podciął, to by się nic nie stało, ale tak mnie próbował podciąć, że skasował mi nogę. I no jakoś tak się coraz mniej zacząłem się zajmować teatrem na początku Marcela.
1: To zaraz do teatru jeszcze dojdziemy.
2: Melina w

0: Kalina w Esse Rock.
1: Ze mną, z wami Marcin Bosak. Byłeś mistrzem Polski juniorów?
2: Byłem.
1: W jakich kategoriach?
2: I w kumite, i w kata.
1: A w jakim wieku? Bo to rozumiem, że wiekowo jest do pewno.
2: Teraz to już nie powiem, co
1: kiedyś się wydarzyło. A jeszcze podstawówka, tak?
2: Tak, tak, tak. No ale byłem też później już byłem też wicemistrzem Polski w kumite. Jakie to były lata, to dokładnie ci nie powiem teraz.
1: Okej.
2: Okay. Trzeba było sprawdzić, być może tam w archiwach
1: gdzieś jest. A ulicznie przydawało ci się karate?
2: Wiesz co, być może jest tak, że wiadomo, trenowanie w ogóle sportu po pierwsze wpływa na sylwetkę, po drugie bardzo wpływa na to, jaką masz energię.
1: Że emanowałeś energią...
2: Masz pewność siebie.
1: Don't fuck with me.
2: Być może tak jest, że jeżeli jesteś w jakiejś kryzysowej sytuacji spokojny, to jest jakby dla oponenta najgroźniejszy komunikat. Dlaczego ty jesteś spokojny? Dlaczego ty się nie boisz? I być może nie warto tego sprawdzać, dlaczego. Ja miałem raczej tak, miałem jakąś tam sytuację, jakieś przepychanki czy coś. Tu jako już dorosły człowiek, nie uprawiający karate i cały czas być może kierujący się tą zasadą, miałem takie spotkanie uliczne, którego świadkami byli moi synowie niestety, no ale...
1: Żartujesz?
2: No nie,
1: miałem... Co to było?
2: Miałem taką sytuację, że akurat odebrałem chłopców od Moniki, od ich mamy, bo chłopcy są tydzień u niej, tydzień u mnie. I przechodziliśmy na Ochocie, wiesz, malutka uliczka tam, wiesz, obok filtrów. I koleś z Ubera prawie potrącił Staśka. Więc jechał, więc ja zacząłem mu zwracać uwagę, że znaczy ja wyszedłem na ulicę i mówię, tu jest 30 na godzinę. No i pan wysiadł w jakimś niezrozumiałym języku, zaczął do mnie mówić, po czym ruszył na mnie. No a jak na mnie ruszył, no to prawie po mnie przejechał. Po czym no, zaczęła się bijatyka i okazało się, że tam na rogu jest zepsuty Uber i jest jeszcze 5 panów. I w sumie 3 jakby brało udział w bijatyce, już jakby jest po sprawie w sądzie i tak dalej, wszystko jest załatwione, no ale dostałem bęcki na ulicy, tak.
1: Ale czy stosowałeś swoje umiejętności karate w...
2: Wiesz co, no, ja teraz od roku nie trenuję regularnie, ale też jakby przez ostatnie 5 lat trenowałem Muay Thai.
1: Muay Thai.
2: Więc no, na tyle się to dobrze dla mnie skończyło, że mam zęby, mam nos.
1: Ale było ostro.
2: I nic mi się nie stało. No wiesz, miałem pęknięte ucho, jakiegoś guza, no bo im się udało mnie przewrócić, ale przewrócili mnie między samochodami, więc nie mieli mnie jak kopać. Ja też wiedziałem, jak się zasłonić nogami na szczęście, więc to się tak rozeszło po kościach. Ja tam byłem
1: ale mówisz,
2: trochę...
1: że jest po sprawie w sądzie, czyli...
2: Sprawa jest w sądzie, no bo złapali w końcu tego facet, tego głównego gościa.

0: On oczywiście, to co mi powiedział też prokurator, że no oni swoich nie sypią, bo to jest Kaukaz, no i tam jakby jest tak, że on to wszystko wziął na siebie, odsiedział parę miesięcy i tak zwaną nawiązkę mi zapłacił. Wiesz, no to niespełna 30-letni koleś, więc tutaj karierę taką sobie zaczął, nie? Przyjeżdżając.
1: A jak chłopaki wtedy na to?
0: Wiesz co? Z humorem. Na szczęście z humorem. Władek opowiada to. Nie, przytem to było 16 Gruzinów, później przyjechali Turcy, 17 taksówek, wiecie, tata w tym wszystkim środku. Więc on opowiada tę historię w ten sposób, za co bardzo mu dziękuję oczywiście.
2: Boże, ja właśnie policzyłem, to za chwilę kończy 18 lat.
0: Tak, w czerwcu, za chwileczkę.
2: Pełnoletni?
0: Pełnoletni chłopak, no, wielki byk. Piłkarz wysportowany, no fajny, fajny.
2: Tam widziałem, w zeszłym roku wrzuciłeś chyba, wtedy miał 1,86 m, poszedł jeszcze w...
0: Nie, to jakby się zatrzymał. Na tym, ale tak, jakby mężnieje, a Stachu za to genialny gitarzysta, naprawdę genialny. Idzie tak, jak ja obstawiam, że w stronę Prince'a, bo gra świetnie na gitarze i coraz lepiej na basie, więc...
2: Nieźle.
0: Fajnie.
2: Nieźle. To powiedz mi, między karate a Muay Thai wydarzyła się historia, o której ostatnio opowiedziałeś, czyli krótko mówiąc twój guz na kręgosłupie. Ja wiem, żebym nie pomylił tych terminów technicznych. Co to było dokładnie?
0: Słuchaj, to był guz śródrdzeniowy, czyli w środku rdzenia. I jakby pułapka takiego rodzaju zagadnienia polega na tym, że rdzeń w środku jest nieunerwiony i taki guz nie daje żadnych efektów, dopóki ten rdzeń nie był tak rozdęty, że aż się zaczął opierać o ścianki kręgosłupa od środka. I wtedy się zaczęły kłopoty takie już poważne.
2: Czy ból spowodował, że poszedłeś do lekarza na rezonans czy coś?
0: Wiesz co, po upadku z konia zaczęło mi najpierw drętwieć jeden palec, potem cała ręka, poszedłem na rezonans, okazało się, że oni nie wiedzą, dlaczego ja w ogóle chodzę. Czyli jakby wniosek był taki, że ten guz na przykład mógł wzrastać przez bardzo długi czas, nie dając objawów i organizm jakoś się adaptował do tego.
3: Słuchacie Meliny w

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Bo prawda, drodzy państwo, jest taka, że Asia tylko rusza buzią i jak akurat nie mówi, to zapychamy jedzenie.
2: Tak, my je wrzucamy jak do tego kosza.
3: Naprawdę powiedzieliście to Asi przed chwilą?
2: W życiu.
3: Doniosę na was, autentycznie. Naukowcy z USA opracowali nowy sposób odsalania wody morskiej, który nie pozostawia szkodliwej dla zdrowia solanki.
1: Słoną wodę można odsolić, prawda?
4: A słoną zupełnie.
1: Tutaj ktoś coś popieprzy?
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Rock.
1: Ze mną, z wami Marcin Bosak, czyli tak, kilka miesięcy rehabilitacji.
0: Tak.
1: Potem
0: wiesz, no ja miałem coś takiego przedziwnego, że mi się nie zginały nogi. Czułem jakieś takie dziwne zesztywnienie w stawach, więc jak zrobiłem pierwszy przysiad, to naprawdę popłynęły mi łzy, że to się rusza i że ma szansę się ruszać. Wiesz, ja też jestem takim człowiekiem, że nie potrafię usiedzieć spokojnie i zacząłem ćwiczyć w domu. No i to było, wiesz, no, o, zrobiłem jedną pompkę. No to przez tydzień będę robił codziennie jedną pompkę. O, udało się zrobić dwie. Tak zwane te damskie na kolanach. I tak to szło do przodu, powoli. No ale rzeczywiście do pracy chyba wróciłem dopiero po 7-8 miesiącach.
1: Miałeś zabezpieczenie finansowe?
0: No jakieś tam było, no ale wiesz, no w tym, czym się zajmujemy, nie ma tak, że masz stabilnie, jesteś pewny zawsze, że jak jesteś bez etatu, no ja akurat wtedy byłem okej. Okay. Byłem na etacie w dramatycznym, więc no to było takie...
1: Czyli 7-8 miesięcy wracasz do pracy. Mhm. Jak wyglądało w pracy ciało twoje? I mózg.
0: Trudno mi to ocenić, ale wydaje mi się, że wiele osób się w ogóle nie zorientowało.
1: Okej.
0: Okay. Tak myślę.
1: I sport kiedy przyszedł?
0: Sport przyszedł, widzisz, akurat przy okazji projektu. Robiliśmy taki serial... kurczę, wypadła mi teraz nazwa tego z głowy. A w każdym razie zdjęcia były w Krakowie i ja grałem tam malarza, który też walczy w klatce. I wtedy zacząłem znowu sam ćwiczyć i poszedłem...
1: Lekarze ci powiedzieli, że spoko, że możesz?
0: Żebym uważał na szyję i że generalnie zapasy nie dla mnie są, ale mówię, no jeżeli nie będzie tutaj żadnych dźwigni na szyję czy coś, no to że generalnie ruszanie się jest jak najbardziej wskazane. Więc...
1: No, wiesz, między ruszaniem a Muay Thai jest jeszcze pewne spektrum.
0: Jest, to prawda, natomiast no to trochę wyglądało komicznie, no bo ja głównie trenowałem sam z trenerem, który był

0: Wszystkim poinformowany, pozdrawiam Roberta Popławskiego, ale jak wyjechałem z Akademią Walki na obóz, no to jest trening i ja zmieniam co chwilę sparring partnera, no to pierwsze musiałem formułkę wygłosić, że nie ma żadnych na szyję i tak dalej, i tak dalej. Prawie to na takiej samej zasadzie działało, że jestem aktorem nie po twarzy. No to może tej formułki nie mówiłem, tylko mówiłem tę formułkę, że szyja, operacja i tak dalej. I
1: tylko przypomniałeś mi, jakieś 100 lat temu, kiedy prowadziłem program Agent, strasznie się pokłóciłem z głównym operatorem i chciał mi wdać w ryja, ale jak właśnie stwierdził, nie może, bo pan prowadzący, więc wiesz, produkcja.
0: No tak.
1: Pozdrawiam Jula.
0: To mi się skojarzyło z tą ładną sceną z pewnego razu w Hollywood, gdzie jest walka Bruce Lee z kaskaderem, którego gra Brad Pitt. No taka urocza właśnie, że rzuca tym Bruce'em Lee o samochód i jest afera z tego, że pobił aktora, który zaraz występuje. Aktorem jest Bruce Lee.
1: Stan na dzisiaj jest taki, że nie masz zapasów? Czego jeszcze? Na co musisz uważać?
0: Wiesz co, na... Jak się przytulam z ludźmi i chcą mnie obejmować za szyję, to ja zawsze już mam coś takiego, że asykuruję tę rękę, która mnie obejmuje. Nie powinienem biegać, więc nie biegam.
1: Rozumiem, że jazda konna też nie wskazana.
0: Nie, nie. Znaczy jazda, jak mi powiedział pan doktor, może pan jeździć, tylko proszę nie spadać.
1: A samo to, wiesz, podskakiwanie, nie?
0: No właśnie dlatego bieganie nie jest wstyd, bo jakby przez działanie tego guza, to, że on tam się rozrastał, no to mnie się przez lata rozprostowała lordoza szyjna, więc nie ma tej amortyzacji w tej przestrzeni, więc to jest...
1: Ale zrobiliśmy fachowy program.
0: No tak to jest.
1: Nie, wiesz, jak znam życie, to pewnie ktoś wyciągnie coś dla siebie z tej rozmowy.
0: Wiesz co, szczęśliwie tak jest, rzeczywiście, ja na wszystkie te maile odpisuję, bo odzywają się ludzie z podobnymi zagadnieniami, chociażby z pytaniem, gdzie szukać pomocy. I przez to, że ja trochę zrobiłem rozpoznanie, przynajmniej tu w Europie, no to wiem, że można kogoś z zagadnieniami dotyczącymi głowy, trzeba ludzi kierować do International Neuroscience Institute, który jest w Hanowerze. Tam są najwybitniejsi specjaliści i biorą na warsztat najtrudniejsze zagadnienia. Że profesor Broczy jest specjalistą od odcinka szyjnego. Nie wiem, czy wciąż operuje i nie wiem, czy nadal jest w Brukseli. Mhm. Więc jakby, no, nawet jeżeli, bo tak jak, wiesz, ja się dowiedziałem po wizycie u profesora Ząbka, niech pan jedzie za granicę. I wychodzisz z tego gabinetu i masz tak, no gdzie ja mam jechać za granicę? Do kogo? Nie? Więc myślę sobie, że jeżeli ktoś chociażby ma taką informację albo pada nazwisko i ktoś wie, gdzie szukać, no to już jest jakiś krok do przodu.
1: A rozumiem, że, tak powiedziałeś, tylko chciałem jeszcze doprecyzować właśnie dla ewentualnych słuchaczy, że stronę finansową brał NFZ w ramach współpracy europejskiej, tak?
0: To było w części finansowej. Ja tylko musiałem dopłacić za osobny pokój, bo jest tam jakaś taka była zasada, że pacjenci profesora są jakoś gdzie indziej kładzeni, więc te tak zwane hotelowe musiałem opłacić, a kwestie operacyjne i opieki pooperacyjnej rzeczywiście były finansowane przez NFZ.
1: Słuchajcie.

0: Belina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Marcin Bosak.
2: Grałem te role twardego, dającego sobie ze wszystkim radę faceta. I niosłem to na sztandarze, że taki jestem. W ogóle nie biorąc pod uwagę tego, że tam w środku była jakaś panika momentami i jakaś histeria i potworny strach.
1: Ale strach przed czym?
2: No przed tym, że nie poznam tego dziecka, które ma się urodzić. Przed tym, że nie będę mógł chodzić. Albo przed tym, że upadnę na ulicy i już się nie podniosę na przykład. Miałem takie sytuacje. Miałem atak paniki, kiedy już się urodził Władek i chodziłem po parku. I nagle zaczął mi się rozmazywać obraz. Nie mogłem złapać oddechu i dopiero później się zorientowałem, że to był atak paniki pod wpływem tych bombardujących myśli cały czas i co dalej, bo nie ma rozwiązania. Więc myślę sobie, że gdzieś upychałem ten lęk, czy też ten strach w różnych przestrzeniach w głowie i w końcu te możliwości, ta wyporność organizmu się skończyła, i nastąpiły takie objawy, że wszystko się stało kłopotem. No, pójście na pocztę, czy generalnie wyjście z domu było w pewnym momencie sporym obciążeniem. I
1: że bałeś się wyjść z domu?
2: No wiesz, no bałem się, nie wiem, bałem się oceny na przykład, nie? Jakieś takie czasami absurdalne myśli mi przychodziły do głowy, że na pewno zauważyłem to, że zacząłem o sobie myśleć bardzo źle, już nie mówiąc o tym, czy się doceniałem, czy nie, bo to w ogóle było nie w tej przestrzeni, ale no niestety poczucie własnej wartości poleciało na łeb, na szyję i nie wiedziałem, czy to się dzieje. Być może też tak się stało, że to był też w procesie terapii. Zorientowałem się, że nie jestem być może do końca tym, kogo niosę na tym sztandarze. I to wyobrażenie o sobie samym, a rzeczywistość spowodowała jakiś, no nie powiem, że rozpad w środku, ale na pewno jakieś poważne przebudowanie, które okazało się, że bez wsparcia jakoś nie będzie się łatwo wykaraskać z tego.
1: A trudniejszy moment był poproszenia o pomoc postaci terapii, czy akceptacja rekomendacji brania leków, czyli twardej farmakologii?
2: Wiesz co, też miałem chyba samo pójście do psychiatry było dosyć

0: stresującym
1: w sensie
0: momentem.
1: Potem jak terapeuta zasugerował psychiatra.
0: Tak, tak, tak, tak. Natomiast samo podjęcie decyzji, żeby zacząć brać te leki, nie był tak trudny, bo ja po prostu byłem w jakiejś panice wtedy i w jakiejś histerii funkcjonowałem. Było bardzo, bardzo łatwo i się rozklejałem i wykonywanie codziennych rzeczy było dla mnie bardzo stresujące. Ale chyba najbardziej stresujące w tym procesie było to próba odstawienia tych leków, czy ja już zawsze będę musiał je brać. To było obciążone większym lękiem. I zresztą za pierwszym razem się to nie udało, że po półtora roku brania tych leków podjąłem próbę, po pół roku wróciłem do nich i po kolejnych dwóch latach kolejna próba dopiero się udała.
2: Odstawienie?
0: Odstawienia, tak.
2: Taka cisza, nie?
0: Cisza?
2: Tak, zastanawiałem się nad następnym pytaniem, ale nie, tutaj w zasadzie wydaje mi się, że zamknęliśmy ten rozdział.
0: Chyba tak.
2: Chyba tak. Więc chciałem w ramach zwieńczenia tej rozmowy zapytać o tą, co niejednokrotnie powtarzałeś na różnych etapach życia, że jesteś szczęściarzem. Pewne tematy przeanalizowaliśmy, to, że tak. Funkcjonujesz, chodzisz, ale chciałbym cię zapytać o pracę. O rolę szczęścia w twojej pracy. Oprócz talentu, ciężkiej pracy.
0: Myślę sobie, że jest olbrzymia. Myślę, że jest olbrzymia. No to jest to szczęście, żeby się znaleźć w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu albo spotkać odpowiednich ludzi. I myślę sobie, że na pewno mam szczęście do tego, żeby spotykać tych ludzi, którzy są ciekawymi osobowościami, albo są kimś, kto potrafi inspirować, albo jakoś zaczarować, zahipnotyzować tę grupę i zabrać ją w jakąś ciekawą podróż w przypadku teatru, czy filmu, czy serialu. Więc to na pewno na tym polega moje szczęście, że udało mi się udaje mi się wciąż tych ludzi spotykać.
2: Ja wiem, zamilkłem, bo wiedziałem, że miałem jeszcze jedno pytanie. Jak porucznik Colombo, ja teraz oglądam sobie, wiesz, po raz kolejny Colombo i on zawsze, ale jeszcze jedno pytanie. A jak sobie dawałeś radę z pracą w tym czasie rozsypki? Praca cię jednak jakoś ratowała, czy wręcz była obciążeniem dodatkowym?
0: Praca mnie mobilizowała, natomiast samo to zebranie się, żeby wyjść do tej pracy, było trudne. Ale myślę sobie, że wiesz, ludzie... Trudno mi teraz analizować to, jak ja dokładnie się zachowywałem, bo jednak byłem w jakimś rozedrganiu, w pewnym chaosie. Ale tak, wiesz, jak patrzę na wypowiedzi czy Jima Carreya, czy już archiwalne Robina Williamsa, to są ludzie, którzy wykreowali taką iluzję, że wszystko jest super, że wszystko się udaje. I potrafią założyć tę maskę i do tej pracy wyjść i prawdopodobnie mnie się udawało też robić jakiś taki, przechodzić przez podobny proces.
2: A ile osób wiedziało wokół ciebie, co się z tobą dzieje?
0: Myślę sobie, że niewiele. No, to ci, którzy byli najbliżsi, na pewno moja rodzina, moja była żona i to wszystko.
2: Marcin Bosak był gościem w Mylinie Westę. Rok. Do zobaczenia.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: Reklama.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
5: AI? Ajajaj.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

0: może zapytam przy okazji piosenki Manamu. Jak noc, która minęła, ta z soboty na niedzielę, była rzeczywiście taką do innych niepodobną? Mam nadzieję, że Państwu się dobrze wszystko w nocy ułożyło. Jarosław Bierajewicz mówi dzień dobry. To już nie noc, to już niedziela i to od dawna. Mamy po 14, więc zaczynamy niedzielne kultowe historie. Serdecznie zapraszam. Zaczynamy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

With a little help from my friends. To pan Joe Cocker w SC Rock. A teraz wspomnienie wczorajszych urodzin Nickiego Hedona, który gdy przychodził na świat 30 maja roku 55 miał po prostu na imię Nicky. Jeszcze wtedy nie wiedział, że będzie przyszłym perkusistą legendarnej brytyjskiej grupy The Clash. Potem w towarzystwie nazywany był Topper, jak ta brytyjska małpka z komiksów wydawanych w Anglii po wojnie. Ponoć w dzieciństwie był do niej podobny. Nicky uwielbiał równie muzykę z heroiną, która koniec końców doprowadziła do tego, że koledzy z The Clash się z nim pożegnali. Bo zabawa zabawą, ale muzyka to w końcu też praca. Ale swoje w zespole zdążył zrobić. Na przykład zaśpiewał partie wokalne w kilku utworach z albumu Sandinista oraz, co chyba najważniejsze, jest autorem muzyki utworu Rock the Cashbach, w którym zresztą nagrał perkusję, bas i klawisze.

0: Resort, zespołu Papa Roach. Ja wiem, że pierwszy dzień czerwca jest jutro, no i ten dziecka dopiero przed nami, ale tak naprawdę świętować Dzień Dziecka w poniedziałek to średni pomysł, więc wiem, że sporo rodziców dzisiaj swoje pociechy wzięło w różne interesujące miejsca. I proszę wyściskać mocno, jeśli mają Państwo gdzieś w pobliżu te swoje bąbelki. Pozdrawiam, sam mam dwa, które już trochę podrosły, więc u mnie w domu to świętowanie 1 czerwca już nieco mniej intensywne niż przed laty. Nawet trochę tego żałuję. No dobrze, Papa Roach już zagrali, to teraz szykują się do grania The Ramones. Blitzkrieg Bob, za moment.
1: Autopromocja. Melina.
2: S-Rock. Marcin Bosak. Że myślałeś poważnie o napisaniu pracy magisterskiej, która łączyłaby filozofię Bruce'a Lee z aktorstwem?
3: Myślę sobie, że co widzisz, jednak ludzie się zmieniają. Bo już bym nie napisał takiej pracy.
2: No, teraz to już w tym wieku to...
3: Może taki fizis, wiesz, dosyć ostre rysy. I tak to działa.
2: Butek w oczach.
3: To mam coś takiego, że dużo ludzi, którzy mnie nie zna, a później się poznajemy, mówi, o Jezu, bałem się tego spotkania, albo bałem się ciebie, nie?
2: Jest to też pewnie, role się na to nakładają.
3: Prawdopodobnie tak.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: W życiu liczy się wnętrze. Dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
1: Reklama.
10: Hi, this is Keith Richards.
11: My name is Gary Clark Jr.
12: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie S

Tak brzmi młodość. Thomas Raggi i jego For Nothing w SC Rock. A teraz będzie doświadczenie. Tak się składa, że akurat gra swoją trasę koncertową, która promuje

jego nowy solowy krążek Krzysztof Cugowski. Nowy krążek nazywa się Wiek to tylko liczba. I to jest idealny moment, by o nim wspomnieć, ponieważ wczoraj pan Krzysztof Cugowski zmienił liczbę w wieku, który już na tym świecie przeżył. Miał wczoraj 76 urodziny. Trochę żałuję tego, że nie ma go w budce szuflera. No, był kiedyś przed laty. Zdaje się, że to już 10 lat, gdy odchodził z tego zespołu po wylansowaniu razem z kapelą naprawdę wielu przebojów. Długa to była historia, bo budka szuflera zaczynała w Lublinie w roku 69. Jeszcze wtedy mieli anglojęzyczną wersję tej nazwy, czyli Prompter's Box. Długa historia, która już bez pana Krzysztofa Cugowskiego się dzieje, ale będziemy teraz, wspominając wokalistę, wracać do lat, kiedy jednak w budce śpiewał. Sen o Dolinie.

Mama, I'm coming home. Pan Ozzy Osbourne. Nie wiem, czy Państwo także wyskakują co jakiś czas w mediach społecznościowych różnego rodzaju petycje do podpisania, a to takie, by ustanowić dzień Ozzy'ego w Birmingham, a to na przykład takie, jakie pojawiały się zresztą zaraz po jego śmierci, by muzeum w lotnisko w Birmingham nosiło jego imię. Te podpisy, które tam składano zaraz po jego śmierci, zostały potem przedstawione władzom Birmingham. Zebrano tych podpisów, zdaje się, prawie 100 tysięcy, ale koniec końców włodarze lotniska poinformowali, że nazwa portu nie zostanie jednak zmieniona. Ale może trzeba drążyć skałę. Może kiedyś się uda. 15. Pierwsza godzina kultowych niedzielnych historii za nami. Drugą

0: utworze Guano Apes.
1: Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
5: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama.

0: wygra Legia albo Lech. No, w przyszłym sezonie będą mieli szansę zrobić to zawodnicy Lecha, Legii nie. Obok nich po raz pierwszy do walki o Ligę Mistrzów i ostateczny triumf w tych rozgrywkach stanie też druga polska drużyna, którą będzie Górnik Zabrze. No, taki polski finał w Lidze Mistrzów to byłoby coś naprawdę wyjątkowego. Ale najpierw spokojnie, rączki na kołderkę, po prostu tam awansujmy. Pani Violet Grohl i taka, można powiedzieć, wycieczka do lat 90., która dziewczyna, których dziewczyna nie pamięta, bo jest bardzo, ale to bardzo młodą istotą, ale muzycznie brzmi, jakby się w nich wychowywała.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Amazing Aerosmith w Estee Rock. A teraz pojawi się u nas zespół, który miał przyjechać, dwukrotnie przygotował koncert, który miał się odbyć w Krakowie. Pierwszy raz rozumiałem przełożenie, bo mieliśmy pandemię. No i koniec końców nie mogło do niego dojść, bo wszystkie imprezy były odwołane, wiele miejsc zamkniętych, ale potem przełożyli koncert na drugą datę i odwołali ją już tak naprawdę bez ważnego powodu. Uwielbiając zespół Rage Against the Machine, jestem też na nich śmiertelnie obrażony. Także na jednego z muzyków, który wczoraj miał urodziny. Na Toma Morello. Ja wiem, panie Tomie, że jest pan wybitnym muzykiem. Zaraz pan robi jakiś festiwal gdzieś za granicą, ale tam się nie wybiorę. Ja wciąż po cichu liczę, że jednak odwiedzi mnie pan tutaj w kraju nad Wisłą, Odrą i Wartą. A na te wczorajsze 62. urodziny, no to ściskam pana serdecznie i życzę dużo zdrowia.

0: kawałek, o którym chciałoby się powiedzieć, że szkoda, że go zabrakło w Chorzowie. Ale Metallica to taki zespół, który nagrał tyle pięknych piosenek, że zawsze by się znalazło przynajmniej kilkanaście, o których można byłoby powiedzieć podobnie. Until It Sleeps, mety za nami. A przed nami spotkanie z zespołem Green Day. Know Your Enemy.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
13: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
14: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
1: Reklama.

lubię się. A państwo się lubią? Bardzo polecam takie lubienie. Dobrze robi na głowę. Zespół Lux Torpeda. A teraz będzie z pozoru nie o muzyce. Będzie o transporcie ropy, na przykład drogą morską. W sumie to jedna z najbardziej popularnych metod dostarczania tego surowca do rafinerii. Głośno o tym, bo cieśnina Ormus, wiadomo, ostatnio wydarzenie dookoła Iranu. Więc pewnie są państwo na bieżąco. Ale niestety ten transport związany jest ze sporym ryzykiem, ponieważ wypełnione po brzegi surową ropą tankowce ulegają czasem wypadkom. Tak jak to się stało w marcu roku 1989, gdy tankowiec należący do amerykańskiego koncernu Exxon spowodował wielką katastrofę ekologiczną u wybrzeży Alaski. Wszedł na skały w Zatoce Księcia Williama i do wód zatoki dostało się kilkadziesiąt tysięcy metrów sześciennych takiej ropy. Skażonych zostało prawie 2000 kilometrów linii brzegowej Alaski oraz zginęło, jak policzyli fachowcy, około 5000 wydr morskich i 250 tysięcy mew. Mimo usunięcia znacznej części surowca, nigdy tak naprawdę nie zakończono operacji oczyszczania. Przez wiele lat wyniki badań cały czas wykazywały sporą obecność ropy w wodzie. Po tej tragedii, zaczęły się masowe protesty, a do akcji przyłączyli się też ci, którzy teraz dla państwa zagrają. Australijscy rockowcy z Midnight Oil, którzy dokładnie 36 lat temu zorganizowali koncert protestacyjny przed budynkiem Exxonu w Nowym Jorku. No i wtedy wokalista Peter Garrett miał mówić ze sceny: nie możemy traktować świata jak wysypiska śmieci, a życie to coś więcej niż zysk i strata. Amen.

0: byli goście z Australii, czyli Midnight Oil, i oni też są z tego kraju, choć o sobie mówią tak pół na pół w kontekście australijsko-szkockim. Co jest oczywiste, bo przecież bracia Young właśnie ze Szkocji do Australii się przenosili w młodym wieku. Back in Black. A teraz 16 i pół metek naszych niedzielnych kultowych historii. Jarosław Bierajewicz zaprasza serdecznie. Przed nami występ brytyjskiej grupy The Verve. Lider, z tego co pamiętam, jest maniakalnym fanem zespołu Manchester United. Wyczytałem ostatnio, że ten klub, bardzo zasłużony dla światowej piłki, przymierza się do zakupu nowego napastnika. I ponoć jednym z głównych kandydatów do tej roli jest nasz Robert Lewandowski. Ho, ciekawe, czy do tego dojdzie.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren!

0: zwalcza ból?
1: Voltaren!
0: Kto?
1: Voltaren!
2: Voltaren! Ból! Ból kolana na schodach? Voltaren!

0: maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama.

0: Innuendo z pamiętnego roku 1991. Pamiętnego, bo był to rok, w którym wybierałem się do szkoły średniej, a więc zmieniałem radykalnie swoje życie, a po drugie ukazywała się wtedy po prostu raz za razem znakomita płyta. Mówią, że drugiego takiego roku w historii muzyki rockowej już nie będzie. I ja się chyba z tym zdaniem zgadzam. U2 w tym 91 też wydawali świetny album o tytule Achtung Baby. Ale czas gna do przodu, no i mamy nową muzykę U2, nagraną niedawno, a ukazującą się w roku 2026. To będzie kawałek In A Life.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Radiohead i Creep. A teraz o pewnym perkusiście, który podobno już w wieku 5 lat doprowadzał rodziców do szewskiej pasji, bębniąc na koszach od śmieci czy dużych puszkach po kawie. Kto tego nie robił, prawda? No ale jemu pasja nie miała, więc się w końcu rodzice poddali. Pierwszy werbel dostał od mamy, gdy miał 10 lat, a 5 lat później ojciec zainwestował w syna, kupując mu już cały zestaw perkusyjny. To był samouk. Genialny talent, który w młodości nigdy nie pobierał żadnych lekcji gry. Do tego zamiłowanie do perkusji i grę w licznych amatorskich zespołach musiał łączyć z codzienną chorówką w firmie ojca, gdzie był stolarzem, a potem z pracą na budowach. No i to pewnie ciężka praca fizyczna dała temu przyszłemu perkusiście Led Zeppelin atut w postaci potężnych mięśni i tym samym mocarnego walenia w bębny. A siłę wybijanego rytmu Bonzo potęgował, korzystając zawsze z najdłuższych i najcięższych pałeczek na rynku. Ciekawe, czy dziś, w 76. urodziny, John Bonham miałby jeszcze siły na słynne perkusyjne solówki w trakcie koncertów, które bywało, że trwały i ponad 20 minut.

0: Byłem chwilę temu w tym Limerick, z których okolic pochodzi zespół The Cranberries. Piękna okolica. Jeszcze tam obiecuję, że wrócę, bo jest oczywiście ku temu okazja, w sensie zawsze jest okazja, by spotkać się z miejscami, w których zaczynała się kariera zespołu The Cranberries. To już zostawiamy na przyszłość, a przed nami spotkanie z zespołem, którego miałem okazję oglądać chwilę temu w roli supportu na koncercie zespołu The Offspring. Nazywają się Simple Plan.
1: Autopromocja. Melina S. Rock.
2: Cezary Łazarewicz. Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
3: Bo się morderców nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
2: A książkę się pisze?
3: Książkę się pisze.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
9: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uth.edu.pl

0: Hot Grill.
1: Parilla Caliente.
2: Grilla calda.
0: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
3: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Reklama.

Nothing, zespoł Guns N' Roses. Wiele zespołów chwaliło się swego czasu, że było najgłośniejszym zespołem na Ziemi, ale który z nich tak naprawdę grał najgłośniej? Jakieś kilka lat temu naukowcy stworzyli zestawienie takich najgłośniejszych kapel. Według nich topowy zespół rockowy gra z natężeniem dźwięku około 110 dB. No to trochę mniej niż hałas wytwarzany przez syrenę policyjną. Ta jest głośna na decybeli 116. Są jednak zespoły, które w swojej historii generowały większe natężenie dźwięku. Na przykład Deep Purple w londyńskim Rainbow Theatre w 73 grali na poziomie 117 decybeli, co dało im miano najgłośniejszego zespołu w księdze rekordów Guinnessa, ale zostali pokonani przez The Who, którzy dokładnie 31 maja roku 76, a więc co do dnia, pół wieku temu, również w Londynie, wygenerowali natężenie dźwięku o wysokości decybeli 120.

0: Done. Linkin Park z czasów, kiedy były tam dwa męskie głosy. Ja wiem, państwo tęsknią, ale ten żeński, który się pojawił niedawno, naprawdę też jest na dobrym, jak nie znakomitym poziomie. 17, a więc zaczynam ostatnią godzinę niedzielę kultowych historii. Pierwszym artystą, który pojawi się za moment, będzie Marilyn Manson.
1: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: A jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: Do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Reklama.

0: Journey, Don't Stop Believing.
1: A teraz kapela, która pojawi się w Polsce na koncercie w łódzkiej Atlas Arenie dokładnie 21 stycznia. I z tego co wiem, bilety jeszcze nie pojawiły się w sprzedaży. Jeśli dobrze pamiętam, mają się pojawić 5 czerwca. Nothing But Thieves na trasie The Stray Dogs Tour. Polują Państwo na bilety? Będą się Państwo wybierać do Łodzi? Jeśli tak, to proszę mnie tam w styczniu wypatrywać pod sceną. I to oni teraz z nową piosenką.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

udział zamknięty w SC Rock. A teraz jedna z najzabawniejszych, choć nie do końca potwierdzonych historii ze świata rockowego, związana ze znakomitym gitarzystą Jimim Hendrixem. Ponoć to sąd zaproponował mu służbę w armii, inaczej będący na bakier z prawem, wtedy 18-latek siedziałby w więzieniu, między innymi za jazdę kradzionymi samochodami. I tak 31 maja roku 61 Jimmy został wcielony do dywizji powietrzno-desantowej w Fort Campbell w stanie Kentucky. A w wojsku był taki, jakim pamiętamy go ze scenicznych występów. Spał podczas służby, nie przykładał się do ćwiczeń, kiepsko strzelał, no i grał. Grał na tej swojej gitarze, zakłócając nocną ciszę. Miał w wojsku spędzić 3 lata, ale zwolniono go już po roku służby. Wszystkim opowiadał później, że stał się po tym, jak złamał sobie kostkę po skoku ze spadochronem. Tymczasem prawda może być inna. Już kiedyś Państwu to opowiadałem o tej monografii słynnego muzyka napisanej przez Charlesa Crossa, że w dokumentach wojskowych można wyczytać, że został zwolniony z powodu skłonności homoseksualnych. Tak, nie przesłyszeli się Państwo. Miał opowiadać psychiatrze w jednostce, że ma seksualne fantazje na temat kolegów z koszar, że kocha się w żołnierzu z tej samej kompanii i nałogowo onanizuje. No i kilka dni po rozmowie miał być już w drodze do domu.

0: znalazłam. Zespół ONA. I tydzień temu pani Agnieszka świętowała swoje okrągłe urodziny na koncercie w Atlas Arenie. Kto był, ten był. Widział, że było znakomicie. Ja mam wrażenie, że pani Agnieszka może jeszcze świętować nawet do teraz. W końcu takie okrągłe urodziny zdarzają się tylko raz w roku. I pani Agnieszko, wszystkiego najlepszego składa pani rówieśnik. Ściskam. Pozdrawiam, dużo zdrówka życzę i do zobaczenia gdzieś na trasie. Foo Fighters przed nami, My Hero.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Już 1 na 100 dzieci wychowuje się w pieczy zastępczej. Niemal 2000 czeka na miejsce, które zapewni im bezpieczeństwo. A dla kolejnych 1500 rodziny nie szuka się wcale. Czy doświadczamy kryzysu rodzicielstwa w Polsce?
3: Dzieci bardzo potrzebują więzi i tak bardzo jej potrzebują, że będą na nią otwarte po raz i drugi, i trzeci, i kolejny. W związku z tym, no niezależnie od tego, kiedy to dziecko trafi do innej rodziny, z rodziny zastępczej choćby, również ma szansę na taką więź.
2: Mówi Aleksandra Sikorska, psycholog w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jedziemy?
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
16: Skoda. Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chipsy Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays.
18: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
21: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
22: Reklama.
23: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
24: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
25: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Inhaler i Night Call w SC Rock. A teraz przenosimy się do miasta, w którym funkcjonują dwa wielkie kluby piłkarskie i jeden z nich właśnie zwolnił trenera, czyli Arne Slota, Liverpool. Ale myślę, że nie to będzie głównym powodem tego, by pojawiło się teraz nagranie pochodzące z tego miasta i opowiadające zresztą o jednym z miejsc w tym właśnie mieście. Miejsce, które 21 lat temu straciło swoje znaczenie, które dało pretekst do napisania piosenki. O tytule takim, jak to miejsce się nazywało. Strawberry Fields Forever. Dokładnie 21 lat temu Armia Zbawienia zamknęła ten dom dziecka, który zainspirował Johna Lennona i ekipę do stworzenia tej pięknej piosenki.

0: Ruby i Kaiser Chiefs. Jak dla mnie jeden z większych hitów pierwszej dekady XXI wieku. To zresztą był dobry moment dla rockowej muzyki, która wracała po chwili niebytu. Pamiętacie? Pan Grabarz śpiewał Rock jest martwy, stary. My też tak trochę czuliśmy, aż zaczęły pojawiać się takie kapele jak ta, której Państwo przed momentem słuchali i postanowiliśmy założyć to radio, które teraz do Państwa mówi i dla Państwa gra, czyli Eskę Rock. Piękne wspomnienia z niedalekiej w sumie przeszłości. 18 to koniec niedzielnych kultowych historii. Jarosław Bierajewicz mówi do usłyszenia, teraz Ola Galant i jej gość w drogowskazach, a my słyszymy się jutro po 9.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99.

0: 2,99 za kilo z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: I to tu?
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Reklama.

Talent, no i oczywiście bardzo się cieszę na tę wspólną godzinę, która, jak mam nadzieję, jest przed nami. Wydaje mi się, że byłabym nudna, gdybym znów zaproponowała wam wstęp, w którym odniosłabym się o tych zatrważających danych dotyczących zapaści demograficznej. Od dawna mówimy o tym, że jest tylko gorzej, gorzej i gorzej. Każdy rok jest najgorszy od czasów II wojny światowej. Nie o tym chcę dzisiaj rozmawiać. Czasami skupiając się na tym, że dzieci w Polsce jest, brzydko mówiąc, za mało w kontekście czy gospodarki, czy w ogóle społeczeństwa, to myślę, że warto zastanowić się nad tym, czy dzieci, które żyją w Polsce, mają odpowiednią opiekę, czy mają takie warunki życia, które dają im tak zwany dobry start, które są otoczone miłością, a może tak bazowo po prostu, które mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Piramida Maslowa oczywiście, ale chyba wszyscy wiemy, że moment jakiejś takiej życiowej niepewności to jest moment, kiedy no wszystko po prostu idzie trochę pod górę, tak to mówię bardzo, bardzo ogólnie, bardzo upraszczając. No i nie mam tutaj dobrych wiadomości, dlatego, że tak jak mamy 20 tysięcy mniej urodzeń rok do roku w porównaniu do roku zeszłego, to niestety mamy też 17% więcej niż w roku poprzednim opuszczeń noworodków. Aż 859 maluchów nie zostało przez swoich rodziców przyjętych, odebranych ze szpitala, czy też no, przyjętych do swoich rodzin. To jest tylko część tych danych, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, bo z drugiej strony jedno na 100 dzieci w Polsce

0: mamy też 17% więcej niż w roku poprzednim opuszczeń noworodków. Aż 859 maluchów nie zostało przez swoich rodziców przyjętych, odebranych ze szpitala, czy też przyjętych do swoich rodzin. To jest tylko część tych danych, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, bo z drugiej strony 1 na 100 dzieci w Polsce zastępczej. Wydaje mi się, że piecza zastępcza brzmi dla nas trochę bardziej obco niż rodzina zastępcza. Być może za sprawą serialu, nie chcę tutaj przesądzać, ale myślę, że to też będzie dobry moment, żeby porozmawiać o rodzicielstwie w ogóle, o zapewnianiu dzieciom opieki, też zastanowieniu się nad tym, co się dzieje, kiedy tej opieki, tej bliskości, miłości brakuje. I o tym wszystkim będę rozmawiała z Aleksandrą Sikorską, psycholożką w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Przywołałam różne dane, informacje, które Państwo jako Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce zebrali razem z Fundacją Gajusz, bo w tej najnowszej odsłonie Waszych działań mówicie jednym głosem o sytuacji dzieci, również tych najmłodszych w Polsce. 1 na 300 noworodków jest opuszczony przez rodziców. Co to nam mówi o rzeczywistości, w której żyjemy?
1: No myślę sobie, że to chyba nie jest dobry czas dla dzieci tutaj i teraz w Polsce. Tak jak ja obserwuję pieczę zastępczą właśnie, to o ile, tak jak też pani wspomniała, ta liczba urodzeń spada, to liczba dzieci w pieczy zastępczej rośnie. Rośnie rok do roku. Pomiędzy 2024 a 2025 wzrosła o kolejne 1000 dzieci. To już jest prawie 78 tysięcy dzieci, które się nie wychowują w swoich biologicznych rodzinach. Więc no to jest dla mnie taka smutna i przejmująca liczba, no bo za tą liczbą stoi tyle właśnie dzieciaków.
0: Cieszę się, że pani o tym powiedziała. Ja też dzisiaj staram się przekierować swoje myślenie, że te liczby są tylko wyrazem, czy też no, jakimś znakiem historii i o tych historiach dzieci nie wolno zapominać. Pani powiedziała 78 tysięcy, czyli zaokrąglimy sobie to do 800. Zdaje się, że w Polsce rocznie rodzi się mniej niż 300 tysięcy dzieci, więc to jest bardzo duży procent.
1: To jest bardzo duży procent, rzeczywiście. Pewnie częściowo wynika to z tego, że no jesteśmy już jako Polacy trochę bardziej wrażliwi na przemoc wobec dzieci i te zgłoszenia, że dzieciom się dzieje krzywda, są trochę częstsze. W związku z tym jest wyłapywanych więcej dzieci, które no właśnie w tej swojej rodzinie biologicznej nie mogą być bezpieczne, w którym się tam dzieje krzywda. No i stąd ta liczba cały czas rośnie.
0: Kiedy czytałam materiały prasowe od państwa, zadałam sobie pytanie, być może trochę naiwne, być może takie, na które nie można oczekiwać odpowiedzi wyczerpującej, ale które jest punktem wyjścia do jakichś takich rozważań. To myśmy się popsuli jako ludzie, czy tutaj ten system zawodzi, że tak dużo dzieci potrzebuje pomocy poza swoją rodziną?
1: Tak będzie, że dużo dzieci będzie potrzebowało tej pomocy poza rodziną, część z nich czasowo, bo to jest tak, że do niektórych rodzin te dzieci będą mogły wrócić, jeżeli będzie właściwa wykonywana praca z tymi rodzinami i w odpowiednim momencie, nie? Więc ta skala powrotów, ona jest bardzo nieduża, ale jakaś jest i tutaj można by ją było, myślę, zwiększyć, kładąc taki nacisk na profilaktykę. Z drugiej strony, jeżeli to nie jest możliwe, to jest jeszcze ta droga adopcyjna. Ta droga adopcyjna też trochę marnie wygląda. Ja nie umiem z pamięci tych liczb przywołać, ale ta liczba adopcji jednak też spada niestety. No, myślę sobie, że po prostu tak będzie, że część dzieci w tej opiece zastępczej się będzie znajdować. Myślę sobie, że to, co się dzieje teraz, to jest skutek z jednej strony takiej potrzeby deinstytucjonalizacji, czyli zmniejszenia i stopniowo wygaszania tych wszystkich placówek, w których dzieci się wychowują, a z drugiej strony po prostu niestety niewystarczającej liczby rodzin czy osób, które są gotowe przyjąć dzieci do opieki zastępczej właśnie.
0: Wspomniała pani przed momentem, że liczba adopcji maleje. Rozmowę zaczęłyśmy od tego, że dzieci są porzucane przez swoich rodziców, że są rodziny, którym te dzieci są odbierane dla ich własnego bezpieczeństwa. Tych rodzin zastępczych czy osób podejmujących rolę rodziców zastępczych też brakuje. To jest jakiś mój wniosek, ale jestem gotowa na to, żeby go skorygować, że nie jesteśmy, mówię my, bo ja czuję się częścią tego społeczeństwa, o którym rozmawiamy. Czy to oznacza, że my nie jesteśmy gotowi do podejmowania roli rodziców, albo być może mamy o niej trochę inne wyobrażenie niż ona jest w rzeczywistości?
1: Myślę sobie, że te wymagania odnośnie tego, jakie zadania ten rodzic powinien pełnić, one bardzo wzrosły. I taka świadomość, że właśnie no, gdzieś niewłaściwym zachowaniem mogę dziecku zaszkodzić, nie? Więc pewnie część osób nie podejmuje takiej decyzji, żeby zostać rodzicami z tego powodu. Jeżeli chodzi o rodzicielstwo zastępcze, to myślę sobie, że jest też większa świadomość tego, że nie będzie tak łatwo z dzieckiem przyjętym do rodziny, jak z dzieckiem biologicznym,

0: te przeżycia dziecka jakoś mogą wpływać na jego funkcjonowanie, na jego zachowanie, że taka rodzina będzie potrzebowała wsparcia, a ludzie też martwią się i boją się, czy takie wsparcie specjalistyczne w ogóle dostaną. To, co ja na przykład obserwuję, to no, choćby rodzinne domy dziecka. W rodzinnych domach dziecka w co najmniej połowie z nich jest 8 i więcej dzieci. Więc jeśli ktoś taki rodzinny dom dziecka zna, to pewnie obserwuje i podziwia, ale myślę sobie, że nie jest skłonny rzucać się w wir tutaj przygotowań, żeby kolejne stworzyć, no bo podjęcie się opieki nad 8 czy więcej dzieci, to myślę sobie, że brzmi tak dość przerażająco. Dosyć mało jest tak no promocji czy mówienia o tym, że taką rodziną zastępczą można być na przykład dla jednego dziecka. Myślę sobie, że to jest dużo bardziej dostępne i gdyby było więcej informacji o tym, że mogę być rodziną zastępczą dla jednego dziecka, mogę też jednocześnie pracować i przyjąć to jedno dziecko do naszej rodziny, jedno, dwoje, to być może ta gotowość by była większa. Ale najczęściej czy częściej widzi się takie rodziny pogotowiane albo rodzinne domy dziecka, w których tych dzieci jest sporo i myślę sobie, że może być dużo tutaj obaw przed podjęciem się takiej odpowiedzialności w ogóle.
1: To prawda, zdaje się, że także rośnie wiek, w którym pary, ale chyba przede wszystkim statystyka dotyczy kobiet, bo to chyba we współpracy ze szpitalami można jakoś zbierać, rośnie wiek, w którym kobiety decydują się na pierwsze dziecko. To znaczy, że potrzeba większej dojrzałości, czy też większego skupienia się na innych życiowych zadaniach, zanim założy się rodzinę, no także się w ludziach pojawia.
0: To, że w ogóle kobiety o tym myślą w ten sposób, że to nie jest jakby jedyna rola, czy jakaś wyłączna rola, jaką ja mogę, czy powinnam pełnić, rola matki, tylko to jest jedna z ról, które mogę przyjąć, no to stwarza gdzieś taką możliwość zdecydowania, no i świadomego wybrania albo niewybrania tego rodzicielstwa. No myślę sobie, że to jest dobrze, nie? Bo też nie jest pewnie zadaniem każdego, żeby być rodzicem.
1: To akurat wydaje mi się bardzo dobry kierunek, że mówi się o tym coraz głośniej, że nie jest niczyim obowiązkiem mieć, wychowywać, urodzić dziecko. Wydaje mi się, że to też w takiej debacie publicznej wielu osobom było potrzebne, żeby to nie było tylko wewnętrzne przekonanie, tylko żeby gdzieś te zostały społecznie poparte. Taki wątek, który dla mnie jest jednym z trudniejszych, które państwo poruszają, o ile na takiej płaszczyźnie systemowej rozumiem, że tak się dzieje, natomiast wewnętrznie przyjmuje mi się to bardzo trudno, mianowicie chodzi mi o dzieci, którym tej rodziny się nie szuka. Nie mówię tu absolutnie o organizacjach pozarządowych, o stowarzyszeniach, mówię tutaj o ten tak zwany system, czyli opiekę państwową, że ile 1500 dzieci choruje, przebywa w jakichś ośrodkach leczniczych i one nie są w trakcie poszukiwań. To nie jest tak, że one czekają na nowy dom. One po prostu no, są tam i tam będą.
0: Tak, to jest duży problem, bo te dzieci właściwie nie są w ogóle w systemie opieki zastępczej. Te dzieci są w tych zakładach opiekuńczo-leczniczych albo w domach pomocy społecznej i przez to, że one nie są w opiece zastępczej, to właściwie są niewidziane. I o ile w opiece zastępczej, nawet jeśli dziecko jest w instytucji, w tym domu dziecka, to jest taki obowiązek, żeby jeżeli ureguluje mu się sytuacja prawna, zgłosić je do ośrodka adopcyjnego i takie adopcje też się odbywają, no to te dzieciaki po prostu tak trwają i to jest bardzo smutne. No, szykuje się reforma ustawy o pomocy społecznej i jest już tam wyraźny taki komunikat, żeby dzieci kolejne nie były już umieszczane, zwłaszcza w DPS-ach, które powinny być taką formą dla osób dorosłych.
1: To jest taki obszar, który jeżeli nie dotyczy nas bezpośrednio, to raczej nie śledzimy na bieżąco tego, co się dzieje. Pamiętam, że kilka lat temu przez Polskę przetoczyła się dosyć spora dyskusja dotycząca domów dziecka, bo zdaje się, że to już nie są takie ogromne placówki, to już nie są te historie, które znamy przede wszystkim z kultury, to znaczy filmy, seriale, książki bardzo lubiły przedstawiać, robię cudzysłów, sierocińce, jako te takie potężne budynki, po których no, właściwie setki, dziesiątki dzieci biegają, to już też tak nie wygląda.
0: Na szczęście już tak nie wygląda. Deinstytucjonalizacja miała taki etap, kiedy te placówki były zmniejszane i teraz taki typowy dom dziecka może mieć do 14 wychowanków, a średnio ma około 13 dzieci, więc myślę sobie, że tutaj no jest to dla dzieci bardziej komfortowe, natomiast nadal nie jest to rodzina, do której te dzieciaki mają prawo.
1: I myślę, że te słowa są bardzo dobrym punktem wyjścia do tego, o czym chciałabym rozmawiać z panią w drugiej części naszej rozmowy, która już za moment rozpocznie się na antenie Eski Rock. Dzisiaj waszym i moim gościem jest Aleksandra

Aleksandra Sikorska, która jest psycholożką w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Rozmawiamy o sytuacji dzieci w Polsce, natomiast myślę, że na razie nakreśliłyśmy sytuację taką zastaną w tym momencie. Dwie kolejne części poświęcimy, żeby przyjrzeć się, jak tę sytuację można zmienić i być może, jak wielu i wiele z nas mogłoby się do tego przyczynić. Zachęcam Was do tego, żebyście zostali z nami, z drogowskazami, no i słyszymy się na antenie już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. Witam się z wami dzisiaj po raz drugi. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Aleksandra Sikorska, która jest psycholożką w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Rozmawiamy o sytuacji dzieci w Polsce, tak naprawdę o tym, czy dzieci, których tak często mówimy, że brakuje w naszym kraju, mają rodziny i mają domy. Język angielski bardzo ładnie rozróżnia

0: House od home. House jako po prostu cztery ściany z dachem i drzwiami, a home to jako ten świat, w którym się wychowujemy, ta bezpieczna przystań. Nasz język tutaj trochę nie pomaga, ale czy postawiłaby pani, jeżeli rozmawiamy o sytuacji dzieci w Polsce, znak równości między domem a rodziną?
1: Między domem a rodziną, no właśnie. No nie każdy dom jest bezpieczny i nie w każdym domu jest rodzinnie, tak sobie myślę. Nie każde dziecko niestety doświadcza tej takiej najbliższej relacji, a to jest coś, co jest dla dziecka najważniejsze właściwie od tych najmłodszych lat. Ta jedna albo więcej osób najbliższych, które po prostu zawsze są, nie? I które są zawsze, i które są bardzo takie akceptujące, i które są przewidywalne. No, sporo dzieciaków niestety nie ma takich doświadczeń.
0: Pewnie mogłybyśmy się powoływać na różne teorie psychologiczne na czele z teorią przywiązania, ale może też warto o tym powiedzieć, wspomnieć, w jaki sposób to bezpieczeństwo, bliskość, to o czym pani przed momentem powiedziała, wpływa na dzieci, to znaczy jak kiełkuje poczucie bezpieczeństwa i bliskości, jacy rośniemy, kiedy mamy to zapewnione.
1: To jest właściwie fantastyczna wiedza i myślę sobie, że warto o tym wspomnieć. Taka więź, ta pierwsza więź nas buduje i kształtuje i ona się staje matrycą dla wszystkich kolejnych relacji, które się będą w naszym życiu wydarzały. I ta więź trochę pokazuje dziecku, jacy są dorośli i jaki jest świat wokół niego. Dziecko właściwie, no komunikacja, jaka z jego strony płynie, to jest ciągle potrzeba, potrzeba, potrzeba, znowu czegoś potrzebuję, jest mi źle, a ty musisz coś z tym zrobić. No i taki dorosły, który jest na to dziecko otwarty, będzie w stanie te potrzeby zaspokajać i będzie budować taki obraz, nie? Że dorośli są dobrzy, są przewidywalni, ten świat jest dobry, jest bezpieczny, więc warto zaufać, warto te swoje potrzeby w ogóle wyrażać, a ja jestem też wartościową osobą. Jeżeli wyrażam jakąś potrzebę, to ktoś dba o to, żeby tę potrzebę zaspokoić. Myślę sobie, że to jest ogromne, coś wyjątkowego, jeżeli ktoś w takim bezpiecznym przywiązaniu jest w stanie się wychowywać. To jest wielki zasób.
0: Mówiła pani przed momentem o relacjach, ale też o takim spojrzeniu na siebie, to znaczy to jest chyba kwestia i samooceny, wymagań, które się przed samymi sobą stawia, własnego obrazu, który staje się chyba odbiciem tej bezpiecznej relacji.
1: Przeglądamy się trochę w oczach tego opiekuna pierwszego, nie? I to, co on mówi, komunikuje do nas, to się staje naszą tożsamością.
0: Trochę zadałam to pytanie po to, żeby podkreślić to, jak ta relacja jest bliska, bo nie chcę być niesprawiedliwa. Wydaje mi się, że jest bardzo wielu opiekunów, którzy są pełni i dobrych uczuć, i pełni wspaniałych intencji, pełni pasji i oddania temu, co robią. Natomiast w tym kontekście różne placówki instytucjonalne, o których mówiłyśmy, no chociażby na czele z tymi DPS-ami, jednak tej roli rodziny i rodzica, no nawet z takich powodów zupełnie przyziemnych nie mogą pełnić.
1: Nie da się tego zrobić. To znaczy, to mogą być fantastyczne osoby i one mogą być ważnymi osobami w życiu dziecka. Jeśli żadne inne i bliższe się nie pojawią, no to one go po prostu ukształtują. Ale to nie będzie ta najbliższa rodzina, bo to nie będzie osoba, koło której to dziecko zaśnie wieczorem. Często to będzie tak, że jak się obudzi, to już będzie kto inny, nie? I nawet to, jak to będzie też w porządku i dobry opiekun, to on będzie inny. On będzie miał inne pomysły na to, jak ten poranek rozpocząć, zupełnie inne niż ten wychowawca, który był wczoraj, nie? I gdzieś tam jest to wszystko trochę dla dziecka nieprzewidywalne. Właściwie nie do końca wiadomo, czego się spodziewać. Kto to dzisiaj będzie na dyżurze? Jakie ma podejście? Jakie ma pomysły? Nie? Myślę sobie, że to jest takie bardzo dezorientujące, jeżeli chodzi o dziecko. A jeśli jest tak, że jest tam jakaś taka najbliższa osoba, której dziecko ufa, no to niestety może się okazać, że ona ma dyżur dopiero za 2 dni, a ja bym chciał porozmawiać teraz i tutaj i w tej chwili, a nie wiadomo, nie, czy mogę do niej zadzwonić, no bo jednak ona też ma swoją rodzinę.
0: Myślę, że kiedy mówiła pani o tych zupełnie prozaicznych rzeczach, jak to, jak zaczyna się dzień, jak przebiega poranek, jaka dzisiaj będzie rutyna, może zwrócić uwagę na to, jak te drobne rzeczy, które codziennie robimy, łatwo jest unieważnić, uznać, że to są tylko drobiazgi, duperele, że przecież co w tym takiego jest. Tymczasem okazuje się, że nawet ta rutyna, chociaż chyba każdy rodzic, zwłaszcza małego dziecka, wie, że rutyna jest największym skarbem, ale jak ten zestaw drobnych czynności, które codziennie podejmujemy,

0: Mujemy może budować czyjeś poczucie bezpieczeństwa.
1: Mózg tego małego dziecka, on się tak właśnie kształtuje, nie? To są te proste, powtarzalne doświadczenia, nie? Codziennie jak zawołam, to mama przyjdzie, codziennie posiłek wygląda tak i tak, nie? Dostaję coś, co lubię, albo marudzę, kiedy czegoś nie lubię, ale mama aż tak bardzo znowu się nie złości na to, nie? I to myślę sobie jest coś, co po prostu pozwala nam się prawidłowo rozwijać, nie? To, że ten świat nie jest jakiś taki bardzo zaskakujący, przynajmniej na początku, tylko jest w miarę przewidywalny i jakoś można go się nauczyć.
0: Rozmawiamy o maluszkach. Wspomniałam o teorii przywiązania, siłą rzeczy ona tych najmniejszych dzieci dotyczy, ale problem, którym się dzisiaj zajmujemy, dotyczy także, chciałam powiedzieć, starszaków, no ale też nawet nastolatków.
1: Tak.
0: Tak jak w przypadku tych najmniejszych dzieci mówiła pani o kształtowaniu się pewnych czy bazowych cech, czy bazowych przyzwyczajeń, oczekiwań i potrzeb, jak na te większe dzieci, również nastolatków, może wpłynąć dobry, bezpieczny rodzic czy opiekun?
1: No myślę sobie, że to jest też taki moment, kiedy warto, żeby dziecko, no jeżeli nie może się w tej swojej rodzinie wychowywać, żeby trafiło nadal do rodziny i żeby miało tę osobę, której można właśnie powierzyć te swoje trudności. Ta rola rodzica się zmienia z biegiem lat i on może już się sam sobie nie wydawać aż tak ważny dla dziecka, natomiast dla dziecka on jest bardzo ważny i to zdanie tego rodzica też jest bardzo ważne i to, że ten rodzic jest tam i jest też dostępny niezależnie od tego, co tam ten nastolatek też nawywija, nie? Więc ta dostępność, to bezpieczeństwo, ta możliwość jeszcze sprawdzenia, co ten rodzic sądzi. Czasami taki sparring partner, trochę do pokłócenia się i sprawdzenia, czy nadal mnie akceptuje, jak ja myślę inaczej, nie? Czy też trochę do tego, żeby ta tożsamość się budowała trochę w kontrze, nie? Nie jestem taki, nie? Jestem trochę inny jak moja mama czy mój tata.
0: No tak, to jest w ogóle trudny moment pewnie dla obu stron. Rozmawiamy też wokół tego, że w wielu rodzinach w pewnym momencie pojawia się jakiś kryzys. Aleksandra Granada, która jest dyrektorką Krajową Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, pozwolę sobie zacytować, powiedziała, że system nie zatrzymuje kryzysów, tylko przejmuje ich konsekwencje. No i właśnie te konsekwencje dzieci ze sobą niosą i wyobrażam sobie, że rodzic zastępczy, czy ta osoba, która przejmuje rolę rodzica, ma też jeszcze jedno bardzo ważne zadanie, to znaczy odbudowania zaufania, umocnienia czy przywrócenia wiary w to, że dom może być miejscem bezpiecznym, że rodzic, opiekun może być osobą godną zaufania, wartą bliskości.
1: Właściwie im starsze jest dziecko, tym więcej tych trudnych doświadczeń, takich przekonujących je po raz kolejny, że jednak na dorosłego nie można liczyć, to tym więcej tych doświadczeń się pojawia. Zadanie przed rodzicem zastępczym czy adopcyjnym jest troszkę większe, ale to nadal jest możliwe. Dzieci też bardzo potrzebują więzi i tak bardzo jej potrzebują, że będą na nią otwarte po raz i drugi, i trzeci, i kolejny. W związku z tym, no niezależnie od tego, kiedy to dziecko trafi do innej rodziny, z rodziny zastępczej choćby, również ma szansę na taką więź.
0: Mówimy dużo o rodzinach zastępczych, o pieczy zastępczej. To temat, którym wydaje mi się tak flagowo zajmuje się Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, to jest piecza zastępcza i zastanawiam się, czy słowem wstępu do kolejnej finałowej odsłony naszego spotkania mogłaby pani wyjaśnić, czym ta piecza zastępcza jest.
1: Piecza zastępcza to jest, możemy mieć taki moment kryzysu w rodzinie i decyzję sądu o tym, że no już w tym momencie nie jest bezpieczne dla dziecka przebywanie w tej rodzinie. Być może była jakaś praca wykonywana z tą rodziną w systemie w Polsce, na przykład asystent rodziny czy pomoc społeczna z taką rodziną mogła pracować wcześniej, natomiast ta praca się kończy niepowodzeniem. I wtedy rodzice najczęściej mają ograniczane prawa rodzicielskie. I to jest taki moment, kiedy dziecko powinno być zabezpieczone w tej tak zwanej pieczy zastępczej, co najmniej do czasu, aż ta sytuacja prawna dziecka się wyklaruje. I tutaj te rozwiązania dla dziecka to może być powrót do rodziny biologicznej, gdzie ustała ta przyczyna umieszczenia w pieczy, albo wychowywanie się dalej pod opieką rodziny, bądź ewentualnie placówki, albo adopcja, czyli przysposobienie na stałe dziecka. Piecza zastępcza może funkcjonować zarówno jako właśnie placówki, takie placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, ale też w większości w Polsce to są rodziny. I naj,

0: najczęściej to są po prostu rodziny biologiczne dziadków tych dzieci albo rodzeństwo. To są osoby, które najczęściej dla tych dzieci się stają taką zastępczą rodziną. W drugiej kolejności to mogą być takie osoby, które są gotowe do tego, żeby przyjąć dzieci pod opiekę, ale jednocześnie też wykonują swoją pracę zawodową i to są takie osoby, które tworzą dla dzieci taką pieczę niezawodową, a są też osoby, które się decydują na to, żeby być z dzieckiem dłużej i żeby to było takie życiowe zadanie i też taki zawód. I to są osoby, które mogą zostać dla dzieci zawodowymi rodzinami zastępczymi albo rodzinnymi domami dziecka.
1: Cieszę się, że używała Pani tej formuły, że są osoby, które mogą zostać takimi rodzinami czy rodzicami zastępczymi, czy stworzyć, czy pieczę zastępczą, czy rodzinę zastępczą, no bo to wszystko jest osiągalne, to wszystko można zrobić, jeżeli są wśród Was osoby, które zastanawiają się, jak to zrobić, czy każdy może, ma szansę stać się rodzicem czy opiekunem zastępczym, jakie warunki należy spełnić, no to ja mam taką nadzieję, że trzecia część naszego dzisiejszego spotkania dostarczy odpowiedzi na te pytania. Oczywiście można by powiedzieć, że znajdują się w różnych folderach, internecie i tak dalej, ale czasami wydaje mi się, że dobrze jest coś po prostu usłyszeć. Mam nadzieję, że tych odpowiedzi zgodzi się udzielić Aleksandra Sikorska, psycholożka w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce, która jest dzisiaj Waszym i moim gościem. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Z okazji Piątku kolejne spostrzeżenia.
4: Wnioski mogą być wolne, ale za to działania powinny być szybkie.
3: No to my szybciutko przechodzimy do kolejnego utworu i czekamy na kolejne Państwa piękne spostrzeżenia.
5: Jak kiedyś szybko zadziałałem, to żona nie była zadowolona.
6: Krakowska restauracja pochwaliła się wizytą Filipa Heizera i jego 19-letniej ukochanej. On wziął coś z menu dla dorosłych, a ona z karty dla dzieci.
7: Wracając do tego, co Kondziu mówił a propos dzieci, Krzysztof Ibisz, super niania. Taki tytuł w Super Ekspresie, no ja sobie wyobrażam. Siedzi na plaży z dziećmi, biorę pod walizaki od każdej drużyny i słucham Państwa.
2: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
8: Barbara?
9: No?
8: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
9: Co, Marian?
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
9: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
8: No.
10: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert tanie masz.
12: Game over.
13: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
14: Blik.
15: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
16: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
17: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
18: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
19: Jak tak, to Allegro.
20: Chcecie wygrywać więcej?
21: Tak!
20: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
21: Ale to kręci!
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
14: Nie musisz.
12: Jak to nie muszę?
14: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
12: Oto Moto Lease?
14: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
12: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
14: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
12: I to gdzie?
14: To tu. Oto Moto Lease.
21: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
23: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
24: Reklama.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Przed nami finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach. Trzecia część audycji rozpoczyna się właśnie na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a obok mnie Aleksandra Sikorska, psycholożka w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Taką trochę sinusoidę robimy w tej rozmowie, bo zaczęłyśmy od bardzo przytłaczających informacji na temat sytuacji dzieci w Polsce, jeżeli chodzi o opiekę, jeżeli chodzi o domy rodziców i dostępność tych osób najbliższych. W drugiej części spróbowałyśmy przybliżyć to, jak ważny, bezpieczny dom jest dla dziecka i ten bezpieczny rodzic, czy bezpieczna osoba dorosła. No a teraz wydaje mi się, że zupełnie naturalnym będzie pytanie, jak takim rodzicem zastępczym można się stać. Wyobrażam sobie, że ról, które możemy pełnić, jest dużo. Mówiła pani przed momentem, czy o zawodowych rodzinach zastępczych, czy osobach, które normalnie wykonują swoje obowiązki zawodowe, ale mimo wszystko decydują się takim dzieciom potrzebującym pomocy udzielić. W jaki sposób najlepiej odpowiedzieć sobie na pytanie, co się może, co się chce i co się potrafi?
2: Myślę sobie, że to nie jest taka decyzja, którą się podejmuje w ciągu dnia. Tak jak my rozmawiamy z naszymi rodzicami SOS tam w wioskach dziecięcych, to się okazuje, że są osoby, które się nosiły z tym pomysłem za 2 lata, zanim w ogóle do nas na przykład zadzwoniły czy napisały. Więc myślę sobie, że taka własna refleksja i zastanowienie się, czy mógłbym, chciałbym taką rolę podjąć, też jest ważna, ale zachęcam, żeby aż 2 lata tutaj nie czekać, tylko spróbować podjąć jakieś takie kroki w celu sprawdzenia, jak ten mój pomysł by się miał do rzeczywistości. Jeśli to jest osoba, która jest w związku, to warto, żeby ta druga połówka miała podobne zdanie albo też podobną ciekawość, bo pewnie wtedy łatwiej. Na pewno warto się zastanowić, kto mógłby nas wesprzeć w tej roli z takich osób najbliższych, przyjaciół czy rodziny, kto mógłby stać po naszej stronie. I to są chyba takie pierwsze kroki. Jeśli ktoś ma dzieci, to też powinien przemyśleć to, na ile to jest dla nich dobry moment do jakiejś takiej zmiany, jak one się adaptują w różnych sytuacjach i co w ogóle dla tej rodziny by mogło być możliwe. Natomiast jeśli ktoś chciałby podjąć próbę i się dowiedzieć, to w pierwszej kolejności trzeba zrobić tak zwaną kwalifikację. Kwalifikacja to jest ta część formalna.
1: Już mignęłam się, no to już tak, właśnie tak. Słowo procedury tu zawisło na
2: tym. Tak, ale nie jest aż taka znowu przerażająca. Ona dotyczy wszystkich rodziców zastępczych i dotyczy też rodziców SOS, których my akurat tutaj w strukturach SOS mamy. Należy się udać do swojego powiatowego centrum pomocy rodzinie albo miejskiego ośrodka pomocy rodzinie i się dowiedzieć, jak to by było, gdyby ktoś chciał powiedzieć, że ktoś się zastanawia, myśli sobie o tym, że może mógłby przyjąć dziecko do domu albo stworzyć jakąś tam inną formę. Na początku jest taka kwalifikacja formalna zupełnie. Ona nie jest jakoś wieloetapowa. To, co jest ważne, to brak takich przeciwwskazań zdrowotnych. Są badania psychologiczne też i jest sprawdzana motywacja tej osoby, czy ona naprawdę jest gotowa, jest chętna, żeby pomóc dziecku. Jeśli ktoś będzie to robił też u siebie w domu, to też ktoś przyjdzie i zobaczy, jakie są warunki w tym domu, jak to wygląda. Potem się należy zapisać na szkolenie. I szkolenie jest fantastyczne, niezależnie od tego, jakie właściwie się potem podejmie decyzje, bo to jest takie szkolenie, które się pozwala trochę przyjrzeć sobie,

0: trochę się przyjrzeć sobie jako dziecku, trochę wejść w buty tego dziecka przyjętego, trochę się przyjrzeć takim swoim kompetencjom, trochę je porozwijać, na pewno wzbogacić wiedzę dotyczącą dzieci, rozwoju dzieci, takiego prawidłowego, trudności, jakie się mogą pojawić, sposobów, w jaki dobrze się takim dzieckiem zajmować, opiekować. No a potem czas już jest na taką decyzję. W międzyczasie zawsze kandydaci robią praktyki, więc pojawiają się w jakiejś rodzinie czy rodzinnym domu dziecka i też obserwują, sprawdzają, jak to wygląda. U nas w wioskach dziecięcych ten etap rekrutacji jest podobny. My też kandydatów poznajemy, też potrzebujemy przeprowadzić badania psychologiczne, ale też szybko zapraszamy ich do wioski dziecięcej po to, żeby zobaczyli, jak to jest u nas, jak wyglądają rodziny SOS, które akurat opiekują się zwykle czwórką, piątką dzieci, jak wygląda to wsparcie, cały ten system wsparcia, jaki dzieci i rodzice otrzymują, jakby im się tam w takiej wiosce SOS mieszkało. I jeżeli chodzi o nas, to ten etap takich praktyk, stażu jest trochę dłuższy, jest dwumiesięczny, więc można się tak na dobre przymierzyć do tej roli.
1: Mnóstwo wątków, które chciałabym rozwinąć. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to bardzo mocne skojarzenie, ale myślę, że warto je rozróżnić z tym, o czym pani mówiła. Skojarzenie z procedurą adopcyjną. Ja nie przechodziłam takiej procedury, ale mam wrażenie, że z różnych źródeł usłyszałam, to już nawet trochę obrosło legendą, że to jest taki proces bardzo restrykcyjny, bardzo skomplikowany, długotrwały, żmudny, można powiedzieć, z zupełnie zrozumiałych oczywiście powodów. Czy ta procedura, czy ten proces, o którym pani opowiadała, też należy się nastawić, że on będzie tak intensywny, tak długotrwały, tak w pewnych momentach wyczerpujący?
0: On jest kilkuetapowy, ale myślę sobie, że nie jest tak wymagający, jak ta procedura adopcyjna i tak jak też nasi kandydaci na rodziców SOS, którzy no jednak trochę są w takim podwójnym procesie, bo z jednej strony kwalifikacje formalne, które uzyskują, a z drugiej strony ta nasza rekrutacja w SOS wioskach dziecięcych, no to oni jakoś bardzo nie narzekają, nie? Bo też mówią o tym, że no rozłożony na etapy ten proces pozwala za każdym razem na nowo też podjąć te decyzje, czy chce to robić dalej, czy na pewno pozwala też w międzyczasie rozmawiać z bliskimi osobami, sprawdzać, jakie tutaj mam wsparcie, podejmować taką refleksję. Jeżeli chodzi o same szkolenia, to zwykle one są w takiej formule, która też pozwala to pogodzić z pracą zawodową, ale oczywiście no, trzeba się nastawić na to, że czasem gdzieś tam z tej pracy trzeba się zwolnić, żeby zajrzeć do organizatora pieczy, żeby się poddać tym badaniom psychologicznym. A to taka trochę próba przed tym, jak się przyjmie dziecko, no i też się czasem trzeba będzie z pracy zwolnić.
1: No i tak. Na samym początku tej części naszej rozmowy zwróciła pani uwagę na coś, co wydaje mi się też bardzo istotne w myśleniu o tworzeniu rodziny zastępczej. Mianowicie, że to jest sytuacja, która redefiniuje czy zmienia funkcjonowanie całego domu. No nie chcę mówić systemu, słowo system pasuje mi dlatego, że to często dotyczy i rodzica, i dzieci biologicznych, jeżeli są dziadków ewentualnych. O tej sieci wsparcia, o której pani przed chwilą mówiła, to oczywiście nie jest to coś, o czym pomyślałam, a co warto sobie przeanalizować, to znaczy właśnie osoby, które mogą nas wspierać, których obecności będziemy potrzebowali, czy to tak stricte do jakichś wykonywania jakichś zadań, czy po prostu będziemy potrzebowali ich obecności?
0: To jest bardzo ważne, żeby taką sieć wsparcia wokół siebie tworzyć, bo no właśnie, tak jak każdy rodzic wie, że mu się przydają te bliskie osoby, to rodzic zastępczy tym bardziej. Myślę sobie, że też pojawiają się takie nowe osoby, osoby, które się poznaje choćby na szkoleniu dla kandydatów. Ja też szkolę, więc wiem, jak te więzi powstają, nie? Jak taka grupa wsparcia się nieformalna tworzy i potem się okazuje, że te osoby, które się razem szkoliły, do siebie dzwonią, mają do siebie kontakty i też się wzajemnie wspierają. Ale też tak sobie myślę, że no z jednej strony to jest ważne, ale z drugiej no właśnie też potem przyglądamy się dziecku i temu, jak będziemy tworzyć taką sieć dla dziecka, które przyjmiemy, a które może w tym czasie, kiedy je przyjmujemy, jest dosyć osamotnione.
1: Odwrócę pytanie, bo przed momentem zaprosiłam do takich rozważań na temat zmian, które dotyczą całego naszego otoczenia. Czy można zostać rodzicem zastępczym w pojedynkę? Kilka minut temu odwołałam się do jakiejś takiej niekoniecznie analogii, ale podobieństwa do procesu adopcyjnego. Zdaje się, że w Polsce bardzo trudno jest adoptować dziecko w pojedynkę. A jak jest z rodzicielstwem zastępczym?
0: Z rodzicielstwem zastępczym jest dużo łatwiej, to znaczy, o ile też rodzice adopcyjni pojedynczy

0: się zdarzają i wiem o tym, to całkiem sporo rodziców zastępczych jest pojedynczych. Jeżeli chodzi o nas, o wioski dziecięce, to większość tych rodziców SOS to są osoby, które samodzielnie te role pełnią. Małżeństwa to mniejszość. Można zostać rodzicem zastępczym, jeżeli jest się osobą singlem. Można też zostać, jeśli jest się osobą dosyć młodą, albo jeśli się już odchowało własne dzieci i się nawet ma lat 50 i 50 plus, nadal można, nie? Więc tutaj na pewno jest mniej barier i dzieci też w różnym wieku potrzebują rodziców i też na różny okres, bo nie wszystkie dzieci w tej opiece zastępczej będą długo.
1: W drugiej części naszej rozmowy zastanawiałam się nad tym, w jaki sposób bliskość, obecność, mam nadzieję, że miłość osoby dorosłej wpływają na to, jak dziecko się rozwija. To na zakończenie naszego spotkania znów odwróćmy pytanie, bo przecież ten dorosły też może bardzo dużo zyskać. Nie mówię tylko o takiej świadomości, że dzięki niemu czyjeś życie jest lepsze, ale podejrzewam, że to też jest dla człowieka wzbogacające.
0: Myślę sobie, że to jest coś, czego w ogóle teraz chyba brakuje w tej dyskusji o rodzicielstwie, nie? Jakoś tak sobie pozwoliliśmy wreszcie na to, żeby mówić, że no bycie z dzieckiem jest czasem trudne. Jakoś strasznie chyba się zapamiętaliśmy w tym, żeby ciągle mówić o tych trudnościach. A myślę sobie, że to ważne też, że podkreślamy, nie? Że to jest dużo radości po prostu, nie? Że to dziecko wnosi masę radości rzeczywiście, że bardzo można obserwować te postępy, jakie dziecko robi, to w jaki sposób dziecko się rozwija, to co już potrafi. Można też mieć dużo radości z tej rozwijającej się relacji i z tego, że to dziecko staje się też takim ważnym członkiem rodziny, też dla tych rodziców, ale również dla dziadków na przykład, czy rodzeństwa.
1: I myślę, że to jest dobre zakończenie tej naszej rozmowy, bo rzeczywiście nie myślę jeszcze o tym, czym pani poprzedziła swoją wypowiedź. O tej radości mówimy trochę mniej z różnych powodów. Zaczęłam od danych, ale cieszę się, że kończymy takim akcentem w ogóle niewymuszonym w moim odczuciu, ale pozytywnym. Tym, co właściwie płynie z tej bliskości i z miłości, która, jak mówiłam, mam nadzieję, że się pojawia. Dzisiaj o sytuacji dzieci w Polsce, o tym, jak można zacząć ją zmieniać, mówiła Aleksandra Sikorska, psycholożka w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję pięknie. Dzięki.
1: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Głęboko wierzę, że można wyciągnąć z niej sporo bardzo ważnych informacji, które mogą pomóc nam, mogą przyczynić się do zmian, które być może wprowadzimy w swoim życiu, a może po prostu znamy kogoś, kto takiej rozmowy potrzebuje wysłuchać. Jeśli tak, no to odsyłam was na kanały Drogowskazów na Spotify, na YouTubie. Tam zapis tej rozmowy już się znajduje. Nic prostszego kliknąć, wygenerować sobie link i przesłać go dalej właśnie do osób, które mogą chcieć tej rozmowy wysłuchać. Gdybyście z kolei zastanawiali się, kto już wkrótce pojawi się w Drogowskazach, albo kogo gościliśmy w poprzednich odcinkach, no to zapraszam was na naszego Facebooka. Tam staramy się w miarę możliwości regularnie publikować informacje o gościach naszego radiowego studia. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Taki trochę roller coaster, bo nie ukrywam, że pierwsza część rozmowy dla mnie samej była bardzo trudna. Skonfrontowanie się z tą sytuacją, która po prostu w Polsce jest. Tym bardziej cieszę się, że może nie znalazłyśmy na nią remedium, ale jakoś zostało podkreślone, że jednak są działania, które można i warto podejmować. Tak czy siak, to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam za tę wspólną godzinę dziękuję. No i niezmiennie, mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: to promocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Marcin Bosak.
2: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
3: Czekałem, że powiedz, potem dużo jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
2: De facto jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
3: W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
2: Na Golasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
17: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
16: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
17: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
18: Hot grill.
19: Parilla caliente.
20: Griglia calda.
21: A po

0: polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.

Reklama. Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl. Reklama.

0: Reklama.
1: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
0: Reklama.
2: This is Noel Gallagher from Oasis.
3: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
4: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

0: autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Dzisiaj dzień bez prezerwatywy. Pytamy o to, czego używasz, co robisz, a nie chcesz. Wiecie, że ja mam w torbie zawsze prezerwatywę Eskirok?
2: No przez ona zawsze takie ubezpieczone.
3: Aśka.
1: Ale po prostu mam.
3: Nie,
1: i naprawdę...
3: nie. Ja to sprawdziłem. Ale to są torebeczki z herbatą.
2: Ty, ale co ja mam to najpierw zaparzyć? Czy zakładamy na chłodno?
4: Zdaje się, dzień teścia był w sobotę, zapomniałem, kurczę. I mój teść lata temu mówił, jaka mać, taka nać.
1: No ja mówię,
4: żartuję sobie. A po latach niestety zrozumiałem. Absolutnie rację.
2: Wiek, doświadczenie. No, dokładnie.
0: Swoje dziesiątki. 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak

zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz się

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył, i gdy szedł po gnoju,